0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała porozumienie z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Głównym celem jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr oraz rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji programu energetyki jądrowej w Polsce. Umowa zakłada wspólne działania w obszarach związanych z przygotowaniem, budową i eksploatacją elektrowni jądrowych oraz funkcjonowaniem dozoru jądrowego w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Strony będą wspólnie identyfikować potrzeby kadrowe sektora, w tym zapotrzebowanie na specjalistów o określonych kwalifikacjach na różnych etapach realizacji projektu. Jak mówi członek Rady Nadzorczej Polskich Elektrowni Jądrowych, delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu, profesor Maciej Sokołowski, polski program energetyki jądrowej to przedsięwzięcie o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, tak w wymiarze ścisłym, tym energetycznym, związanym z produkcją energii elektrycznej, jak i szerszym, tym strategicznym. Jego realizacja wymaga nie tylko sprawdzonych technologii, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych kadr i silnego zaplecza eksperckiego. 63-letni mieszkaniec Wejherowa odpowie za znęcanie się nad psem. Zwierzę miało być przetrzymywane w złych warunkach. Interwencję podjęli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie we współpracy z przedstawicielami Otos Animals. W trakcie czynności na miejscu potwierdzono, że pies nie miał swojego pomieszczenia w postaci budy, która chroniłaby go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zwierzę przebywało w warunkach wskazujących na rażące zaniedbanie oraz brak właściwej opieki. Wstępne ustalenia wskazują również na prawdopodobny brak należytej dbałości o stan sanitarny psa, w tym brak szczepień oraz odrobaczenia. Zwierzę nie miało zapewnionego stałego dostępu do wody, a także do karmy. Znajdowało się w stanie niedożywienia. Ponadto ustalono, że pies był przetrzymywany w zamkniętej piwnicy. Pomieszczenie nie posiadało odpowiednich warunków sanitarnych. Zwierzę zostało zabezpieczone i zostanie poddane szczegółowym badaniom weterynaryjnym. Po uzyskaniu opinii biegłego podjęte zostaną dalsze czynności procesowe, w tym ewentualne przedstawienie zarzutów właścicielowi psa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci prewencji zatrzymali 26-latka w związku z posiadaniem przez niego mefedronu. Teraz grozi mu więzienie. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Wejherowskiej Komendy podczas patrolowania ulicy zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wydało się im podejrzane. Na widok jadącego radiowozu 26-latek zaczął się rozglądać i nagle zmieniać kierunek swojego przemieszczania się, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy i skłoniło ich do podjęcia interwencji. Policjanci podeszli do mężczyzny, wylegitymowali go i zapytali, czy posiada przy sobie substancje lub przedmioty, których posiadanie jest zabronione. Wówczas okazało się, że 26-latek miał przy sobie niewielką ilość mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany na czas wykonywania czynności służbowych, a zabezpieczone narkotyki przekazano do dalszych badań. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna został zwolniony. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dokładnie 1017 osób podpisało się pod petycją o zmiany na skrzyżowaniu w newralgicznym miejscu w Gościcinie w gminie Wejherowo. Mieszkańcy w petycji apelują o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Lęborskiej z ulicą Szeroką i Słoneczną. Jak tłumaczy członek zarządu powiatu wejherowskiego i inicjatorka petycji Natasza Sobczak, sytuacja na tym skrzyżowaniu można wręcz powiedzieć, że jest tragiczna. Sekwencja ustawienia świateł powoduje gigantyczne korki i bardzo długi czas oczekiwania z dróg wyjazdowych, czyli z ulicy Szerokiej i ulicy Słonecznej. 12 maja Sobczak poinformowała o zakończeniu zbierania podpisów. Udało się zebrać 1017. Petycja została skierowana do marszałka województwa pomorskiego i zarządu dróg wojewódzkich. Więcej na ten temat

0: przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Groźny wypadek sparaliżował w środę ulicę Hutniczą w Gdyni. W zdarzeniu uczestniczyły aż 4 pojazdy. Do zdarzenia doszło około godziny 13:10. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego, a także policję. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, samochodami podróżowało łącznie 8 osób. Siła zdarzenia była na tyle duża, że część uczestników wymagała pomocy medycznej. Rannych zostało 5 osób, 2 dorosłych oraz 3 dzieci w wieku około 11 lat. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali na dalsze badanie i diagnostykę. Na miejscu przez dłuższy czas pracowały służby ratunkowe zabezpieczające teren wypadku oraz usuwające skutki zdarzenia. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności oraz przyczyny omawianego wypadku. Kolejne porzucone samochody zniknęły z ulic Wejherowa. To efekt akcji przeprowadzonej przez Wejherowską Straż Miejską. We wtorek 12 maja wejherowscy strażnicy przystąpili do odholowania 5 pojazdów, których stan wskazywał, że od dawna nie były użytkowane. Ostatecznie na parking strzeżony trafiły 4 auta. Jak informuje Straż Miejska, właściciele często reagują dopiero wtedy, gdy pojawia się realna groźba odholowania pojazdu na koszt właściciela. W wielu przypadkach samochody przez miesiące stoją nieużywane przy ulicach i na osiedlowych parkingach. Od początku roku z ulic Wejherowa usunięto już 8 wraków. To jednak dopiero część problemu. Obecnie strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające dotyczące kolejnych 15 pojazdów, które mogą zostać odholowane w najbliższym czasie. Straż Miejska przypomina, że zgodnie z przepisami pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub taki, którego stan wskazuje na nieużytkowanie, może zostać usunięty z drogi na koszt właściciela. Jeśli auto nie zostanie odebrane w ciągu 6 miesięcy, przechodzi na własność gminy. W czasie spaceru demolowała stojące na jej drodze auta. Interweniowała policja. Około godziny 9:30 mundurowi z komisariatu policji w Gdyni Redłowie zostali wezwani na ulicę Redłowską, gdzie miało dojść do uszkodzenia pojazdów. Z relacji świadka wynikało, że kobieta poruszająca się pomiędzy parkingiem sklepu a stacją paliw uszkadzała zaparkowane samochody, uderzając torebką oraz kopiąc w lusterka i karoserię pojazdów. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że uszkodzone zostały 2 pojazdy. W jednym z samochodów stwierdzono uszkodzenie mechanizmu lusterka, w kolejnym ślady zarysowania na powłoce lakierniczej. Od kobiety wyczuwalny był zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. 21-latka przyznała się do uszkodzeń. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za uszkodzenie mienia grozi nawet do 5 lat więzienia. Gdyńscy ratownicy medyczni brali udział w akcji na ulicy Spacerowej w Gdańsku. W zdarzeniu, do którego tam doszło, uczestniczyły pojazdy, którymi podróżowało łącznie 7 osób. Działania ratunkowe były prowadzone we współpracy z 2 innymi zespołami ratownictwa medycznego z Gdańska. Ratownicy z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni napominają: zadbaj o własne bezpieczeństwo. Zanim podejdziesz do rozbitych aut, zaparkuj swój pojazd w bezpiecznym miejscu, załóż kamizelkę odblaskową i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Wzywaj pomoc precyzyjnie, dzwoniąc na numer 999 lub 112. Podaj możliwie najdokładniejszą liczbę osób uczestniczących w zdarzeniu. Pozwoli to dystrybutorowi na wysłanie odpowiedniej liczby karetek już w pierwszym rzucie. Nie bądź obojętny, twoja szybka reakcja i wezwanie służb ratunkowych mogą zdecydować o życiu wielu osób jednocześnie. Więcej o akcjach, w których udział biorą ratownicy medyczni z Gdyni, dowiecie się na oficjalnym facebookowym profilu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry w piątek na początek. Arkadiusz Mieczewski, pozdrawiam Was bardzo serdecznie w piątkowy poranek. Widzę, że dzisiaj mnóstwo nietypowych świąt, Międzynarodowy Dzień Rodzin, pozdrawiam wszystkie rodzinki, Dzień Niepolskiej Muzyki i Plastyki, Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, ciekawe czy którejś z Pani jeszcze takowe nosi, Dzień Kangurowania i Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. O, i tu pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy postanowią dzisiaj jednak zastąpić na przykład samochód, albo autobus, albo pociąg rowerem. No z tym pociągiem, jak macie daleko, to rowerem może być słabo, no chyba, że elektryk, no to wtedy zupełnie inna historia. Zaczynamy ten nowy dzień, 15 dzień maja, piątek weekendu, początek. Dzisiaj to 135 dzień roku, do końca którego zostało 230 dni. Wschód słońca 4:41, zachód 20:24. Dzień trwa 15 godzin i 43 minuty. Jest jeszcze krótsze od najdłuższego, o godzinę i 4 minuty. Do końca astronomicznej wiosny 36 dni, do wakacji 41 dni, a myśl na dziś jest taka: zakończ każdy dzień i zapomnij o nim. Zrobiłeś, co mogłeś. Taka krótka. No i właśnie dzisiaj to szczególnie ważne, jak już zakończycie ten piątek, to zapomnijcie i przestawcie się na tryb weekendowy. A ja zaczynam ten nasz piątkowy poranek i mówię Wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: W Aulii Uniwersytetu Pomorskiego odbyła się interdyscyplinarna konferencja. Na jaki temat, o tym już za chwilę. Powiemy Wam także o hiszpańskiej wizycie w Gdyni, usłyszycie o nowym sprzęcie ratowniczym w gminie Główczyce oraz powiemy Wam o konkursie Róża Północy. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Rusza konkurs na najlepszą organizację lub społecznika w regionie. Można już zgłaszać kandydatury do Róży Północy. Do udziału można zgłaszać organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne, społeczników działających na rzecz lokalnej społeczności. Celem konkursu jest uhonorowanie szczególnie wyróżniających się organizacji i osób działających społecznie, wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promowanie dobrych praktyk i współpracy między sektorowej oraz zachęcanie mieszkańców do aktywności lokalnej. Termin składania wniosków to 1 czerwca. Wnioski można przesyłać mailowo na adres spoleczny@powiat.wejherowo.pl lub złożyć osobiście w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Link do regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdziecie w oficjalnych mediach powiatu wejherowskiego. Nowy sprzęt ratowniczy trafił do gminy Główczyce. W ramach partnerskiego projektu odebrano kład wyposażony w wyciągarkę, przyczepkę oraz kamerę termowizyjną. Jak informuje samorząd, wyposażenie ma wspierać działania strażaków ochotników podczas akcji prowadzonych w trudno dostępnych miejscach. Sprzęt będzie wykorzystywany m.in. podczas działań ratowniczych prowadzonych na terenach leśnych i podmokłych. Zakup został zrealizowany we współpracy ze strefą przybrzeżną. Według przedstawicieli gminy nowe wyposażenie ma poprawić możliwości operacyjne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. Kład z wyciągarką pozwoli na sprawniejsze poruszanie się w trudnym terenie, natomiast kamera termowizyjna może zostać wykorzystana podczas poszukiwań osób oraz lokalizowania źródeł ognia lub zagrożeń niewidocznych gołym okiem. Przyczepka umożliwi transport dodatkowego sprzętu ratowniczego. Oficjalne przekazanie nowego wyposażenia zaplanowano na 22 maja podczas obchodów jubileuszu 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach. Uroczystość odbędzie się na placu przy hali sportowej. Samorząd zapowiada, że wydarzenie będzie okazją do prezentacji nowego sprzętu mieszkańcom oraz podsumowania działalności miejscowej jednostki OSP. W obchodach mają uczestniczyć strażacy, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy gminy. W Aulii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa pod hasłem Mapy sensu i przekraczanie granic Jan Paweł II na współczesnych szlakach kultury. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Filologii Polskiej Uniwersytetu Pomorskiego. Konferencji towarzyszyło uroczyste wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego poświęconego świętemu Janowi Pawłowi II. Podczas wydarzenia podkreślano wartości, które przez lata głosił papież Polak, m.in. szacunek, dobro, wrażliwość oraz otwartość na drugiego człowieka. Organizatorzy zaznaczyli, że młodzi uczestnicy konkursu pokazali w swoich pracach, że przesłanie Jana Pawła II nadal pozostaje aktualne. W programie konferencji znalazły się także wykłady i dyskusje dotyczące życia, twórczości i dziedzictwa Jana Pawła II oraz miejsca kultury, duchowości i człowieka we współczesnym świecie. Organizatorami konkursu były Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo, Gmina Redzikowo, Fundacja Lex Humana oraz Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Konsul honorowy i ambasadorka Królestwa Hiszpanii odwiedzili Gdynię. Głównymi tematami spotkania z prezydent Gdyni Aleksandrą Kosiorek było bezpieczeństwo w Europie, transformacja energetyczna i wyzwania związane z turystyką. Ważną częścią spotkania z ambasadorką Królestwa Hiszpanii Victorią Ortegą wraz z konsulem honorowym Hiszpanii w Gdańsku Maciejem Dobrzynieckim była również rozmowa o kulturze i wzmacnianiu relacji polsko-hiszpańskich, które mogą być cenne dla Gdyni i hiszpańskich miast partnerskich. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, rozmawialiśmy o tematach ważnych dla wielu europejskich miast i regionów, bezpieczeństwie, transformacji energetycznej, w tym rozwoju energetyki wiatrowej offshore i onshore, a także współpracy gospodarczej. Wiele miejsca poświęciliśmy również wyzwaniom związanym z turystyką i najmem krótkoterminowym. Hiszpańskie miasta od kilku lat mierzą się ze skutkami gwałtownego rozwoju tego rynku, dlatego wymiana doświadczeń w tym obszarze jest szczególnie cenna również dla polskich samorządów. Victoria Ortega rozpoczęła misję dyplomatyczną w marcu tego roku. Wcześniej pełniła wysokie funkcje w Europie.

europejskich instytucjach. Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o 4:41, a jak pogodowo ten dzień będzie się prezentować? Delikatnie cieplej niż wczoraj, ale jedynie

0: tydzień dojazdu rowerem do pracy, a każdy z was może być jak Stanisław Królak, który jako pierwszy Polak wygrał kolarski wyścig pokoju. Było to dokładnie 15 maja w roku 1956. W roku 57 ukazało się pierwsze wydanie czasopisma dla dziewcząt Filipinka. W roku 2020 dyrekcja stacji anulowała wydanie numer 1998 listy przebojów programu trzeciego, w którym pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. To specyficzna piosenka Kazika. Na świecie w roku 1718 brytyjski prawnik i wynalazca James Puckle opatentował pierwszy karabin maszynowy. W roku 1905 założono Las Vegas. W roku 1928 premiera pierwszego filmu rysunkowego z myszką Mickey. W roku 1930 Ellen Church jako pierwsza w historii stewardesa obsługiwała pasażerów w samolocie United Airlines. W roku 1951 w Pradze otworzono pierwszą na świecie izbę wytrzeźwień. W roku 2005 premiera filmu science fiction Gwiezdne Wojny część trzecia Zemsta Sithów. W roku 2010 niespełna 17-letnia Australijka Jessica Watson zawinęła swym jachtem do portu w Sydney, kończąc jako najmłodsza osoba w historii samotny rejs dookoła świata. Można, można. Także wszystko przed wami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy. Dzisiaj pozdrowienia dla wszystkich rodzinek. Międzynarodowy Dzień Rodzin mamy, a wiadomo, kluczowa rola rodzin w zrównoważonym rozwoju jest. Dlatego ja przygotowałem dzisiaj dowcip rodzinny, będzie mocny dowcip rodzinny. Na łożu śmierci leży dziadek, wokół gromadzi się cała rodzina. On otwiera oczy i zaczyna słabym głosem. Tobie, kochana córko, chciałbym dać 100 tysięcy, tobie, synu, chciałbym dać tyleż samo, tobie, kochany wnuku, chciałbym dać 10 tysięcy. Wszyscy z żalem i miłością spojrzeli na dziadka, a ten w pewnym momencie przymknął oczy i wyszeptał: chciałbym, tylko skąd to wziąć? No, mam nadzieję, że uda wam się zarobić parę złotych samemu i nie będziecie musieli liczyć na dziadka pieniądze. Pozdrowienia o poranku, zapraszam do słuchania, przed nami jeszcze sporo dobrego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Niespokojna pogoda, są kolejne ostrzeżenia przed burzami. Żałoba w Kijowie po ostatnim zmasowanym rosyjskim ataku. Jutro w całej Polsce, już dziś w Krakowie. Noc muzeów. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Zagrzmi w centrum, na wschodzie i południu, w sumie w 10 województwach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywać po południu i wieczorem, dotyczą Śląska, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego i łódzkiego. W większości ma

0: Mazowsza i Kujaw oraz wschodnich powiatów Wielkopolski i Opolszczyzny. Burzom będzie towarzyszył deszcz, silny wiatr do 80 km na godzinę, możliwy też grad. Niespokojna pogoda ma potrwać do poniedziałku, potem pozostaną z nami przelotne opady deszczu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
1: Nadal ten porwisty wiatr, lokalnie burze i temperatury będą bardzo podobne do tych z okresu weekendu. Około 20 stopni, natomiast najchłodniej tutaj na zachodzie do 15-16 stopni.
0: Przypomnę, że dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni dzień chłodniejszych dni. W prognozach jednak wielkiego ocieplenia nie widać. Co ważne, nie powinno być już w nocy przymrozków, a pod koniec przyszłego tygodnia ma być więcej słońca. Rośnie bilans zmasowanego ataku Rosji na Kijów, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek. Nie żyje co najmniej 21 osób, w tym troje dzieci, a niemal 60 zostało rannych. Prezydent Ukrainy informuje, że od środy Rosjanie użyli do ataku ponad 1,5 tysiąca dronów. Załański oświadczył, że takie działania Moskwy w żaden sposób nie przybliżają pokoju. Dodam, że w Kijowie ogłoszono piątek dniem żałoby. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie w następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników, podaje CNN, powołując się na źródła w resorcie. Według Army Times odwołany został przyjazd drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej z pierwszej dywizji kawalerii, na który składa się ponad 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, dementowali wczoraj informację, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Już dziś, czyli wcześniej niż w całej Polsce, Noc Muzeów w Krakowie. W muzealną grę będzie można zagrać w Muzeum Armii Krajowej. Będzie ona inspirowana ucieczką Witolda Pileckiego z Auschwitz, mówi rzecznik prasowy muzeum Paweł Stachnik.
2: Należy wcielić się w rolę Witolda Pileckiego, uciec z Auschwitz, znaleźć odpowiednie schronienie i dostarczyć aliantom raport o tym, co dzieje się w tym obozie. Gra jest przeznaczona dla wszystkich, dla rodzin, dla kilkuosobowych zespołów, dla osób indywidualnych.
0: W wydarzeniu bierze udział kilkadziesiąt krakowskich instytucji, a większość wejściówek kosztuje symboliczne 5 zł.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Polska Izba Kolei we współpracy z SKM Trójmiasto organizuje 6. edycję konferencji Mobilne Pomorze – Perspektywy rozwoju pomorskiego transportu kolejowego. Jak przekonują organizatorzy, Pomorze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów na mapie kolejowej Polski. Podczas 2 dni intensywnych obrad w Gdyni uczestnicy skupią się na kluczowych aspektach modernizacji infrastruktury, cyfryzacji usług oraz roli kolei w aglomeracyjnym systemie transportowym. W programie znajdą się m.in. takie zagadnienia jak strategiczne kierunki rozwoju transportu szynowego w regionie, innowacje techniczne wspierające bezpieczeństwo i komfort pasażerów, debaty z udziałem ekspertów, przedstawicieli samorządów oraz kluczowych graczy rynkowych oraz networking, który realnie przekłada się na współpracę wewnątrz branży. Tegoroczna edycja połączona jest z jubileuszem 25-lecia działalności PKP SKM w Trójmieście. Wydarzenie miejsce będzie miało w dniach 15-16 czerwca. Gmina Nowa Wieś Lęborska otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 na realizację projektu dotyczącego utworzenia mieszkań treningowych i wspomaganych. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Krępa Kaszubska i obejmie przebudowę oraz adaptację istniejącego lokalu komunalnego. W ramach projektu powstaną 2 mieszkania, treningowe oraz wspomagane. Zakres prac obejmuje roboty budowlane i termomodernizacyjne, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wyposażenie lokali w niezbędne meble i sprzęt. Przewidziano również montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób samotnych, mieszkańców opuszczających pieczę zastępczą oraz osób wymagających wsparcia w procesie usamodzielniania się. Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych społecznych o charakterze zdeinstytucjonalizowanym oraz zwiększenie dostępności mieszkań wspierających. W ramach wyposażenia lokali zakupione zostaną m.in. meble, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni, łazienek oraz sprzęt multimedialny. Projekt obejmuje

0: Także rozwiązania poprawiające dostępność cyfrową i komunikacyjną. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 1 260 000 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza. Realizacja projektu ma przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc wspierających oraz poprawy warunków życia osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Miasto Ustka podpisało umowę z wykonawcą termomodernizacji budynków przedszkola miejskiego nr 2 oraz Urzędu Miasta. Prace są częścią większego projektu obejmującego modernizację 3 budynków użyteczności publicznej w Ustce. W późniejszym terminie termomodernizację przejdzie również hala sportowa Jantar. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia przekracza 8 300 000 zł, z czego ponad 5 300 000 stanowi wsparcie unijne. Zakres prac obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynków oraz modernizację infrastruktury technicznej. W planach są m.in. wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji elektrycznych i grzewczych, montaż energooszczędnego oświetlenia oraz instalacji fotowoltaicznych. Prace obejmują także wykonanie nowych systemów wentylacji oraz ocieplenie ścian i dachów. Wartość robót w budynku Urzędu Miasta wynosi ponad 2 700 000 zł. Natomiast modernizacja przedszkola miejskiego nr 2 będzie kosztowała ponad 1 370 000. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 7 miesięcy na realizację inwestycji. Jak przygotować młodzież do wyzwań przyszłości? Jak wspierać uczniów w podejmowaniu świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas konferencji Pomorze Mówi Przyszłość. Ta odbędzie się w dniach 28-29 maja w Centrum Nauki Eksperyment i Przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jak zaznacza wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska, zależy nam na tym, by młodzi ludzie mieli dostęp do rzetelnej wiedzy o zmieniającym się rynku pracy i realnych możliwościach rozwoju w regionie. To inwestycja nie tylko w ich przyszłość, ale w przyszłość całego Pomorza. Podczas konferencji uczennice i uczniowie poznają możliwości edukacyjne i zawodowe, dowiedzą się, jakie zawody i kompetencje będą potrzebne w przyszłości, wezmą udział w warsztatach pomagających podejmować decyzje dotyczące dalszej edukacji, czy rozwiną umiejętności związane z budowaniem pewności siebie i sprawczości. Wydarzenie wpisuje się w założenia strategii rozwoju województwa pomorskiego, która kładzie nacisk na rozwój kapitału ludzkiego, innowacyjności i współpracę międzysektorową jako fundament rozwoju regionu. Parasolkę lepiej dzisiaj mieć przy sobie, bo przelotne opady deszczu cały czas jeszcze mogą się pojawiać. Dziś prognozowana suma opadów miejscami będzie sięgała 10 mm, a punktowo w trakcie burz, bo te też są możliwe, 15. Temperatura między 13 w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce, w Wejherowie, Radzierumi, a 14 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 15 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Wiatr przeważnie słaby, choć jeśli pojawią się burze, to może być porywisty.
1: Słuchajcie, Radia Norda FM.

Pamiętajcie i nie zapominajcie, bo dzisiaj jest dzień niezapominajki. No to uwaga, jak czegoś zapomnicie, pamiętajcie, że jak człowiek wraca do domu, to według polskich zabobonów jest tak, że musicie usiąść chociaż na chwilę i dopiero drugi raz wyjść z domu, jak wam się takie rzeczy zdarzą i wydarzą. Arkadiusz Mieńczewski, witam i zapraszam. 15 dzień maja, piątek. Imieniny dzisiaj obchodzą Zofia, czyli dzisiaj Zimna, Zośka, Nadzieja, Izydor, Andrzej, Nadia, Jan, Piotr, Paweł, Maksym, Kasiusz, Anastazy, Dionizja, Wiktoryn, Florencjusz, Symplicjusz i Florenty. Na świętą Zofię deszcz po polach bije. No i rzeczywiście może bić po polach, nie tylko deszcz, ale nawet grad może się pojawić, zapowiadają synoptycy. Chociaż ten weekend ma być nieco przyjemniejszy niż ten tydzień. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj oczywiście Zofia i Nadzieja. No bo piękne imię to jest i tak sobie pomyślałem, że może niewiele kobiet ma tak na imię w Polsce, ale może jakaś się jednak znajdzie, która z chęcią posłucha o sobie słów kilka. Zapraszam. Śniadanie z Norda FM.

0: poranną księgę imion rozpoczynamy od Zofii. To imię, które kojarzy się z mądrością, spokojem i naturalną elegancją. To kobieta, która potrafi zachować klasę w każdej sytuacji, jednocześnie emanuje ciepłem i życzliwością. Wrażliwa, ambitna i bardzo świadoma siebie, ma dobrą intuicję, potrafi trafnie ocenić ludzi oraz sytuacje i rzadko działa pod wpływem emocji. W pracy sumienna, dokładna i świetnie zorganizowana. W relacjach jest ciepła, lojalna i troskliwa. Potrzebuje zaufania i poczucia bezpieczeństwa, dlatego nie otwiera się od razu. A jaka jest nadzieja? Kiedy słyszę nadzieję, to myślę sobie, nadzieja matką głupich, ale każdy kocha swoją matkę. Imię, które kojarzy się z ciepłem, spokojem i niezwykłą siłą ducha, to kobieta, która potrafi dawać innym wsparcie, pozytywną energię i poczucie bezpieczeństwa. Wrażliwa, empatyczna i bardzo serdeczna, ma dobre serce, potrafi słuchać i rozumieć innych. W pracy sumienna, cierpliwa i odpowiedzialna, nie działa pochopnie, w relacjach lojalna, troskliwa i bardzo oddana. Potrzebuje bliskości i zaufania, dlatego mocno angażuje się w ważne dla siebie więzi. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Pragnę

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: 7:30 na zegarach, czas rozpocząć kolejny dzień na drogach, no bo ten pełni dzień to już dawno się zaczął, wiadomo, ale poranne godziny szczytu dopiero teraz pokazują rumieńce, rozkręcają się, no i oczywiście irytują kierowców, no bo że jakby inaczej mogło być, na przykład na granicy.

0: Rumi i Gdyni, to ruch na ulicy Morskiej, a jeśli chodzi o Gdynię, oczywiście Jana III Sobieskiego, utrzymuje się duży w kierunku na Trójmiasto, z Małego Trójmiasta Kaszubskiego auto na aucie i opóźnienia mogą się pojawiać. Generalnie dzisiaj ulica Morska jest dość mocno oblegana, bardziej niż Hutnicza. Na Hutniczej to chyba tylko odcinek od skrzyżowania z ulicą Pucką po Eugeniusza Kwiatkowskiego się zapycha. Eugeniusza Kwiatkowskiego, no to wiadomo, co tutaj się dzieje, utrudnienia dają kierowcom w kość. Śródmieście przejezdne, północna część miasta, jak zawsze trochę musi się zapchać. Derdowskiego to nawet bardziej niż trochę się zapycha w kierunku z Kosakowa. Dodatkowo jeszcze fragment ulicy Wiejskiej przy skrzyżowaniu z Pułkownika Dąbkę się nam trochę upycha. Generalnie na Dąbka ruch jest dość intensywny. Południowa część Gdyni nieźle wygląda, naprawdę nieźle. No może poza Kwaszczyńską, a obwodnica trójmiejska pięknie. Żadnych zdarzeń, żadnych korków. Jedziemy śmiało. W Redzie delikatnie podwyższony ruch na skrzyżowaniu Wejherowska-Pucka, a w samym Wejherowie jedynie fragmenty ulicy Sobieskiego tutaj odrobinę się zapychają. No i można jeszcze tutaj do tego wszystkiego dodać skrzyżowanie Dworcowej z Kwiatową i 10 lutego. Jedziemy sobie na Lęborg. Po drodze większych utrudnień nie mamy. Może poza Gościcińską Górką, wiadomo, i za Mocną w Bolszewie. W samym Lęborku póki co jeszcze dość spokojnie. Tutaj jeszcze poranne godziny szczytu Rumieńców nie pokazały, więc my sobie już w międzyczasie na Słupsk pędzimy, zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje. I tak i nie, no bo nie jest źle, ale na Bohaterów Westerplatte ruch podwyższony, na szczęście bez korków. Opóźnienie lekkie możemy złapać jadąc z Siemianic do Słupska 213. No i jest jeszcze Kobylnica, ulica Główna, która zawsze o 7.30 przynajmniej odrobinę zapchać się musi. Pogoda przez cały dzień będzie bardzo podobna do tej, jaka zastała nas rano, czyli chmury i deszcz. Do tego niskie ciśnienie 1001 hektopaskali i też nieprzesadnie wysoka temperatura. Dzisiaj dziesiąteczkę będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, trzynastkę w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, a miejscami głównie w południowej części województwa mogą pojawić się burze, a nawet i grad.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 15 dzień maja, to do dzisiaj miały obowiązywać obniżki dotyczące VAT-u i akcyzy na paliwa, ale jak już wspomniałem w tym tygodniu, rząd postanowił przesunąć ten termin do końca miesiąca, przynajmniej na razie. Dlatego mamy dzisiaj również kolejne nowe ceny, które będą obowiązywały nie tylko dzisiaj, ale również i przez cały weekend, chociaż w weekend na niektórych stacjach będziecie mogli zdecydowanie taniej zatankować, bo takie różnego rodzaju promocje mają dla nas te stacje benzynowe. No to ile dzisiaj maksymalnie? 95, 6,39, 98, 6,98, a olej napędowy, proszę, 6,85, czyli taniej niż 98, czyli olej napędowy pędzi w dół. To bardzo dobra informacja dla wszystkich tych, którzy jednak diesla używają trochę. To pozdrawiam bardzo serdecznie o poranku i przypomnę tylko, że na przykład już za chwilę wchodzą nowe przepisy 3 czerwca, ale tu już akurat nie o kierowców chodzi, a raczej o rowerzystów i do tego tematu jeszcze powrócę, bo dzisiaj, przypomnę, jest takie wyjątkowe święto i chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić tych, którzy podejmą taką decyzję. Dzień dojazdu rowerem do pracy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Pozdrowienia o poranku dla wszystkich przedsiębiorców. Mam dla was ważną wiadomość. Nie wiem, czy wiecie, ale do 20 maja, czyli jeszcze przez 5 dni, macie czas na rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. To ważny obowiązek, który może przynieść wam zwrot nadpłaconych pieniędzy. Tak, takie rzeczy też się zdarzają. Termin rozliczenia upływa 20 maja. Dokumenty należy przekazać razem z rozliczeniem za kwiecień. Jeżeli chodzi o to, kogo obowiązuje, to praktycznie wszystkich przedsiębiorców, także tych, którzy w ubiegłym roku zawiesili lub zakończyli działalność, jeśli choć przez jeden dzień byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Przedsiębiorcy, którzy mieli zawieszoną działalność przez cały rok, co do zasady nie muszą składać rocznego rozliczenia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy działalność została wznowiona lub rozpoczęta w styczniu 2026 roku, a rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych. W takim przypadku należy złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Co prawda nie za wiele z tego wszystkiego rozumiem, ale jeżeli macie swoją księgową, to pewnie ona poinformuje was o tym, że takowe dokumenty trzeba złożyć i życzę wam, żebyście mieli nadpłacone, czyli coś do zwrotu. Zawsze parę złotych zwrotu się przyda.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Zaskakujące ruchy USA, odwołano wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. Poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Warszawie. Będzie też ważna decyzja premiera.
2: O odtajnieniu tych ważnych dokumentów.
1: Uspokajam, ma to związek z pewną znaną akcją. Marcin Krzemiński. Wstrzymanie planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski to część planu redukcji sił USA w Europie w odpowiedzi na krytykę Trumpa płynącą ze Starego Kontynentu, szczególnie z Berlina, donosi CNN. Amerykańska telewizja, powołując się na źródła w Pentagonie, mówi, że chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza, który sugerował, że Irańczycy upokarzają USA. Według polskich władz nagłe ruchy Waszyngtonu nie uderzą w obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. O czym więcej Tomasz Fęskę.
3: Stacja CNN donosi, że Waszyngton ma suflować przekaz, jakoby zwiększenie liczebności sił amerykańskich w Europie, które miało miejsce za rządów Joe Bidena po tym, jak Rosja najechała Ukrainę, od początku było tymczasowe. Według CNN, ale też agencji Reuters, w związku z tym, że amerykańska obecność w Europie to swego rodzaju system naczyń połączonych i dowództwo odwołanej brygady miało znajdować się u naszych zachodnich sąsiadów, anulowanie rotacji wojsk pancernych do Polski to w zamyśle Waszyngtonu sposób

0: na ogłoszone na początku maja szybkie zmniejszenie liczebności wojsk USA w Niemczech, zaś wojska USA w Polsce miałyby według agencji pochodzić z innych miejsc. W tym tonie wypowiada się również szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
0: Nie zmienia to faktu, że zarówno według CNN, jak i Reutersa decyzja w Waszyngtonie zapadła nagle, bez oficjalnego informowania amerykańskiego kongresu.
2: Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Na te sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany.
2: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. 7 groszy w dół w stosunku do wczoraj. Maksymalnie 6 zł 85 groszy może dziś w weekend kosztować litr oleju napędowego. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Bez zmian benzyna 95, 6,39 i 98, 6,98. Trwają matury. Absolwenci przystąpią za godzinę do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu zaplanowano egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Na koniec jeszcze premier i ważna informacja.
4: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
2: Zaprosił w mediach społecznościowych Donald Tusk. Zresztą jutro Noc Muzeów nie tylko w kancelarii premiera. Swoje podwoje otworzy wiele instytucji w całym kraju. Wyjątek to Kraków, gdzie ta akcja kulturalna już dziś.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Urząd Gminy Szemuc zaprasza mieszkańców do ankiety. Ta dotyczy strategii rozwoju gminy. Gmina Szemuc rozpoczęła proces opracowywania strategii rozwoju gminy Szemuc na lata 2027-2036. W związku z prowadzonymi pracami powstała ankieta, której wyniki będą dopełnienie twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej gminy Szemuc. Ankietę znajdziemy na stronie www.wanir.edu.pl. Formularz dostępny będzie do końca miesiąca. Jak zapewnia Urząd Gminy, Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2036 roku, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy Szemuc na najbliższe lata. Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Centrum Usług Społecznych w Cewicach informuje o możliwości udziału dzieci rolników w koloniach letnich o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Wyjazd organizowany jest przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych imienia Teresy Kras. W ramach tegorocznej oferty zaplanowano turnus w górach w rejonie Zakopanego w miejscowościach Biały Dunajec oraz Małe Ciche. Kolonie będą miały formę 9-dniowego wypoczynku. Jak wynika z informacji organizatorów, wypoczynek jest częściowo dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wartość wsparcia wynosi 1250 zł na jednego uczestnika. W programie przewidziano m.in. wycieczki górskie po Tatrach, zwiedzanie Zakopanego, wizyty w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego lub w Tatrzańskim Zoo, a także wyjazd do akwaparku. Uczestnicy kolonii mają również brać udział w zajęciach integracyjnych i rekreacyjnych, takich jak gry zespołowe, zajęcia sportowe oraz wspólne aktywności organizowane przez kadrę wychowawczą. Organizatorzy podkreślają, że celem wyjazdu jest zapewnienie wypoczynku letniego połączonego z elementami edukacyjnymi i profilaktycznymi oraz umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej. W dniach od 23 do 29 maja w Słupsku odbędzie się Słupski Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego. W programie zaplanowano wydarzenia promujące ideę rodzinnej pieczy zastępczej oraz wspierające rodziny zastępcze. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział m.in. w festynie integracyjnym, projekcji filmu Młode Matki, w kinie Rejs, konferencji Dziecko w pieczy oraz konkursie plastycznym Moja Rodzina. Szczególnym punktem programu będzie dzień otwarty dla kandydatów na rodziców zastępczych, który odbędzie się 27 maja w zakątku przy ulicy Krasińskiego 7. Na miejscu będzie można porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się więcej informacji o procedurach oraz wsparciu dla rodzin zastępczych. Na zakończenie tego

0: Zgodnie zaplanowano także otwarcie mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Aby ratować ludzkie życie, nie trzeba robić nic niemożliwego, wystarczy podzielić się krwią. W Rumie odbędzie się druga w tym roku honorowa zbiórka krwi. Oddawanie krwi to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów pomocy drugiemu człowiekowi. Procedura przeprowadzana pod ścisłym nadzorem personelu medycznego jest bezpieczna i nie wiąże się z większym dyskomfortem. Zebrana krew bezpośrednio uzupełni zapasy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, skąd trafi do szpitali i placówek medycznych w całym regionie. W ten sposób dawcy przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia wielu osób. Zbiórka odbędzie się 23 maja w godzinach 9-14 w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi. Do oddania krwi kwalifikują się osoby w wieku od 18 do 60 lat, ważące co najmniej 50 kg i cieszące się dobrym stanem zdrowia. Upałów dzisiaj nie będzie, ale jest tutaj dobra wiadomość, bo chyba już zaraz temperatura zacznie iść nam w górę. Nie gwarantuję, że od razu się upały pojawią, ale lato się zbliża. 13 stopni dziś w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Radzie Rumi, 14 w Gniejpucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, a nawet 15 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie duże lub całkowite, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu możliwe są także burze, także może pogrzmieć.
1: Norda FM.

15 dzień maja to dzień do jeżdżania do pracy rowerem. Może z was ktoś się już zdecydował albo zdecyduje, pozdrawiam bardzo serdecznie. Mnie to pokusiło o to, żeby sprawdzić, jak to jest z nami Polakami i czy my jesteśmy rowerzystami. Okazuje się, że zdecydowanie tak. Rok 26 potwierdza, że Polska stała się krajem rowerowym. Inwestycje w infrastrukturę oraz boom na rowery elektryczne zmieniły strukturę poruszania się po miastach. Według najnowszych badań opinii publicznej posiadanie roweru, aż 82% gospodarstw domowych w Polsce posiada przynajmniej jeden sprawny rower. Regularna jazda sezonowa, około 45% Polaków deklaruje, że w okresie od kwietnia do października jeździ na rowerze przynajmniej raz

0: w tygodniu. Rower jako transport. 16% mieszkańców dużych miast deklaruje, że rower jest ich głównym lub równorzędnym obok komunikacji miejskiej środkiem transportu do pracy lub szkoły. To wzrost o ponad 6 punktów procentowych w stosunku do na przykład 2023 roku. No i w tym roku i w roku poprzednim to dominacja elektryków w sprzedaży. 35% wszystkich nowych rowerów sprzedawanych w Polsce to modele ze wspomaganiem elektrycznym. No ja to rozumiem, ja to szanuję. Przecież człowiek nie ma czasami tyle siły, żeby tak pedałować pod górkę, a jak jest elektryk, no to zupełnie inna sytuacja. Bądźcie ostrożni na tych rowerach i szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

Uwaga, urodzeni 15 maja, za chwilę usłyszycie, jacy jesteście. Jesteście dla siebie przyjaciółmi, najlepiej czujecie się we własnym towarzystwie i stronicie od tłumów znajomych. Jesteście książkowymi indywidualistami i z lekka introwertykami. Choć wyjątkowo wrażliwi, utalentowani artystycznie jesteście, nie pozwalacie sobie na nawiązywanie głębokich relacji i cenicie sobie przestrzeń osobistą. Krępują was z góry.

0: Narzucone zasady i schematy, których wymaga społeczeństwo, lubicie więc uciekać do swojego świata, gdzie możecie być sobą i spełniać się bez ograniczeń. Wasze zalety: uczciwość, wierność, wrażliwość, wady, szorstkość, wyniosłość. Wasza szczęśliwa liczba to 2, a wśród urodzonych 15 maja są Mike Oldfield, brytyjski muzyk i kompozytor, polski piłkarz Jacek Krzynówek i polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Bartosz Bielenia. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
4: Wypadzik?
3: Radiowy wypadzik z kulturą.
4: A gdzie wypadniemy?
3: Na kasie będę apartny język a spiewani.
4: Na Kaszuby, mój panie?
5: Rycią Kłychlińsk.
4: Więc idę, Kłychliński.
6: Kupiacy kwiatek, chcesz?
4: Róże?
6: A co pływiś na młedroci?
4: Chabry? Miło, masz inne w zanadrzu?
6: Tulpa albo telpun.
4: Tulipan albo piwonia? Dzięki.
6: A może marzebionka cię lilewnik?
4: Stokrotka i wrzos, o, jesteś oryginalny.
6: Besulop.
4: Naręcze bzu? Lepiej, daj mi niezabytka.
6: Nie zapominajkę. O czymś zapomniałem?
7: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
3: Lynka, Kalina Janczewska
4: i Głystk, Tomasz Fopkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Janusz Udwiczak, dzień dobry, zapraszam na kolejny trafik. Dziś jazdy utrudniają nam opady deszczu. Pamiętajcie, że przy takiej pogodzie używamy świateł mijania, a nie do jazdy dziennej. W Gdyni uważajcie na estakadzie Kwiatkowskiego. Kierowcy informują nas, że w wyniku uszkodzonego pojazdu doszło do wycieku paliwa. Droga niestety jest śliska. Na miejscu są już strażacy, którzy usuwają plamę ropopochodną. Na trasie Kwiatkowskiego stoicie od terminala do Morskiej. Wielkopolską jedziemy bez spowolnień. W Rumi zwalniamy na Sobieskiego. W Redzie zniknęły już korki na Gdańskiej i Puckiej. Przenieśmy się do Wejherowa. Krótki postój na Przemysłowej i Batalionu Morskiego. W Bolszewie postoimy jeszcze krótki postój na Zamostnej. Na Starej Szóstce zwalniacie przed wjazdem do Gościcina. Na obwodnicy Trójmiasta i S6 ruch odbywa się płynnie. Sprawdźmy jeszcze Lęborg. Jak na piątkowy poranek, sytuacja nie najgorsza, z wyjątkiem krótkiego postoju przed rondem Solidarności.

0: Pozostał nam jeszcze Słupsk. Stoimy jedynie od węzła wschód, w stronę miasta, na bohaterów Westerplatte. W centrum Słupska nie najgorzej. Na kolejny raport z pomorskich dróg zapraszam już za niespełna godzinę. Jak na zimną Zośkę przystało, dziś parasole przydadzą nam się przez cały dzień. We wschodniej części regionu od Słupska po Lęborg spodziewajcie się burz, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś maksymalnie do 8 stopni w Wejherowie, Redzie, Pucku, do 10 w Lęborku i Kobylnicy. Nad morzem w okolicach 6 stopni. Wiatr północno-wschodni w okolicach 20 km na godzinę, w czasie burzy w porywach do 65. Ciśnienie 1002 hektopaskale, biometr niekorzystny. Przyda się kawa.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Będzie teraz ostrzeżenie poranne dla was wszystkich. Nie dajcie się oszukać. Niedawno cała Polska mówiła o akcji Łatwo Ganga i BDOS-a. Chodziło o zbieranie pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters. No i teraz oszuści wzięli się do roboty. Ważny komunikat. Docierają do nas informacje o próbach podszywania się pod fundację oraz wyłudzanie pieniędzy. Dlatego fundacja informuje. Nie wykonujemy telefonów z prośbą o przelewy lub przekazywanie środków. Nie prosimy prywatnych osób o darowizny przez komunikatory. Nie wysyłamy wiadomości z numerów prywatnych z prośbą o wpłaty. Nie prowadzimy żadnych zbiórek poza oficjalnymi kanałami fundacji. Wszelkie działania związane ze wsparciem finansowym publikowane są wyłącznie za pośrednictwem naszych oficjalnych profili oraz strony internetowej. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie przekazywanie pieniędzy osobom podszywającym się pod fundację lub jej przedstawicieli. Zwraca uwagę Fundacja Cancer Fighters. Dlatego pamiętajcie, jeżeli ktoś do was zadzwoni, napisze, to nie przekazujcie pieniędzy, bo nie wiadomo, gdzie je przekażecie, a jeszcze dodatkowo możecie zostać oszukani. To ważny element, zresztą mnóstwo jest takich osób, które dzwonią, informują, piszą, a tu wpłać, a tu jest dobry zarobek. Pamiętajcie, uważajcie, bo oszustów w tej chwili, szczególnie w sieci, jest bardzo dużo.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Okno na kulturę.
3: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Świat na stronicach książki, który wciąga bez reszty, oraz bohaterowie balansujący na granicy dobra i zła. Tak zapowiada się spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Gościem wydarzenia będzie Adrian Bednarek, autor książki Nikt, znany z mrocznych historii, w których pierwsze skrzypce często grają skomplikowane i niejednoznaczne postaci. Pisarz urodził się w Częstochowie i od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję wśród twórców literatury thrillerowej. Czytelnicy określają go mianem mistrza thrillerów psychologicznych i autora, który wyjątkowo sprawnie kreuje psychopatyczne charaktery. Jego książki przyciągają uwagę nie tylko dynamiczną akcją, ale przede wszystkim atmosferą napięcia i niepokoju, która utrzymuje się do ostatniej strony. Na swoim koncie ma m.in. nagrodę Złoty Kościół, którą otrzymał za powieści Skazany na zło zapomniany oraz Pamiętnik diabła. Szczególne uznanie przyniósł mu również tytuł Thriller Roku 2021 za książkę Zapomniany. To właśnie te tytuły sprawiły, że jego nazwisko jest dziś dobrze znane miłośnikom mocnych psychologicznych historii. Spotkanie odbędzie się 19 maja.

o godzinie 17 i będzie okazją nie tylko do poznania kulis pracy pisarza, ale także do rozmowy o tym, skąd czerpie inspirację do tworzenia tak intensywnych fabuł. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak powstają jego bohaterowie i dlaczego w jego książkach tak często granica między dobrem i złem jest niejednoznaczna. Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała także propozycje dla wszystkich miłośników literatury i aktywnego spędzania czasu. Mowa o grze terenowej Weicher Books, książki spod lady, która pozwoli uczestnikom nie tylko dobrze się bawić, ale również zdobyć jedną z nowości wydawniczych. Uczestnicy będą podążać za wskazówkami, które krok po kroku doprowadzą ich do ukrytej okładki książki. Gdy udaje się im ją odnaleźć, można wymienić ją na prawdziwy egzemplarz i zabrać go ze sobą do domu. Każda odnaleziona książka staje się własnością gracza. Wszystkie podpowiedzi dostępne będą na smartfonach w specjalnej aplikacji, w której uruchomiona zostanie gra. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy, a jedynym warunkiem jest chęć podjęcia wyzwania i odrobina ciekawości. Wstęp do udziału w grze jest wolny. Wydarzenie odbędzie się 16 maja o godzinie 18.

dzisiaj taki dzień rowerowy, a przed nami jeszcze weekend. Być może nie będzie to najlepszy weekend do tego, żeby jeździć na rowerze, ale wiadomo, że jak się człowiek odpowiednio ubierze, to każda pogoda mu nie straszna. Ale ja chciałbym tylko uczulić tutaj i przypomnieć rodzicom szczególnie, że 3 czerwca w życie wejdą znowelizowane zapisy prawa o ruchu drogowym. Od tego dnia niepełnoletni, którzy nie ukończyli 16 lat, będą musieli jeździć na rowerze czy elektrycznej hulajnodze w kasku. Ten musi jednak odpowiadać właściwym warunkom technicznym. I tu zaczyna się problem, ponieważ ci, którzy tworzyli to prawo, to nie wyznaczyli, jakie to warunki techniczne. Ogólne warunki

0: wymogi techniczne dotyczące kasku to nazwa producenta, oznaczenie zgodności z normą EN albo PN i zazwyczaj także oznaczenie CE. Warto wybierać kaski, które są bezpieczne, bo ten kask ma chronić przede wszystkim młodych ludzi przed różnego rodzaju kolizjami, no i uszkodzeniem głowy w przypadku jakiegokolwiek wypadku. Dlatego warto wybierać dobre kaski, no i pamiętajcie, żeby kask był dopasowany do głowy dziecka, a nie za duży i żeby mu się nie majtał na głowie i tak naprawdę nie ograniczał czasami widoczności tego dziecka na hulajnodze albo na rowerze. I o tym, drodzy rodzice, warto pamiętać. Pamiętajcie, 3 dzień czerwca to jest ten czas. Jak dziecko bez kasku, to 100 zł mandatu. Karę oczywiście będzie musiał zapłacić rodzic.
1: Śniadanie z Norda FM.

na sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadań z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Burzowo, możliwe lokalne podtopienia, za chwilę pogoda w weekend. Potem bat na deweloperów to o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Będzie też inwazja szopów na Śląsku. Marcin Krzemiński. Przed nami znów burzowa pogoda. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia. Dotyczą województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam zagrzmieć może po południu i wieczorem. W weekend z kolei możliwe lokalne podtopienia, szczególnie na południu Polski, gdzie może spaść nawet 50 mm deszczu na metr kwadratowy. Na to miesięczna norma. Powodem jest niż genueński, który nadchodzi do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Przez cały weekend będą przechodzić właśnie te ośrodki niżowe i będą dawać intensywne opady deszczu, porwisty wiatr, burze. Mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, ten grunt jest wysuszony. To tak jakby na kamień wody wylać wiadro wody.
1: Więcej słońca dopiero pod koniec tygodnia. Prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny w sprawie Zbigniewa Ziobry, który przebywa w USA, informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje jednak, że procedurę można by rozpocząć już teraz, ale nie ma postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Termin rozpoznania zażalenia został wyznaczony na 8 września. Prokuratura byłemu ministrowi sprawiedliwości przedstawiła 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. To będzie bat na nieuczciwych deweloperów. Tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której

0: po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić, a jeśli się z niej wycofa...
1: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale czterokrotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
0: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski. Projekt nowelizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Będzie poradnik bezpieczeństwa dla uczniów. Ministerstwo Edukacji właśnie finalizuje pracę nad dokumentem. Poradnik ma pomóc dzieciom i młodzieży w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu świadomości zagrożeń. Poradnik jest wzorowany na wersji dla dorosłych. Na koniec jeszcze inwazja szopów praczy w Śląskiem. Tej wiosny zaobserwowano je w nadleśnictwie Siewierz. Jak mówią leśnicy, to nie jest dobra wiadomość, bo szop mimo uroczego wyglądu stanowi zagrożenie dla przyrody, mówi nadleśniczy Grzegorz Cekus.
2: Jest to zwierzę bardzo inwazyjne, gatunek, który czyni wielkie spustoszenie w lęgach ptasich, żywi się praktycznie wszystkim, co jest w stanie dopaść, świetnie pływa, wspina się na drzewa, a przedstawiciele naszej fauny, jak że jest to gatunek obcy, nie wykształcili żadnych strategii obronnych.
0: Szopy mogą być nosicielami wścieklizny, świerzbu oraz groźnej dla ludzi i zwierząt domowych glisty szopiej. Dlatego leśnicy apelują, by ich nie dokarmiać, zabezpieczać śmietniki oraz nie próbować łapać, głaskać i hodować.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Dzieci z Luzina odwiedziły Wejherowską Komendę Policji. Najmłodsi uczyli się o bezpieczeństwie. Gośćmi mundurowych były dzieci z klasy 0 szkoły podstawowej w Luzinie. Podczas wizyty dzieci miały okazję zwiedzić budynek komendy, zobaczyć pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a także przyjrzeć się z bliska pracy funkcjonariuszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne radiowozy. Na najmłodszych czekały aż 3 różne samochody, w tym również pojazd przeznaczony do transportu osób zatrzymanych. Policjanci opowiadali o przeznaczeniu poszczególnych aut, prezentowali ich wyposażenie oraz wyjaśniali, jak wygląda policyjna służba w terenie. Nie zabrakło również praktycznej nauki bezpieczeństwa. W sali odpraw przy pomocy edukacyjnych zabawek i materiałów profilaktycznych dzieci poznawały zasady ruchu drogowego oraz uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy. Policjanci poruszali także bardzo ważne tematy związane z nadchodzącymi wakacjami, szczególnie bezpieczeństwo nad wodą oraz odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi oraz policjanci z zespołu wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy odpowiadali na pytania najmłodszych. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową, symboliczną, ale ważną pamiątkę przypominającą o bezpieczeństwie. Przed zbliżającą się nocą muzeów w Lęborku odnowiono tablice informacyjne znajdujące się przy sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. To jeden z najważniejszych zabytków sakralnych miasta i jeden z punktów, które będą dostępne dla odwiedzających podczas sobotniego wydarzenia. Prace objęły zarówno poprawę estetyki, jak i czytelności oznaczeń. Odświeżone zostały tablice opisujące historię Lęborka oraz średniowiecznego kościoła. Renowację przeszła także tablica Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, ufundowana wcześniej przez samorząd województwa pomorskiego. W ramach prac wykonano nowe zadruki zabezpieczone folią UV, a same konstrukcje oczyszczono i zabezpieczono przed korozją. Dzięki temu informacje mają być bardziej trwałe i lepiej widoczne dla mieszkańców oraz turystów. Jak podkreślają władze miasta, to niewielkie, ale istotne działanie związane z przygotowaniami do sezonu turystycznego oraz wydarzeń plenerowych. Już podczas sobotniej nocy muzeów będzie można odwiedzić m.in. wieżę Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła i z bliska poznać historię jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Lęborku. W sobotę 16 maja Słupsk stanie się areną zmagań mundurowych z całej Polski i zagranicy. W mieście odbędzie się 12. ćwierćmaraton komandosa, ekstremalny bieg, podczas którego uczestnicy pokonają ponad 10 km w pełnym umundurowaniu i z 10-kilogramowym plecakiem. Zawodnicy będą mieli do przebiegnięcia dystans 10,55 km, czyli ćwierć klasycznego maratonu. Impreza ma wyłonić najlepszych indywidualnych i drużynowych zawodników służb mundurowych, a jednocześnie promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Ćwierćmaraton komandosa jest jednym z etapów tak zwanego szlema komandosów. Po ukończeniu wszystkich biegów z tego cyklu uczestnicy zdobywają specjalną odznakę do munduru oraz pamiątkowy medal. W organizację wydarzenia zaangażowały się m.in. miasto Słupsk,

0: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoły Mundurowe Nadleśnictwa oraz Służby Mundurowe. Nad zabezpieczeniem uczestników będą czuwać policjanci, a na mecie na zawodników czekać będzie m.in. wojskowa grochówka. W Gdyni doszło do pożaru autobusu. Pojazd zapalił się w czasie porannych godzin szczytu. Jak portal trójmiasto.pl poinformował aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, tuż po godzinie 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Wielkopolskiej. Pojazd realizował kurs na trasie Żukowo-Gdynia Główna. Na miejscu pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze oraz zabezpieczali teren zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że doszło do samozapłonu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze wyjaśniają obecnie okoliczności oraz dokładne przyczyny pożaru. Pogoda, która przywitała nas z samego rana, dzisiaj nam przez cały dzień towarzyszyć będzie, czyli chmury, deszcz i umiarkowane temperatury, bo wcale nie jest aż tak zimno i zimno nie będzie. Dziesiąteczka w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, no i cieplej w pozostałych miejscach. Trzynastka, Gdynia, Pucko-Sakowo, Wejherowo, Rydarumia, Gniewino, Luzino. Na barometrach niskie wartości, 1001 hektopaskali, ale warto tutaj zaznaczyć, że od wczoraj ciśnienie delikatnie poszło w górę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę, którą rozpoczynamy jak zwykle naszym muzycznym kalendarium. W roku 1937 w Dallas urodził się Trini Lopez, amerykańsko-meksykański piosenkarz i gitarzysta. Debiutancki album Lopeza z roku 1963 zawierał jego najbardziej znane piosenki, m.in. If I Had a Hammer, numer 1 w 36 krajach. W roku 1948 urodził się Brian Eno, klawiszowy założyciel grupy Roxy Music, a w roku 1953 na świat przyszedł Mike Oldfield, brytyjski kompozytor, którego debiutant

0: irlandzki album Dzwony Rurowe zapewnił pierwszy sukces wytwórni Virgin. Sprzedał się w ponad 10 milionach egzemplarzy. W roku 76 The Rolling Stones zdobyli pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych płytą Black and Blue, szóstym albumem w dyskografii. W roku 1980 urodził się OSTR, właściwie Adam Ostrowski, producent muzyczny, kompozytor i raper. Wszystkiego najlepszego dla OSTR-a i również dla Was zapraszam. Przed nami jeszcze mnóstwo informacji, ciekawostek porannych jak najbardziej.
1: Śniadanie z Norda FM.

Dzisiaj jeszcze będę zapraszał Was do kina albo na film, bo weekend przed nami. Być może kojarzycie taki film Vinci. To film w reżyserii Juliusza Machulskiego, który pojawił się w 2004 roku. Tam kluczową rolę odgrywa podrabianie malarstwa. To taka komedia kryminalna. Polak potrafi, oczywiście, że Polak potrafi, a właściwie Polak z Polką, bo dwoje Polaków mieszkających w New Jersey przez lata handlowało sfałszowanymi dziełami znanych artystów. Ojciec i córka przyznali się do winy, a sprawę ujawniła skalę procederu, który eksperci określili mianem klasyki gatunku. Erwin i Karolina zarobili na handlu falsyfikatami minimum 2 miliony dolarów. Nabywcy kupili od nich co najmniej 200 prac, które oszuści wydawali za dzieła Andy'ego Warhola, Banksiego oraz Pabla Picassa. No proszę, Polak potrafi, ale to oni to tylko sprzedawali, ale jeszcze mieli kogoś i podobno też Polaka, który właśnie

0: zajmował się malowaniem tych prac, a właściwie ich kopiowaniem. No i tak stworzyli interes życia. No niestety zdarzyło się, że ktoś się chyba dopatrzył, że to są nie oryginały, tylko falsyfikaty. No i teraz oczywiście będą mieli problem z prawem.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Na zegarach 9.30, co oznacza, że ponownie wyjeżdżamy na pomorskie drogi. Przy mikrofonie Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Tym razem rozpoczynamy od Słupska. Zwalniamy nadal na Bohaterów Westerplatte od węzła wschód. W centrum miasta już praktycznie po porannym szczycie. Spokojnie nawet na Kościuszki i w rejonie Placu Zwycięstwa. Jeszcze dziś i jutro w związku z pracami drogowymi w rejonie Nowego Dworca Kolejowego zamknięte dla ruchu jest skrzyżowanie ulic Kołłątaja i Konopnickiej. Objazd wyznaczono przez Wolności i Wojska Polskiego. Drogowcy pracują również na Hubalczyków i Bohaterów Westerplatte. Do Lęborka krajową szóstką jedziecie płynnie. W samym Lęborku wolniej pojedziemy na Zwycięstwa, Wojska Polskiego, Alei Wolności i Alei Niepodległości, czyli standardowo zapycha się rondo Solidarności. Na Starej Szóstce sytuacja zdecydowanie uspokoiła się w Gościcinie. Wejherowie kierowcy dojechali już do pracy. Na drogach też już spokojnie. Z mojego Trójmiasta Kaszubskiego do Trójmiasta stoimy jedynie na światłach w Redzie. Jadąc z Redy do Pucka uważajcie w Rekowie, gdzie doszło do wypadku. Nasz poranny raport drogowy kończymy w Gdyni, gdzie zapycha się tradycyjnie trasa Kwiatkowskiego. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć szerokiej drogi. Dziś zachmurzenie duże bądź całkowite. Przelotne opady deszczu miejscami umiarkowanym natężeniu. Na termometrach maksymalnie 8 stopni w Ustce, Łebie, 9 stopni w Słupsku i Lęborku, w Wejherowie, Pucku, Redzie i Rumi 10. Najcieplej w Wieronie Gdyni do 12 stopni.

0: Wiatr cały czas północno-wschodni, słaby w okolicach 11 km na godzinę, w porywach do 30. Ciśnienie wzrosło już do 1003 hektopaskali, jednak warunki biometeorologiczne nadal niekorzystne.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: skoro weekend, to do kina lub na film. Jeżeli macie ochotę na gęstą atmosferę, to proszę bardzo, mam dla was propozycję. Film nosi tytuł Obsesja. Beer, platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki, chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenia za pomocą taniej zabawki spełniającej życzenia. Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę. Kto lubi taką gęstą atmosferę i napięcie, to myślę, że będzie dla niego to film idealny. A drugi film to Romeria. 18-letnia Marina odwiedza swoich biologicznych, dotąd nieznanych dziadków. Potrzebuje ich podpisu do dopełnienia formalności związanych ze stypendium na studia filmowe. Z pozoru techniczna i krótka wizyta przeradza się w konfrontację z przeszłością, rodzinnymi traumami, przemilczeniami i trudnymi wspomnieniami. Marina spotyka członków swojej, nie swojej rodziny, odkrywa też pamiętnik pisany ręką matki. Romeria, do zobaczenia również w ten weekend w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Co jakiś czas trafiam na prognozy pogody i informuję was, jak one wyglądają. No i powiem tak, nie mam najlepszych wieści na najbliższy czas. Według najnowszych przewidywań Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych nie mamy co liczyć na szybkie nadejście lata. Przez najbliższe 5 tygodni Polska często ma doświadczać temperatur niższych niż wynika z normy. Co mówią synoptycy? Otóż będzie tak, bez dłuższego ciepła do końca maja nigdzie nie zanosi się na dłuższy okres z temperaturami przekraczającymi 25 stopni. Północ najchłodniejsza, największe odchylenie na minus na początku czerwca prognozowane jest na północy kraju. Kolejny napływ zimna na przełomie pierwszej i drugiej dekady czerwca. Chłód ma objąć całą Polskę, a temperatura będzie niższa od średniej około 1-2 stopnie. Szczególnie mokro zapowiada się pierwszy tydzień czerwca, gdy poza górami norma opadów może zostać wyraźnie przekroczona. Według obecnych prognoz pogoda ma wrócić do normy dopiero w trzeciej dekadzie czerwca, czyli właściwie przed wakacjami. Tak ma być, przynajmniej tak twierdzą synoptycy z Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych. Oby im się ta pogoda nie sprawdziła, oby przyszły niże, wyże, cokolwiek innego, co doprowadzi do nas ciepło i to takie piękne, takie ponad 25 stopni z dużą ilością słońca. Tego sobie i wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Kolejne ofiary rosyjskiego ataku na Kijów w mieście Dzień Żałoby. Weto prezydenta nie zablokuje środków dla służb. Rząd ma plan na pieniądze z programu SAFE. Lotnisko na Florydzie będzie nosić imię Donalda Trumpa. Marcin Krzemiński. Z 21 do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych z masowanego ataku na Kijów przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci, przekazała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało 48 osób. Władze Kijowa ogłosiły piątek dniem żałoby. Mimo sprzeciwu prezydenta do ustawy o SAFE będą pieniądze dla Policji i Straży Granicznej. W ustawie zawetowanej przez Karola Nawrockiego mundurówka miała dostać pieniądze z unijnej pożyczki. Bez tej ustawy pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane jedynie na zamówienia związane bezpośrednio z armią. Rząd znalazł jednak sposób, jak ominąć ten problem. Na szczegóły mamy poznać dziś po południu, zapowiada wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ważna informacja. Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
1: Pieniądze będą też na inwestycje w kolej i drogi, co ma zwiększyć możliwość przemieszczania się wojsk w razie ćwiczeń NATO czy ewentualnego konfliktu. Sejm wznowił obrady. Posłowie będą głosować m.in. nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Mają też wybrać 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie natomiast głosowania w sprawie powołania nowego prezesa IPN. Wycofano je z porządku obrad. Trzy osoby ranne w zderzeniu samochodu i ciężarówki, do którego doszło w miejscowości Elżbietów, niedaleko Środy Wielkopolskiej. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać do południa. Dziś zimna Zośka, teoretycznie ostatni chłodniejszy dzień. Weekend zapowiada się deszczowo, aktualnie żółte alerty IMGW, czyli najniższego pierwszego stopnia przed burzami, obowiązują w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę corocznej korespondencji do emerytów i rencistów. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje o marcowej waloryzacji i o przyznaniu trzynastki.
3: Tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3%. ZUS zakończył

0: też wypłatą dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli tzw. 13 emerytur i rent. W tym roku ich kwota to 1978 zł, 49 groszy brutto.
1: Wyjaśnia Krzysztof Cieszyński z lubuskiego ZUS-u. Międzynarodowe lotnisko w Palm Beach na Florydzie od 9 lipca będzie nosiło imię prezydenta USA Donalda Trumpa. Ustawę w tej sprawie podpisał gubernator Florydy. To kolejny obiekt nazwany imieniem amerykańskiego prezydenta od początku jego drugiej kadencji. W Palm Beach na Florydzie jest już bulwar Trumpa. Za $1 000 000 można kupić tak zwaną złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. Marynarka wojenna USA ma zbudować też okręty wojenne typu Trump, czyli duże i drogie.
2: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch nieodpowiedzialnych kierowców. Obaj byli w stanie, w jakim za kółko wsiadać nie powinni. Do pierwszego zdarzenia doszło w Kąpinie podczas obsługi zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że kierujący Peugeotem mieszkaniec gminy Wejherowo spowodował kolizję drogową. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Przeprowadzone badanie alkotestem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sam pojazd został usunięty z drogi i zabezpieczony procesowo. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, będąc pod wpływem alkoholu. Za to wykroczenie grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych oraz, tak jak i za przestępstwo, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tego samego dnia przed godziną 22 patrol ruchu drogowego w Bolszewie zatrzymał do kontroli 40-letnią kobietę poruszającą się hulajnogą elektryczną. Badanie wykazało, że znajdowała się ona w stanie po użyciu alkoholu. Choć ilość alkoholu była mniejsza niż w przypadku stanu nietrzeźwości, nadal stanowiło to naruszenie przepisów i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1000 zł. Gmina Łęczyce zakończyła realizację dużego projektu związanego z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja pod nazwą budowa zbiorczych sieci zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyce została dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1 700 000 zł. W ramach projektu wykonano 4 zadania obejmujące budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w Godętowie, Rozłazinie, Bożepolu Wielkim i Bożepolu Małym. Powstały m.in. nowe odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także przepompownie ścieków. Dzięki inwestycji możliwe będzie podłączenie do sieci wodociągowej 48 nieruchomości, natomiast do kanalizacji sanitarnej 38. Znaczna część z nich znajduje się poza obszarami aglomeracyjnymi. Jak podkreśla samorząd, celem inwestycji było zapewnienie mieszkańcom dostępu do czystej wody pitnej oraz sprawnego systemu odprowadzania ścieków. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy wyniosło ponad 1 150 000 zł. Mieszkańcy Ustki będą mogli porozmawiać o najważniejszych sprawach miasta podczas otwartego spotkania poświęconego raportowi o stanie gminy miasta Ustka za rok 2025. To odbędzie się w środę 20 maja o godzinie 17 w sali 101 Urzędu Miasta. Raport podsumowuje działalność samorządu w minionym roku. Zawiera informacje dotyczące m.in. budżetu miasta, inwestycji, działań społecznych, pracy miejskich jednostek oraz sytuacji demograficznej. W dokumencie znalazły się również porównania z poprzednimi latami, które pokazują zmiany i trendy zachodzące w Ustce. Dokument został udostępniony mieszkańcom w pełnej i skróconej wersji na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Mieszkańcy mogą także zabrać głos podczas debaty nad raportem w trakcie sesji Rady Miasta. Aby wziąć udział w dyskusji, należy wcześniej złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego Rady. Dokument musi zostać poparty podpisami co najmniej 20 mieszkańców i dostarczony najpóźniej dzień przed sesją do Biura Rady w Urzędzie Miasta Ustka. W Gdyni będzie pilotażowo realizowany projekt co-housingu. To model mieszkalnictwa opartego na współdzieleniu przestrzeni i budowaniu wspólnoty. W poniedziałek 11 maja podpisano porozumienie o współpracy między Gdynią a Fundacją na Miejscu, rozpoczynając tym samym działania w ramach projektu Let's Live Together, Research and Development Department of Service for the Implementation of Co-Housing Development in Poland. Miasto aktywnie poszukuje nowych form rozwoju mieszkalnictwa, odpowiadając na rosnące i zróżnicowane

0: potrzeby mieszkańców. Obok takich rozwiązań jak budownictwo komunalne, TBS czy społeczne agencje najmu pojawią się także co-housing. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia, a jednocześnie środki przeznaczane na ten cel pozostają ograniczone. To sprawia, że samorządy muszą szukać rozwiązań, które pozwolą skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców, jednocześnie racjonalnie gospodarując dostępnymi zasobami. W ramach współpracy zaplanowano m.in. badania jakościowe z udziałem mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli samorządu, a także warsztaty poświęcone współprojektowaniu rozwiązań architektonicznych dla co-housingu seniorów. Projekt zakłada również przekazanie miastu opracowań, webinarów i ekspertyz, przygotowanie rekomendacji dotyczących nowych form zabudowy oraz wykorzystanie wiedzy specjalistów zaangażowanych w jego realizację. No i coś podejrzewam, że wielu z nas dzisiaj sięgnie po dodatkowy kubek kawy. Ciśnienie niskie, zachmurzenie duże i opady deszczu sprawiają, że pogoda jest taka dość senna dzisiaj. Na termometrach 10 w Dębkach, Władysławowie, Wielbłądce, Słupsku, na Borku, Kobylnicy, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rubi, Gniewinie, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie jak się intensywne utrzymywało, tak się intensywne utrzymuje i póki co utrzymywać się będzie.
1: Norda FM.

Piątkowy poranek, witajcie ponownie, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na naszą poranną podróż. Jeszcze kilka lat temu TikTok kojarzył się głównie z krótkimi filmami rozrywkowymi i internetowymi trendami. Dziś jednak aplikacja coraz mocniej rozwija funkcje związane z zakupami, gastronomią i innymi usługami.

0: usługami. I teraz jest nowa funkcja TikTok Go, która ma całkowicie zmienić sposób planowania podróży przez użytkowników platformy. Tak, oglądając TikToka będziecie mogli zamówić wycieczkę. Rozwiązanie zostało zintegrowane z istniejącą wyszukiwarką TikToka, treściami wideo oraz stronami lokalizacji, dzięki czemu internauci będą mogli przejść do oglądania materiału, do rezerwacji hotelu lub atrakcji bez opuszczania aplikacji. TikTok współpracuje przy projekcie z największymi firmami turystycznymi na świecie. Dzięki temu użytkownicy otrzymują dostęp do noclegów, wycieczek, atrakcji i biletów oferowanych przez globalne platformy działające już na rynku turystycznym. Na razie TikTok Go wystartował w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że za momencik, za chwileczkę pojawi się również w Polsce. To, co już będzie można bez wychodzenia nie tylko z domu, ale i z TikToka zamówić sobie w czasy, czy też nocleg w miejscu, które nagle pokażą nam na przykład jacyś influencerzy. Zobaczycie i mówi: o, tam bym chciał być, a TikTok, proszę bardzo, masz tylko płać.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Jeśli kiedykolwiek udacie się do Szwajcarii i będziecie mieli ochotę przejechać się pociągiem, to najpierw kupcie bilet i dopiero potem wsiądźcie do pociągu. Bo tam jest tak, że jak wsiądziecie do pociągu i pociąg już ruszy, a wy wtedy kupicie bilet, to nie ma znaczenia. Tak jakbyście jechali bez biletu i wtedy czeka was słona kara. 17 sekund spóźnienia wystarczyłoby, podróż pociągiem zmieniła się w kosztowną lekcję. Pasażer szwajcarskiej kolei zapłacił wysoki mandat, choć miał ważny bilet, ale kupiony tuż po odjeździe składu. A to się nie liczy i musiał zapłacić 600 zł w przeliczeniu oczywiście na złotówki mandat za to, że miał bilet. No ale miał bilet kupiony po odjeździe pociągu. No tylko pytanie moje jest takie, bo kupował w aplikacji. No i dlaczego aplikacja pozwoliła mu ten bilet kupić? No ale aplikacja miała to w nosie, no i pozwoliła. To, że przyszedł konduktor i powiedział, proszę pana, pan ma bilecik, ale jakby pan go nie miał. Tak się dzieje w Szwajcarii, dlatego uważajcie, jak tam pojedziecie i będziecie chcieli przejechać się pociągiem, to najpierw bilet, a potem dopiero wsiadacie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w radiu Norda FM. W sobotę żużlowcy Wybrzeża Gdańsk po raz drugi w tym sezonie zaprezentują się na stadionie imienia Zbigniewa Podleckiego. Rywalem gdańszczan będzie Trans MF Landshut Devils, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 17. Goście z Niemiec awizowali najmocniejszy skład. Wśród nich jest m.in. dobrze znany w Gdańsku Kim Nilsson, a także Lars Skupień, który w tym sezonie zadebiutuje w barwach Landshut. W składzie nie znalazła się natomiast Hanna Grunwald, co oznacza, że na razie nie dojdzie do historycznego występu pierwszej kobiety w ligowym meczu żużlowym na gdańskim torze. W drużynie Wybrzeża trener Lech Kędziora ma niewielkie pole manewru. Pewni miejsca w składzie są liderzy zespołu, czyli Jacob Torsel, Timo Lahti i Tim Sorensen, a także Krystian Pieszczek, Miłosz Wysocki. W formacji juniorskiej natomiast Mikołaja Kroka, awizowana Kaspra Wardulińskiego. W składzie znalazł się też Eryk Kamiński, co może oznaczać, że jest gotowy do jazdy po ostatnim upadku. Przed ligowym spotkaniem gdańscy juniorzy startowali w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu, gdzie zajęli czwarte miejsce. Zdobyli zaledwie 6 punktów, a zawody dodatkowo utrudniały problemy sprzętowe. Z kolei w lidze duńskiej dobrze spisali się Tim Sorensen i Timo Lahti. Sorensen zdobył 14 punktów dla GSK Liga, a Lahti wywalczył 11 punktów i 2 bonusy dla Nordisk Elite Speedway. Słabiej wypadł Jacob Torsel, który zakończył swój występ z dorobkiem 7 punktów. Mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa zapowiada się wyjątkowo i to nie tylko ze względu na sportową stawkę. Spotkanie na Polsat Plus Arenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Już kilka dni przed pierwszym gwizdkiem do wejścia na stadion uprawnionych jest ponad 32 tysiące osób. To ważny mecz dla biało-zielonych w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Jeśli Lechia wygra z Legią, wydostanie się ze strefy spadkowej bez oglądania się na innych rywali. Po raz pierwszy w tym roku na stadion będzie można dojechać bezpłatnymi pociągami SKM. Specjalne składy pojadą z Gdańska Głównego do stacji Gdańsk Stadion Expo przed meczem i po jego zakończeniu. Z tej możliwości skorzystają kibice uprawnieni do wejścia na stadion. Przed spotkaniem piłkarze

0: Lechi odbędą też rozruch na nowej murawie Polsat Plus Areny. To istotna zmiana, bo w ostatnich tygodniach zespół wielokrotnie zwraca uwagę na stan nawierzchni. Dodatkowo gdański klub ma też powód do dumy poza ligą. Bramkarz Lechi Alex Poulsen znalazł się w kadrze Nowej Zelandii na Mistrzostwa Świata 2026. Tym samym został drugim piłkarzem Lechi w historii, który pojedzie na mundial. Początek meczu Lechia Gdańsk, Legia Warszawa w niedzielę o 17:30.
1: Chmurno, mokro i niskociśnieniowa pogoda jest dzisiaj dość mocno usypiająca. Na termometrach wartości niezłe, choć mogłoby być cieplej. Dziś 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gniewinie, Luzinie, no i 10 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Opady deszczu mogą się pojawiać, a padać ma z czego, bo zachmurzenie jest duże i póki co nic nie wskazuje na to, żeby to zachmurzenie miało się gdzieś zmieniać.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Sporo latamy, dlatego ja mam dla was takie dwa ostrzeżenia. Pierwsze, żeby wchodząc na lotnisko, żeby wam nie przyszło do głowy, że macie jakiś taki dobry żart pod tytułem, że a ja wiozę sobie bagaż, a w środku jest bombka, ha ha ha. No to może się źle skończyć, bardzo źle, bo nie dolecicie na swoje wakacje albo do miejsca, do którego się udajecie, i również nie bądźcie klientem awanturującym się, bo to też może się źle skończyć. Tak stało się w przypadku dwóch mężczyzn, którzy mieli sobie polecieć na Ibizę na wakacje. Wystartowali z Londynu, zaczęli na pokładzie się awanturować. Pilot stwierdził, okej, lądujemy w Paryżu. Wylądowali, zostali usunięci z pokładu samolotu do sądu, a sąd orzekł 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu oraz grzywnę o łącznej wartości przekraczającej 10 tysięcy euro. Dlatego nie warto być klientem awanturującym się. Czym więcej uśmiechu, radości u was, tym wasza podróż przebiegnie zdecydowanie lepiej. Dolecicie do celu, będziecie uradowani. Także zero awantur. Pamiętajcie o tym.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Na zakończenie taka informacja. 15 maja w roku 1951 w Pradze otwarto pierwszą na świecie izbę wytrzeźwień. No w Polsce teraz mamy mnóstwo izb wytrzeźwień, ale gdybyście wybrali się do stolicy, to taka informacja. Rada Warszawy zdecydowała o podwyższeniu opłaty za pobyt w izbie. Teraz trzeba zapłacić za noc 469 zł, czyli się generalnie nie opłaca, dlatego pamiętajcie, że jeżeli nawet skorzystacie z weekendu i coś wypijecie, warto jest wrócić jednak do domu. No a co zrobić z tym fantem, skoro jutro na przykład obchodzimy dzień whisky? No i już namówili, już namawiali, a jeżeli chodzi o niedzielę, no tutaj na przykład jest światowy dzień pieczenia. No to coś trzeba upiec po sobocie, żeby jakieś pieczone było. No a ja zapraszam w poniedziałek. Poniedziałkowy poranek znowu, mam nadzieję, słyszymy się, kiedy będziecie ruszać po weekendzie do pracy, rodacy. Udanego weekendu Wam życzę i zapraszam w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: Inflacja w górę. Powiemy, co zdrożało, a co staniało. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. Marcin Krzamiński. Są dane o inflacji w kwietniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu wzrosły rok do roku o 3,2%, a w porównaniu z marcem o 0,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że inflacja jest najwyższa od czerwca ubiegłego roku. Najmocniej podrożały papierosy i alkohol, potaniały odzież i obuwie. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptowalut. Zakłada ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie sprawować nadzór nad tym rynkiem. To niemal te same przepisy, które już wcześniej wetował prezydent, bo spośród zgłoszonych przez Karola Nawrockiego kilkunastu poprawek do rządowego projektu przyjęta została tylko jedna. Teraz ustawa trafi do Sejmu, a potem do prezydenta. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni nieobecności w pracy wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
2: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Najprawdopodobniej 20 maja, czyli w najbliższą środę, premier Donald Tusk spotka się ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Modziarem w ramach jego wizyty w Polsce. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Węgierski premier ma również spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Odwiedzi w Polsce Kraków, Warszawę i Gdańsk. Iga Świątek na półfinale zakończyła turniej tenisowy w Rzymie. To jej najlepszy wynik w tym sezonie, który daje nadzieję na dobry dla Polki Roland Garros. O szczegółach Przemysław Pozowski.
3: Turniej w Rzymie pokazał rosnącą formę Świątek i pierwsze bardzo widoczne efekty pracy z nowym trenerem Francisco Roigem. Na Foro Italico były też spektakularne mecze, jak efektowne zwycięstwa nad Naomi Osaką i Jessica Pegulą, po których wieloletni komentator tenisa Tomasz Wolfke mówił tak.
4: Jest więcej spokoju w jej grze, jest więcej wyrachowania, jest więcej takiej zimnej kalkulacji, takiej, nie chcę powiedzieć zwierzęcej, bo to przesada, ale takiej nadludzkiej pewności siebie.
3: I tutaj jeden znak zapytania przed ulubionym wielkoszlemowym turniejem Świątek, czyli przed Rolandem Garrosem. Nasza tenisistka z będącą w wybitnej formie Liną Świtoliną z niezachwianą pewnością siebie zagrała tylko jednego seta. W decydującej partii kluczowe piłki wygrywała Świtolina i Polka mecz przegrała, choć w sumie wygrała więcej pojedynczych punktów.
1: Świtolina w finale turnieju w Rzymie zmierzy się jutro z Coco Gauff. Roland Garros zaczyna się

0: przyszłą niedzielę.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyznę, który może mieć związek z oszustwem. Mundurowi opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalano, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został upubliczniony. Mężczyzna w wieku około 20 lat, szczupłej budowy ciała, ubrany był w szarą bluzę, szare spodnie dresowe oraz czarną kurtkę z kapturem. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie gdyńskiej policji pod adresem gdynia.policja.gov.pl. W Małoszycach w gminie Nowa Wieś Lęborska doszło do pożaru w piwnicy budynku mieszkalnego. Na miejsce skierowano 6 zastępów Straży Pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Do zdarzenia doszło w środę około godziny 18:45. W akcji uczestniczyły 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lęborku, 2 zastępy ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi Lęborskiej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Leśnice. Jak informuje policja, pożar wybuchł w piwnicy, gdzie składowane było drewno opałowe. Strażacy szybko opanowali sytuację i nie dopuścili do dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być nieumyślne zaprószenie ognia. Spaleniu uległa część drewna znajdującego się w piwnicy, jednak nie odnotowano innych strat materialnych. Policjanci pouczyli osobę odpowiedzialną za składowanie drewna w związku z przepisami dotyczącymi sprowadzenia zagrożenia pożarowego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku rozpoczyna przebudowę oddziału hematologicznego. Umowa z wykonawcą inwestycji została już podpisana, a prace mają potrwać około 6 miesięcy. Finansowe wsparcie dla przedsięwzięcia przekazał samorząd województwa pomorskiego. Modernizacja obejmie drugie piętro budynku D, gdzie mieści się oddział hematologii. Po przebudowie powstaną między innymi 4 izolatki, pokój dwuosobowy, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, nowe łazienki oraz specjalistyczne pomieszczenia techniczne. W budynku zostaną również wykonane nowe instalacje sanitarne, system wentylacji i klimatyzacji. Szpital wykonał już ponad 260 transplantacji szpiku. Obecnie realizowane są autoprzeszczepy, czyli przeszczepy z wykorzystaniem komórek własnych pacjenta. Po zakończeniu przebudowy możliwe będą także przeszczepy od dawców niespokrewnionych. Oznacza to, że słupska placówka stanie się jednym z najważniejszych ośrodków tego typu w północnej Polsce. Plan budowy ma zostać przekazany wykonawcy 18 maja. Wartość dofinansowania z samorządu województwa pomorskiego wynosi 3,5 miliona złotych. Sąsiedzka czujność zapobiegła tragedii. Szybka reakcja powstrzymała zaczynający się pożar. Ochotnicza Straż Pożarna Bojano w czwartek 14 maja została wezwana do pożaru materiałów budowlanych składowanych pod przydomową wiatą. Jak się okazało, jeszcze przed przyjazdem strażaków ogień został ugaszony przez sąsiada, który zauważył zagrożenie i natychmiast podjął działania. Jego szybka reakcja najprawdopodobniej zapobiegła rozprzestrzenianiu się pożaru na budynek mieszkalny. Jak relacjonują ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano, to najlepszy przykład na to, że czasem liczą się sekundy, a czujność oraz odwaga mogą uratować dobytek. W akcji wzięły udział oba zastępy OSP Bojano, jednostka ratowniczo-gaśnicza Rumia oraz policja. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano. Choć temperatura idzie w górę, no to dzisiaj jakichś wielkich różnic pomiędzy porankiem a popołudniem mieć nie będziemy. Dzisiaj rano mieliśmy około 8-9 stopni, a najwyższe wartości dla regionu to dziś będzie 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kostakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie i ponownie 10 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Jak padało, tak padać na razie będzie. Nie są to jakieś bardzo ulewne opady, ale dość intensywne i regularne.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

No i weekend już praktycznie z nami, nic tylko się cieszyć. Zrobię wszystko, by przyjemnie umilić Wam ostatni w tym tygodniu dyżur. Rzecz jasna ciekawostkami i muzyką. Reszta napisze się sama. Maja Popowska, witam i zapraszam.

W rodzimej rozrywce zaczyna się robić bardzo festiwalowo, bo kalendarz muzyczny na ten rok wygląda naprawdę konkretnie. Wśród najgłośniej zapowiadanych wydarzeń są m.in. Orange Warsaw Festival, męskie granie Bittersweet Festival w Poznaniu i Warsaw Music Festival. To oznacza, że na jednej mapie spotykają się pop, alternatywa, elektronika, rock, muzyka klubowa i artyści, których zwykle ogląda się na największych scenach świata. W zapowiedziach pojawiają się m.in. Robbie Williams, Nick Cave, Gorillaz, Lord, 21 Pilots, Louis Capaldi, Olivia Dean, Black Eyed Peas, Ralph Kamiński, Miss Lowitz i Natalia Przybysz. Dla słuchaczy to dobra informacja, bo festiwale coraz częściej nie są już tylko koncertami odhaczanymi z listy. To całe weekendy z muzyką, spotkaniami, modą, jedzeniem i atmosferą, którą trudno odtworzyć w zwykłej sali koncertowej. Polska scena koncertowa wyraźnie gra coraz szerzej, a letnie line-upy pokazują, że publiczność ma w czym wybierać. I chyba właśnie o to chodzi w dobrym sezonie muzycznym. Żeby jedni szykowali wygodne buty pod rockowy koncert, a inni planowali, gdzie najlepiej stanąć pod sceną, gdy wchodzi refren, który zna pół internetu. Pół na pół.

Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Sporo emocji czeka kibiców podczas meczu Gryfa Wejherowo z Pogonią Lęborg. Podopieczni Mateusza Czai będą zapewne robić wszystko, by utrzymać się nad strefą spadkową. Do utrzymania potrzebują 3 punktów. Pierwszy gwizdek na stadionie na Wzgórzu Wolności zabrzmi w sobotę o godzinie 17. Rezerwy Arki zmierzą się w sobotę na wyjeździe w Bożym Polu Wielkim z Sokołem. Początek spotkania o 15. Godzinę później Gryf Słupsk rozpocznie spotkanie z Wieżycą Pelplin. Przypomnijmy, że Gryfici zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli. Po 29 rozegranych spotkaniach mają na koncie 55 punktów za 16 wygranych, 7 remisów i 6 porażek z bilansem bramek 45 strzelonych i 27 straconych. Derby Gdańska czekają nas w sobotnie południe. Punktualnie 12 na stadionie przy ulicy Budowlanych Jagóra podejmie lidera tabeli, czyli Gdanie Gdańsk. Koszykarze Energii Trefla Sopot przegrali z Dzikami Warszawa 92-107 w pierwszym meczu ćwierćfinałowej serii playoff Orlen Basket Ligi. Tym samym żółtoczarni stracili przewagę własnego parkietu. Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej walki. Po pierwszej kwarcie był remis po 23, ale już przed przerwą goście z Warszawy zbudowali kilkupunktowe prowadzenie. Sopocianie nie potrafili zatrzymać bardzo skutecznej ofensywy rywali, którzy trafiali aż 17 rzutów za 3 punkty przy 56% skuteczności. Po zmianie stron Dziki jeszcze powiększyły przewagę i przed ostatnią kwartą prowadził już 76-65. Gospodarze próbowali wrócić do gry, ale warszawianie kontrolowali wydarzenie na parkiecie i nie pozwolili sobie odebrać zwycięstwa. W barwach Energii Trefla najwięcej punktów zdobył Dylan Adewusu, 19, Grant Sheffield rzucił 16, a Kasper Surong 14. Zespole z Warszawy najskuteczniejsi byli Darnell Edge z dorobkiem 23 punktów i Talik Chavez, który zdobył 22. Kolejne spotkanie w tej serii odbędzie się w sobotę o godzinie 20.15, ponownie w hali stulecia Sopotu. Koszykarze AMW Arki Gdynia przegrali we Wrocławiu z WKS Śląskiem 84-87 po dogrywce w pierwszym meczu ćwierćfinałowej serii play-off. Żółto-niebiescy byli bardzo blisko zwycięzcy, ale w końcówce wypuścili wygraną z rąk. Arkowcy mimo braku kontuzjowanego Milana Barticza od początku grali z dużym zaangażowaniem i długo kontrolowali przebieg spotkania. Po pierwszej połowie prowadzili 40-39, a w drugiej części meczu zbudowali nawet kilkunastopunktową przewagę. Jeszcze przy stanie 79-65 byli na dobrej drodze do wyjazdowego zwycięstwa. Końcówka należała jednak do gospodarzy. Śląsk odrobił straty, doprowadził do dogrywki, a potem przychylił szale zwycięstwa na swoją stronę. Decydujące rzuty trafił Kardę Graj. Gdynianie mogą mówić o sporym niedosycie. Trafili aż 13 rzutów za 3, mieli lepszą skuteczność z gry i zebrali o 15 piłek więcej od rywali. Ostatecznie to jednak wrocławianie objęli prowadzenie 1-0

0: serii trzech zwycięstw. Szansa na wyrównanie nadejdzie już dziś. Drugie spotkanie odbędzie się ponownie we Wrocławiu, a początek zaplanowano na godzinę 20.15.
1: Parasolki i kurtki z kapturem to dzisiaj element obowiązkowy, za to okulary przeciwsłoneczne możemy zostawić w domu. Nie przydadzą się dzisiaj, bo zachmurzenie mamy duże lub całkowite, a do tego opady deszczu miejscami, nawet umiarkowane. Mogą się pojawiać burze, może pojawiać się grad, ale to raczej punktowo. Poza tym temperatura między 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie,

Ślimak wygląda jak symbol spokoju, cierpliwości i tempa, przy którym nawet leniwa niedziela mogłaby poczuć się dynamiczna. Ale jego ciało ma jedną naprawdę świetną sztuczkę. Ślimak porusza się po warstwie śluzu, który sam wytwarza. Dzięki temu może przesuwać się po chropowatych powierzchniach, liściach, kamieniach, a nawet ostrych krawędziach znacznie bezpieczniej niż podpowiada pierwszy obraz. Ten śluz działa trochę jak ochronna warstwa poślizgowa, zmniejsza tarcie i pozwala miękkiemu ciału sunąć tam, gdzie bez takiego zabezpieczenia każdy ruch byłby ryzykowny. Najciekawsze jest jednak to, że ślimak nie idzie w klasycznym sensie. Jego stopa wykonuje falujące skurcze mięśni, które przesuwają ciało do przodu. Czyli mamy stworzenie, które wygląda jakby po prostu pełzło bez planu. A w rzeczywistości korzysta z bardzo sprytnego połączenia biologicznej chemii i mięśniowej mechaniki. Natura po raz kolejny przypomina, że wolne tempo nie oznacza prostego projektu. Czasem pod spokojnym przesuwaniem się przez świat kryje się naprawdę elegancka technologia życia.

Zapach nowych książek ma wielu fanów i wcale nie chodzi tylko o sentyment. Ten charakterystyczny aromat bierze się m.in. z papieru, farby drukarskiej, kleju i procesu produkcji. Dla wielu osób to zapach świeżości, nowości i obietnicy dobrej historii. W księgarni wystarczy otworzyć książkę, przewertować kilka stron i od razu pojawia się wrażenie, że trzymacie w rękach coś przyjemnego, nawet jeśli jeszcze nie przeczytaliście ani jednego zdania. Podobnie działa zapach starych książek, tylko w inną stronę. Tam dochodzi czas, kurz, drewno z papieru i wspomnienie bibliotek, szkolnych lektur albo domowych półek. Dlatego książki odbieramy nie tylko wzrokiem. One mają też swój dźwięk, kiedy przewracacie strony, swoją fakturę i właśnie zapach. To pewnie dlatego wiele osób nadal lubi papierowe wydania, mimo że telefon albo czytnik mieszczą całą bibliotekę. Ekran jest wygodny, ale jeszcze nikt nie powiedział z zachwytem, że pięknie pachnie świeżo pobrany plik.

0: Inflacja w kwietniu znów w górę, są dane GUS-u. Zatrzymania po ataku na ukraińskich nastolatków w Warszawie, a na koniec o pociągu w kolorze zupy. Miriam Lipińska. Zaczynamy od danych o inflacji w kwietniu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, znów wzrosła do 3,2% rok do roku. To skutek przede wszystkim drogich paliw. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku płacimy za nie o 60% więcej. W górę poszły też w kwietniu ceny usług o 5-6%, podobnie rachunki za mieszkanie. Ale są też obniżki. W zeszłym miesiącu potaniały masło, ziemniaki i inne warzywa, a także oleje. 5 Polaków zatrzymanych w związku z brutalną napaścią na ukraińskich nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który o tym poinformował, dodał, że zatrzymani mają od 15 do 18 lat i że trwa wyjaśnianie ich roli w całym zajściu, a także okoliczności zdarzenia. Do ataku na 3 ukraińskich nastolatków rozmawiających po ukraińsku i rosyjsku doszło kilka dni temu. Jeden z nich, 16-latek, trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o kryptowalutach. Z 4 propozycji przeszła tylko ta rządowa. Od 2 poprzednich różni się surowszymi karami za oszustwa na rynku kryptowalut. Do tego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła sprawować nadzór nad tym rynkiem, podkreślał minister finansów Andrzej Domański.
1: Będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
0: Teraz ustawa trafi do Senatu, a potem ruch prezydenta, którego projekt przepadł w głosowaniach. Rząd podkreśla, że jedna z prezydenckich poprawek dotycząca większej kontroli nad rynkiem kryptowalut została przecież w rządowym projekcie uwzględniona. W potężnym pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie spaliło się ponad 1100 hektarów lasu. To już oficjalne dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Największe straty są na blisko 400 hektarach tego terenu. Już wiadomo, że stamtąd leśnicy będą musieli szybko usunąć wszystkie drzewa, aby zapobiec namnażaniu się szkodników. Większe zwierzęta zdołały uciec, ale w ogniu zginęły lęgi ptaków oraz mniejsze zwierzęta. Jak mówi dyrektor Mariusz Kiczyński z Lasów Państwowych w Lublinie, strat nie da się przeliczyć na pieniądze.
2: Życie tam według mnie będzie się odradzało kilkadziesiąt lat. My, od strony gospodarczej, przywrócimy szybko życie. Posadzimy uprawy, za chwilę, za 3-5 lat będą młodniki. Przyroda jest nieoceniona. To, co się tam zdarzyło, będzie się odbudowało przez kilkadziesiąt lat. No, jak to policzyć?
0: Pożar nie oszczędził cennych przyrodniczo terenów, w tym terenów projektowanego rezerwatu Długie Bagno oraz siedlisk objętych siecią Natura 2000. I na koniec dość niezwykły pociąg. Pociąg różowej zupy. Nazwa to nawiązanie do litewskiego chłodnika. Skład będzie od dziś woził turystów na trasie Mockawa-Wilno. Jeden z wagonów jest cały w różowym kolorze, czyli w kolorze chłodnika. Różowa podróż to część kampanii promującej Wileński Festiwal Chłodnika, który startuje 29 maja. A pociąg różowej zupy ma kursować do końca sierpnia.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Reda rozpoczyna działania dotyczące zdrowia psychicznego i uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W badaniach udział wzięli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy i pracownicy miejskich instytucji. Blisko 450 uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 122 pracowników szkół, 300 mieszkańców oraz 77 pracowników miejskich instytucji. Wyniki pokazują, że młodzi ludzie coraz częściej mierzą się z kryzysem psychicznym, uzależnieniem od telefonów i internetu, presją rówieśniczą, a także odczuwa problemy związane z przemęczeniem

0: kadry i niewystarczającą wiedzą mieszkańców o dostępnych formach pomocy. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, to ważny krok, bo o zdrowiu psychicznym i bezpieczeństwie trzeba mówić głośno i reagować. Spotkanie było początkiem dalszych działań i rozmów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego oraz wsparcia mieszkańców miasta. 18-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego zaledwie kilka godzin po zdobyciu uprawnień do kierowania pojazdami spowodował kolizję i otrzymał pierwsze punkty karne. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na parkingu w Lęborku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Jak informuje policja, około 18 kierowca Volkswagena podczas cofania nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył Toyoty. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały oba samochody. Na miejsce wezwano patrol policji, który ustalił, że za kierownicą Volkswagena siedział 18-latek, który tego samego dnia zdobył uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Młody kierowca nie odebrał jeszcze fizycznego dokumentu prawa jazdy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 200 zł oraz 8 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że młodzi kierowcy objęci są 2-letnim okresem próbnym. W tym czasie przekroczenie limitu 20 punktów karnych oznacza utratę prawa jazdy i konieczność ponownego zdawania egzaminu. Policja apeluje do początkujących kierowców o szczególną ostrożność i rozwagę na drodze. Władze Ustki przygotowały kryteria, według których powstanie ranking dróg gminnych przeznaczonych do budowy lub modernizacji. Dokument został opracowany po konsultacjach społecznych i rozmowach z mieszkańcami, a teraz trafi pod obrady Rady Miasta. Ranking obejmie wyłącznie drogi, których zarządcą jest burmistrz miasta Ustka. Zostanie podzielony na 3 obszary, część wschodnią, zachodnią oraz tereny włączone do granic miasta w 2026 roku. Jak podkreślają urzędnicy, celem jest stworzenie przejrzystego harmonogramu inwestycji drogowych oraz zapewnienie realizacji co najmniej jednej inwestycji rocznie w każdym z wyznaczonych obszarów. Planowane modernizacje mają obejmować nie tylko same jezdnie, ale także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Przy tworzeniu rankingu pod uwagę brane będą m.in. stan techniczny nawierzchni, liczba mieszkańców danej ulicy i okolicznych terenów, połączenie z drogami wyższego rzędu, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej, wysokość wpływów z opłaty uzdrowiskowej oraz realizacja wcześniejszego harmonogramu przebudowy ulic z roku 2018. Miasto zapowiada, że analiza i aktualizacja rankingu będą prowadzone cyklicznie co 3 lata. Gdynia podpisała umowę na rozbudowę ulicy Pułkownika Dąbka. Inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych. Do postępowania przetargowego zgłosiło się 4 potencjalnych wykonawców tej inwestycji. Wszystkie złożone oferty mieściły się w założonym przez gminę budżecie wynoszącym 23 milion 185 tysięcy złotych. Po szczegółowej analizie wybrano firmę, która zrealizuje zadanie za 18 milionów 323 tysiące złotych. Do tej inwestycji gotowa jest już dokumentacja projektowa. Gmina ma także zgodę na realizację inwestycji drogowej, a wkrótce rozpoczną się roboty drogowe. W ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni powstać mają dodatkowy odcinek ulicy wraz z nowym dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, przystanek w kierunku ulicy Kwiatkowskiego nieopodal marketu, nowy chodnik i droga rowerowa po południowej stronie ulicy Pułkownika Dąbka, a także przebudowa skrzyżowań ulicy Pułkownika Dąbka z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na intensywny rozwój i zwiększone potrzeby komunikacyjne mieszkańców północnych dzielnic Gdyni, którzy codziennie dojeżdżają do pracy i placówek edukacyjnych w centrum miasta. Ponadto nowo budowana droga rowerowa dopełni końcowy gdyński odcinek międzynarodowej trasy rowerowej Eurovelo 10/13, która dotąd w tym miejscu jest wyznaczona ulicą Andersa i na tyłach stacji paliw. Południe zostawiliśmy już za sobą, weekend zbliża się coraz większymi krokami, już dosłownie parę godzin dzieli nas od odpoczynku. Pogoda taka niezbyt weekendowa, jeszcze dzisiaj 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubik, Gniewinie, Luzinie, ale dobra wiadomość jest taka, że wraz z weekendem temperatura zacznie iść w górę. Cały czas zachmurzenie utrzymuje się dość intensywne, a z tych chmur tak dzisiaj, jak i jutro pojawiają się nam opady deszczu.
1: Norda.

Wysokie wieżowce robią wrażenie przede wszystkim wysokością, szkłem, światłem i tym, jak mocno zmieniają panoramę miasta. Ale jedna z najciekawszych rzeczy dzieje się tam, gdzie zwykły przechodzień prawie nigdy nie zagląda. Chodzi o walkę z wiatrem. Im wyższy budynek, tym mocniej musi mierzyć się z siłami, które próbują go kołysać. Oczywiście wieżowiec nie może być całkowicie sztywny, bo wtedy przy dużych obciążeniach byłby bardziej narażony na uszkodzenia. Musi pracować, ale w kontrolowany sposób. Dlatego w wielu wysokich budynkach stosuje się specjalne rozwiązania konstrukcyjne, a czasem także ogromne tłumiki drgań, czyli masy umieszczone wysoko w budynku, które poruszają się przeciwnie do jego wychyleń i pomagają uspokoić całą konstrukcję. To fascynujące, bo z zewnątrz widzimy elegancką bryłę, a w środku trwa cicha rozmowa z fizyką. Architektura nie polega tu tylko na tym, żeby coś stało. Polega na tym, żeby coś stało wygodnie dla ludzi, mimo że wiatr przez cały czas próbuje dopisać do projektu własny komentarz.

Świeca kojarzy się dziś głównie z nastrojem, zapachem, dekoracją albo awaryjnym rozwiązaniem, kiedy zabraknie prądu. A przecież przez długi czas była jednym z najważniejszych narzędzi codzienności. Dawała światło, pozwalała pracować po zmroku, pomagała w modlitwie, w podróży i w domu. Najciekawsze jest jednak to, że świec używano także do mierzenia czasu. Specjalnie oznaczane świece spalały się w mniej więcej równym tempie, a kolejne nacięcia albo podziałki pokazywały upływ godzin. To nie był zegar idealny, bo na spalanie wpływały przeciągi, jakość wosku, grubość knota i temperatura otoczenia, ale w świecie bez powszechnych zegarków taki pomysł miał ogromny sens. Świeca nie tylko rozpraszała ciemność, ona porządkowała wieczór, pokazywała, ile czasu minęło, ile zostało do zmiany straży, modlitwy, pracy albo snu. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty, niby zwyczajne, a po chwili okazuje się, że pełniły znacznie więcej funkcji, niż dziś im przypisujemy. Świeca była więc małą latarnią, zegarem i domowym przypomnieniem, że czas też może płynąć płomieniem.

Kałamarnice mają jedną z najbardziej widowiskowych metod obrony w oceanie. Kiedy pojawia się zagrożenie, potrafią wyrzucić chmurę atramentu, która zaciemnia wodę i daje im chwilę na ucieczkę. Ale najciekawsze jest to, że ten atrament nie zawsze działa tylko jak zasłona dymna. U niektórych głowonogów może tworzyć ciemny kształt przypominający samego zwierzaka. Drapieżnik przez moment koncentruje uwagę na tym fałszywym celu, a prawdziwa kałamarnica znika w innym kierunku. To jedna z tych przyrodniczych sztuczek, które wyglądają jak gotowy numer iluzjonisty. Nie wystarczy uciec. Trzeba jeszcze zostawić po sobie mylący obraz, żeby przeciwnik stracił cenne sekundy. Natura po raz kolejny pokazuje, że przetrwanie bywa nie tylko kwestią siły i szybkości, ale też bardzo dobrego wyczucia sceny. Kałamarnica w sytuacji zagrożenia nie wygłasza dramatycznego pożegnania. Po prostu rzuca w wodę własną atramentową wersję i znika, zanim ktoś zdąży zrozumieć, że właśnie dał się nabrać.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kultury na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Już 23 i 24 maja Kobylnica stanie się centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Organizatorzy przygotowali program pełen koncertów, wydarzeń sportowych, aktywności dla dzieci oraz atrakcji integrujących mieszkańców całej gminy. Weekendowe świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 15.30 uroczystym otwarciem traktu polskich olimpijczyków oraz nowej strefy dla mieszkańców Łącznik. Organizatorzy zaznaczają, że to ważny moment dla lokalnej społeczności i symboliczna inwestycja w przestrzeń wspólną, która ma służyć mieszkańcom przez cały rok. Od godziny 16 teren wydarzenia wypełni się atrakcjami dla całej rodziny. Nie zabraknie występów artystycznych, turnieju miasta i sołectw, a także miasteczka strażeckiego, które przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych. Organizatorzy zapowiadają również specjalną strażacką niespodziankę. Uczestników czekać będą także strefa gastronomiczna, lokalni wystawcy, biblioteka pod chmurami oraz działania związane z profilaktyką zdrowia. Najmłodsi mieszkańcy również znajdą coś dla siebie. W programie przewidziano animacje, kreatywne warsztaty rodzinne oraz kolorowe dmuchańce. Wieczorem scenę przejmą muzyczne gwiazdy. O godzinie 18.15 wystąpi zespół Cheap Tobacco. 2 godziny później publiczność rozgrzeje zespół wideo. Zwieńczeniem sobotniej części wydarzenia będzie zabawa taneczna z DJ-em Madhouse i DJ-em Mateo, która rozpocznie się o godzinie 21.00. Niedziela upłynie pod znakiem aktywnego wypoczynku. O godzinie 11.00 miłośnicy natury i sportu spotkają się na spływie kajakowym rzeką Słupią na trasie Krzynia-Lubuń. To propozycja dla osób, które chcą połączyć rekreację z podziwianiem malowniczych krajobrazów regionu. Obowiązują jednak zapisy. Dni Kobylnicy to wydarzenie, które łączy pokolenia i pokazuje, jak silna i aktywna jest lokalna społeczność. Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców oraz gości z regionu do wspólnego świętowania. Przed nami 2 dni pełne muzyki, sportowych emocji, rodzinnej atmosfery, no i atrakcji dla każdego.

Montaż równoległy to jedna z najważniejszych sztuczek kina, chociaż widz często przyjmuje ją zupełnie naturalnie. Polega na przeplataniu dwóch albo kilku wydarzeń, które dzieją się w różnych miejscach, ale razem budują jedno napięcie. Ktoś biegnie przez ulicę, ktoś inny czeka w pokoju, gdzieś tyka zegar, a widz czuje, że wszystkie te fragmenty zbliżają się do jednego punktu. Najciekawsze jest to, że kino dzięki montażowi może stworzyć emocje, której pojedyncza scena sama by nie uniosła. Nie oglądacie tylko jednej akcji, oglądacie relacje między akcjami. To właśnie sprawia, że napięcie rośnie, nawet jeśli w każdej z osobnych scen dzieje się stosunkowo niewiele. Montaż zaczyna wtedy działać jak dyrygent. Ustawia tempo, skraca oddech, przerzuca uwagę i sprawia, że widz sam dopowiada sobie połączenia między obrazami. Kino bardzo lubi takie rozwiązania, bo pokazują, że film nie jest tylko tym, co stoi przed kamerą. Film powstaje także między ujęciami, w tym niewidzialnym miejscu, gdzie dwa obrazy sklejone obok siebie nagle tworzą trzeci sens.

0: za ile będziemy tankować w weekend, są już ceny maksymalne. Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całego kraju. Wywabili go z mieszkania, a potem bili i poniżali. Dwoje nastolatków zatrzymanych za rozbój na rówieśniku. Miriam Lipińska, a na początek weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak od jutra do poniedziałku włącznie. Benzynę 95 będziemy tankować za nie więcej niż 6 zł 37 groszy, benzynę 98 za 6 zł 93 grosze, a olej napędowy za 6 zł 82 grosze za litr. Tym samym w najbliższych dniach wszystkie paliwa objęte pakietem CPN będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Uwaga na burze, synoptycy ostrzegają przed nimi w 13 województwach. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Mieszkańcy Małopolski dostali dodatkowo alert RCB w związku z burzami i ulewami. Jest w nim ostrzeżenie przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apel, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pod drzewami. Kolejny przypadek przemocy rówieśniczej. Gliwiccy policjanci zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Zwabiony do lasu chłopak był zmuszany do wykonywania upokarzających poleceń i bity. Sprawcy nagrali wszystko telefonem i grozili, że upublicznią nagranie. Dwoje 18-latków usłyszało zarzuty rozboju, grozi im do 15 lat więzienia. Mają dozór policji. Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych w Bydgoszczy już działa. To pierwsza taka jednostka w województwie kujawsko-pomorskim. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii, jeszcze niedostępnych w standardowym leczeniu, tłumaczy dyrektor centrum profesor Paweł Zalewski z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
1: Mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, produktów leczniczych, które w toku badań rozszerzają zakres swoich wskazań i temu przede wszystkim służy to centrum.
0: W całym kraju takich centrów jest około 30. Noc muzeów już jutro. W Warszawie wyjątkowe atrakcje przygotowało m.in. Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pokażemy, jak działają efekty specjalne wykorzystywane w filmach, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka centrum.
2: Czyli na przykład będzie można zobaczyć właśnie, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni i będą również gigantyczne balony. Na naszym patio tutaj na scenie rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo, a noc ma być bardzo sprzyjająca, bo księżyc będzie w Nowiu akurat.
0: A to się uda, jeśli na niebie nie będzie zbyt dużo chmur. Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że od jesieni 2024 roku do jesieni zeszłego roku 44% z nas brało udział w jakiejś aktywności sportowej. To prawie 5% więcej niż w 2021 roku, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
3: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
0: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Luzinie miejsce miało posiedzenie Komisji do Spraw Planowania Przestrzennego. Członkowie pochylili się nad zintegrowanym planem inwestycyjnym. Spotkanie odbyło się 14 maja o godzinie 10.10 w Świetlicy Wiejskiej w Luzinie. Członkowie komisji pracowali w 9-osobowym składzie. W trakcie posiedzenia radni w wyniku głosowania wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w obrębie geodezyjnym Kębłowo, miejscowość Kębłowo, gmina Luzino. W dalszej kolejności zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali koncepcję projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Członkowie komisji omówili 66 wniosków dotyczących zmian lub opracowania miejscowych planów. Rozpatrzono także korespondencję, która została skierowana na posiedzenie komisji i dotyczyła m.in. wykupu działki w Kębłowie oraz prawidłowego nazewnictwa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Luzinie. Lęborscy policjanci zatrzymali 20-letniego

0: Niego mieszkańca powiatu bytowskiego podejrzanego o kradzież tablic rejestracyjnych i wykorzystanie ich do kradzieży paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa rozpoczęła się na początku maja, gdy policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży kompletu tablic rejestracyjnych z Opla zaparkowanego na jednym z osiedli w Lęborku. Tego dnia wpłynęło także zawiadomienie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji. Sprawca zatankował do zbiorników znajdujących się w bagażniku Mazdy ponad 50 litrów oleju napędowego wartego ponad 360 zł i odjechał bez uiszczania opłaty. Jak ustalili funkcjonariusze, samochód miał zamontowane wcześniej skradzione tablice rejestracyjne. Dzięki analizie monitoringu oraz współpracy policjantów z Lęborka i Bytowa udało się ustalić tożsamość sprawcy. 20-latek został zatrzymany we wtorek. Funkcjonariusze odzyskali również skradzione tablice, które mężczyzna porzucił w lesie w Małoszycach. Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży paliwa oraz zaboru i używania cudzych tablic rejestracyjnych. Zastosowano wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na kolejne utrudnienia związane z budową ringu miejskiego. Całkowicie zamknięte zostało rondo na ulicy Hubalczyków, a utrudnienia występują również na rondzie przy ulicy Bohaterów w Westerplatte. Od środy ruch na rondzie u zbiegu ulic Hubalczyków z nowym odcinkiem ringu został całkowicie wstrzymany. Powodem są prace związane z asfaltowaniem skrzyżowania. Dojazd do ulicy Odłowej i Sucharskiego możliwy jest obecnie wyłącznie od strony ulicy Gdyńskiej. Tymczasowo zmieniono także organizację wjazdu na parking szpitala. Kierowcy mogą dostać się tam na wprost od ulicy Bułkowej. Piesi mogą jednak bez przeszkód poruszać się w rejonie skrzyżowania. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do 18 maja. Równolegle prowadzone są także prace na rondzie przy ulicy Bohaterów Westerplatte przy wyjeździe ze Słupska. W tym rejonie obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Wyłączony został prawy pas ruchu w kierunku Bytowa. Jak informuje drogowcy, utrudnienia na rondzie przy ulicy Bohaterów Westerplatte mają potrwać do 22 maja. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w piątkowy poranek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 216 z ulicą Szkolną w Rekowie Górnym. O szczegółach zdarzenia mówi młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy Puckiej Straży Pożarnej.
1: Po dojeździe pojazdów Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na skrzyżowaniu doszło do zderzenia 3 pojazdów. W wyniku zdarzenia poszkodowana została 32-letnia kobieta z urazem nogi, która po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego została przetransportowana do szpitala w Wejherowie. Na miejscu zdarzenia pracował zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pucku oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinie.
0: Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia. Druga połowa maja już będzie się nam zaraz zaczynała, także lato zbliża się naprawdę już wielkimi krokami. Jeszcze może jakoś bardzo mocno tego pogodowo nie odczuwamy, choć wygląda na to, że już powolutku temperatura powolutku zaczyna odbijać w górę. Dziesiąteczka dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Tutaj jakich zmian nie ma, ale jest zmiana w pozostałych miejscach. Trzynastka, Gdynia, Puck-Kosakowo, Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino. Wiatr słaby i co najwyżej umiarkowany.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Dobra lista zadań nie musi wyglądać jak plan przejęcia firmy. Wystarczy kilka punktów, które naprawdę chcecie ogarnąć następnego dnia. Najlepiej nie wpisywać tam wszystkiego, co przyjdzie do głowy, bo wtedy lista bardziej stresuje niż pomaga. Dobrze działa zasada trzech najważniejszych spraw. Jedna domowa, jedna zawodowa albo organizacyjna i jedna dla Was samych. To może być telefon do urzędu, pranie, zakupy, krótki spacer albo odpisanie na zaległą wiadomość. Chodzi o to, żeby rano nie zaczynać od zastanawiania się, co właściwie trzeba zrobić. Lista porządkuje dzień, ale nie powinna go przygniatać. Warto też zostawić trochę miejsca na normalne życie, bo zawsze pojawi się coś nieplanowanego. Dobrze ułożona lista jest jak spokojna podpowiedź, a nie surowy kierownik. Ma pomóc Wam ruszyć z miejsca, a nie przypominać, że znowu nie odhaczyliście 15 punktów.

luźną kupką trawy ani przypadkowym zbiorem patyków. To misternie lepiona budowla przytwierdzona do ściany, belki albo okapu, składana z setek małych grudek błota. Ptak przynosi materiał w dziobie, dokleja kolejne porcje i stopniowo tworzy półkolistą, twardniejącą skorupę, która chroni pisklęta przed wiatrem, deszczem i zbyt ciekawskim światem. Najciekawsze jest to, że taka praca wymaga ogromnej cierpliwości i świetnego wyczucia materiału. Błoto musi być odpowiednio wilgotne, za suche nie będzie się kleić, za mokre nie utrzyma kształtu. Natura po raz kolejny pokazuje, że instynkt potrafi wyglądać jak rzemiosło. Człowiek patrzy na małego ptaka pod dachem i widzi coś lekkiego, szybkiego, niemal ulotnego. A tymczasem ten sam ptak potrafi działać jak budowniczy, który doskonale wie, że dobra konstrukcja zaczyna się od właściwej grudki.

Paragony mają niezwykłą zdolność znikania dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne. Gdy kupujecie coś małego, zwykle lądują w kieszeni. Gdy kupujecie coś droższego, trafiają do szuflady, w której są też stare baterie, instrukcja od urządzenia, którego już nie ma i kilka kabli o nieznanym przeznaczeniu. Najprostszy sposób to jedna koperta albo teczka na paragony i gwarancję. Warto trzymać ją w stałym miejscu, a przy ważniejszych zakupach od razu zrobić zdjęcie paragonu telefonem. Papier potrafi wyblaknąć, a zdjęcie często ratuje sytuację. Dobrze jest też raz na kilka miesięcy zrobić przegląd. Paragony po produktach, których już nie używacie, można spokojnie wyrzucić. Te ważniejsze zostają razem z kartą gwarancyjną albo instrukcją. To drobiazg, ale potrafi oszczędzić nerwów. Bo najgorsze nie jest samo szukanie paragonu. Najgorsza jest ta pewność, że przecież na pewno gdzieś był.

Drzwi obrotowe wyglądają jak elegancki element wejścia do hotelu, biurowca albo starego domu towarowego. Człowiek wchodzi, krąży przez chwilę w szklanym segmencie i wychodzi po drugiej stronie, czasem z lekkim wrażeniem, że budynek na moment zrobił z niego uczestnika bardzo krótkiej karuzeli. Ale najciekawsze jest to, że takie drzwi mają bardzo praktyczny sens. Ograniczają przeciągi, utratę ciepła i gwałtowny napływ zimnego albo gorącego powietrza do środka. Zwykłe drzwi za każdym otwarciem robią w budynku małą pogodową rewolucję. Drzwi obrotowe działają inaczej. Pozwalają ludziom przechodzić, ale jednocześnie tworzą ruchomą barierę między wnętrzem i zewnętrzem. To świetna ciekawostka architektoniczna, bo pokazuje, że wejście do budynku wcale nie jest tylko kwestią estetyki. To także rozmowa z temperaturą, wiatrem, energią i komfortem. Dobre drzwi nie tylko zapraszają, one jeszcze dyskretnie pilnują, żeby pogoda nie weszła razem z wami bez pytania.

0: alertami specjalne ostrzeżenie dla jednego województwa. Przed krakowianami nieprzespana noc. Już dziś noc muzeów. Miriam Lipińska. W weekend paliwa będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Zgodnie z decyzją ministra energii litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł i 37 groszy, benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Nie spada natomiast inflacja, jak podał GUS, w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku. Głównym winowajcą są oczywiście drogie paliwa. W porównaniu z zeszłym rokiem tankowanie kosztuje nas o 60% więcej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców Małopolski. Ostrzega w nich przed burzami i intensywnym deszczem oraz przerwami w dostawach prądu. Pogarszają się też warunki na tatrzańskich szlakach. Zaczyna padać deszcz, a w weekend niewykluczone opady śniegu. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Niedziela ma się charakteryzować tym, że będzie znaczny spadek temperatury, czyli w górach już spodziewajmy się samych opadów śniegu. Jest bardzo silny wiatr, który na szczytach może osiągać nawet 90-100 km na godzinę. Będzie niebezpiecznie, będzie słaba widoczność, także odradzamy wszelkich wyjść wyższe partie Tatr.
0: Od godziny ostrzeżenia przed burzami obowiązują w sumie w 13 województwach. Nie dotyczą tylko zachodu kraju. Przed nami więc burzowe popołudnie, a burzliwie było dziś w Sejmie, który wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przed głosowaniem opinie w sprawie tych kandydatów zgłosili sami sędziowie. To ma być sposób na odpolitycznienie instytucji. A wśród nowych członków KRS-u jest zgłoszony przez PiS Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, w czasie gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, antybohater afery hejterskiej w resorcie. Nowych członków KRS wybieraliśmy łącznie, dlatego nie można było z tego grona wyeliminować Łukasza Piebiaka, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO.
2: Próbowaliśmy dwukrotnie zmienić ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, zmienić procedurę wyboru, natomiast pracujemy nad tym, co jest. Wszystkie kluby parlamentarne mają prawo do wskazania, lista jest łączna, natomiast z tego wyboru najważniejsze i tak jest to, że kandydaci mogli zostać w jakiś sposób zaopiekowani przez środowisko sędziowskie.
0: Krajowa Rada Sądownictwa bierze udział w procesie powoływania do zawodu nowych sędziów. Zmieniamy temat. W Krakowie noc muzeów już dziś. Przed odwiedzającymi nocne zwiedzanie muzeów, oprowadzania kuratorskie, koncerty i wydarzenia przygotowane specjalnie na ten jeden wieczór. Muzeum Sztuki Japońskiej Manga zapewni atrakcje nawet czekającym w kolejce. Będą mogli napić się specjalnie parzonej japońskiej herbaty, mówi wicedyrektorka muzeum Aleksandra Kalfas.
3: Mamy grę fabularną Ucieczka z muzeum, mamy kącik dziecięcy, będziemy wspólnie składać żurawie.
0: Na część wydarzeń obowiązują wcześniejsze wejściówki, a to już ostatni rok, gdy krakowska Noc Muzeów odbywa się o noc wcześniej niż w pozostałych miastach. Od przyszłego roku wydarzenie ma być już w tym samym czasie, co w reszcie kraju, czyli w nocy z soboty na niedzielę.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy policjanci tym razem na tapet wzięli motocyklistów i rowerzystów. Za nami działania pod nazwą Jednoślad. W ich trakcie policjanci skontrolowali łącznie 146 jednośladów. Wśród nich było 26 pojazdów silnikowych, natomiast pozostałe 120 stanowiły głównie rowery, ale również hulajnogi elektryczne. Podczas działań policjanci ujawnili trzech rowerzystów znajdujących się pod wpływem alkoholu. Pierwszy z nich został zatrzymany w Redzie przez patrol ruchu drogowego. Badanie alkotestem wykazało, że 48-letni mieszkaniec Gdańska miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnej kontroli doszło w Rumi po godzinie 11. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali 58-letniego rowerzystę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Trzeci nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany w Szemudzie. Badanie wykazało, że 57-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i również nie mógł kontynuować jazdy. Policjanci prewencji podczas kontroli rowerzysty na ulicy Przemysłowej w Wejherowie ustalili, że 42-latek jest osobą poszukiwaną przez sąd rejonowy w Wejherowie celem odbycia kary 25 dni pozbawienia wolności. Podczas sprawdzania rowerów w policyjnych systemach okazało się, że jednoślad pochodzi z kradzieży zgłoszonej 12 maja na terenie Wejherowa. Ponadto funkcjonariusze ujawnili przy mężczyźnie niewielkiej ilości narkotyków, amfetaminy oraz mefedronu. Narkotyki oraz rower zostały zabezpieczone do sprawy, a 42-latek trafił do aresztu śledczego w Wejherowie. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w czwartek wieczorem w Harbrowie niedaleko Łeby. Na drodze wojewódzkiej nr 214

mieście zderzyły się dwa samochody osobowe. W pojazdach podróżowało 5 osób, w tym 2 dzieci. Wszyscy uczestnicy zdarzenia trafili do szpitali, jednak jak poinformowała policja, nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Do zdarzenia doszło około godziny 18. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 37-letnia kierująca Kiją podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu Seatowi. W efekcie doszło do czołowo-bocznego zderzenia obu pojazdów. Kiją podróżowała kobieta wraz z 4-letnim dzieckiem. W Seacie znajdowały się 3 osoby, 33-letnia kierująca oraz pasażerowie w wieku 41 i 7 lat. Policjanci przebadali obie kierujące na obecność alkoholu. Kobiety były trzeźwe. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy 37-latcy kierującej Kiją, a technik kryminalistyki zabezpieczył ślady i oba pojazdy do dalszych oględzin. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas opadów deszczu i przy ograniczonej widoczności. Mieszkańcy Słupska będą mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących przebudowy chodnika przy ulicy Lelewela. Chodzi o inwestycję realizowaną w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego 2026 pod nazwą Nowa wygodna nawierzchnia chodnika na Lelewela, bezpieczna droga dla mieszkańców. Konsultacje rozpoczną się 18 maja i potrwają do 7 czerwca. Ich przedmiotem jest wstępna koncepcja zagospodarowania terenu dla planowanej przebudowy chodnika. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi zarówno w formie papierowej do Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ulicy Grodgera, jak i drogą elektroniczną, mailowo oraz poprzez specjalną platformę konsultacyjną miasta. W ramach konsultacji zaplanowano także otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 25 maja o godzinie 16 w sali numer 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Dodatkowo 22 i 29 maja w siedzibie Zarządu Infrastruktury Miejskiej odbędą się dyżury konsultacyjne. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem, porozmawiać z przedstawicielami ZIM-u oraz złożyć swoje propozycje i uwagi. Dokumentacja projektowa zostanie również udostępniona w internecie na stronach Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz Miejskiej Platformie Konsultacyjnej. Jaka będzie Gdynia za kilka lat? Na to pytanie odpowiedzą konsultacje społeczne. Strategia rozwoju miasta Gdyni do 2035 roku to kompleksowy dokument, w którym określono główne kierunki rozwoju na najbliższe lata, a konsultacje z mieszkańcami są nieodłączną częścią zarówno powstawania projektu, jak również opiniowania gotowego opracowania. Uwagi będzie można zgłaszać do 8 czerwca. Jak mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek, będziemy rozmawiać o tym, czy ta strategia spełni oczekiwania mieszkańców, czy mają jakieś uwagi, czy coś by zmienili, a może całkowicie nie zgadzają się z pewnymi kwestiami. To właśnie po to są przeprowadzane te konsultacje, ale nie trzeba osobiście przychodzić na spotkanie. Można zgłaszać uwagi również pisemnie, w drodze mailowej, za pośrednictwem formularza, także zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby zagrali głos w tej dyskusji. Spotkanie z mieszkańcami w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia było okazją do zaprezentowania głównych założeń dokumentu. Na spotkaniu obecni byli prezydent Aleksandra Kosiorek, czy m.in. wiceprezydent Gdyni Maciej Zielonka. Oprócz pracowników Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdyni na pytanie mieszkańców opowiadali również eksperci. To właśnie jest ta najcieplejsza część dnia. Nie jest dzisiaj ona jakaś specjalnie gorąca, nie jest upalna, nawet nie jest bardzo ciepła. Jest po prostu taka umiarkowanie letnia. 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 13, Gdynia, Pucko-Sakowowej, Herowareda, Rumiak, Gniewino, Luzino. Na barometrach wciąż niskie wartości, 1001 hektopaskali, a na niebie zachmurzenie intensywne. Z tych chmur pada nam deszcz przelotne, ale raczej dość intensywne opady. Norda.

wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami. I tak oto nasze dzisiejsze spotkanie dociera do szczęśliwego finału. Bardzo dziękuję, że byliście. Kłaniam się nisko i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia. Maja Popowska, przyjemności i do następnego.

0: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są Zuzanna Fijałkowska i Dawid Walaszkowski, czyli współautorzy książki Archeozwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach, grodziskach i kamiennych kręgach. Witam was serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, mówimy o książce wyjątkowej, bo jest to taki mały kieszonkowy przewodnik po wspaniałych miejscach, bo to, co gdzieś udało mi się też przeczytać o tej publikacji, to jest to bardzo ważna rzecz, że jest to opis niezwykłych miejsc, do których można bardzo łatwo dotrzeć stąd, z naszego miasta, z Wejherowa.
1: Tak jest. Właśnie to nami kierowało, że wybieraliśmy miejsca, w które można dotrzeć tak w ciągu jednego dnia. Do 3 godzin jazdy samochodem każde to miejsce możemy dotrzeć. Czyli to są takie miejsca, takie stanowiska archeologiczne, które możemy odwiedzić w trakcie jednodniowej wycieczki.
0: Skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego napisać, gdzieś też udokumentować, bo powiedzmy sobie szczerze, my jako mieszkańcy Wejherowa w dużej mierze nawet nie wiemy, że takie grodzisko, tak, czy kurhany mamy dosłownie parę minut często drogi od najbliższych zabudowań miejskich, bo wystarczy wejść trochę głębiej w las i okazuje się, że tam możemy naprawdę ciekawe miejsca znaleźć.
2: W sumie to się zaczęło chyba od naszego wspólnego hobby. Potem wśród znajomych, no, co robiliśmy w weekend, to opowiadaliśmy. Zwiedzaliśmy kurhany czy grodziska i dużo osób się pytało. Tak powstał blog jako pierwszy taki etap. A żeby upowszechnić i wspomóc ludzi, zachęcić ich do takiego zwiedzania okolicy, to napisaliśmy tą książkę, ten nasz przewodnik.
0: No, ale dlaczego kurhany, dlaczego grodziska, dlaczego miejsca, które w dużej mierze są zapomniane przez historię, bo oczywiście są grodziska typu sławny Biskupin, tak? Czy coś, które są odbudowane gdzieś, pokazane tak, żeby gdzieś tą historię zachować, ale tutaj w większości jednak mamy do czynienia z miejscami, o których gdybyśmy nie wiedzieli, to pewnie byśmy ich nawet nie zauważyli.
1: No i właśnie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby upowszechnić wiedzę o tych miejscach, które nie są takie oczywiste, które trzeba trochę poszukać. No i napisaliśmy tą książkę po to, żeby łatwiej było w te miejsca trafić. Jest tam opis dojazdu, jest nawet mapka, są QR kody, które prowadzą do map Google. Właśnie po to, żeby taki zwykły turysta, nawet nie taki wytrawny turysta,

0: turysta archeologiczny związany z archeoturystyką mógł tam właśnie trafić.
1: A co jest takiego interesującego w tych miejscach? No tych miejscach, które tak jak mówię, no idziemy do lasu, często nie wiemy nawet, że przechodzimy około kurhanów, tak? Bo się na tym nie znamy, bo nie mamy pojęcia, na co zwracać uwagę, więc co jest takiego niezwykłego w tych miejscach?
2: Dla mnie osobiście to ta cała tajemnica, zagadka, która czeka na rozwiązanie. Przechodzisz, zastanawiasz się, co to mogło być. Już cała wyobraźnia cię porusza, aż w końcu w domu przysiadasz sobie, otwierasz jakieś stare dokumenty. Wszystko jest zdigitalizowane w tych czasach, więc po takim wieczorze researchu wszystkie takie klocuszki się układają i rozwiązujesz tę tajemnicę. A jakby to powiedzieć...
0: No tajemnicy trochę zawsze pozostaje, no bo do końca tego rozwiązać się nie da. Nawet jakbyśmy wszystko wykopali, wszystko przebadali, to i tak nie wiemy do końca, w jaki sposób ci ludzie żyli, jak swoich zmarłych do końca chowali, więc ta tajemnica z nami pozostaje i to jest właśnie chyba takie ciekawe.
2: No, najbardziej romantyczna część tego, jak to się mówi.
1: Ale to jest chyba też fascynujące, bo nawet patrząc na to, że interesujemy się historią, mówimy na przykład o Weicherowie jako ogrodzie Weichera. Mhm. Czyli to nie jest ta historia najstarsza tego miasta, bo powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wcześniej tutaj coś jednak funkcjonowało.
0: No tak, ludzie tutaj pojawiają się wraz z momentem, kiedy cofa się lodowiec, czyli około 10 tysięcy lat przed naszą erą. No i wtedy zaczyna się tak naprawdę historia miejsca dzisiaj zwanego Weicherowem, czy w ogóle Pomorza. Więc przez wieki, zanim tutaj przybył Jakub Weicher, no to też bardzo dużo się tu działo.
1: No i to są piękne, bo tutaj mamy niedaleko nas właśnie i grodzisko, i kurhany, no i takich miejsc jest, rozumiem, bardzo dużo. I przede wszystkim właśnie, czy to są tutaj te opisane, które są, to są wszystkie, bo mówimy o takim jednodniowym wypadzie oczywiście z Weicherowa na to, żeby je zobaczyć.
2: Wszystkie na pewno nie, bo ciągle je odkrywamy, ciągle ktoś coś zgłasza, czy podczas naszych wędrówek po lasach, łąkach, natykamy się na nowe relikty przeszłości i nie wiem, czy za naszego życia będzie w stanie ktokolwiek sklasyfikować wszystkie takie miejsca, ale no, jest to dość według mnie ciekawe hobby, żeby to próbować sklasyfikować.
1: No ale też w tym hobby trzeba wiedzieć, z czym ma się do czynienia. No i to jest też bardzo ważne, bo tutaj chociażby właśnie w tej książce we wstępie możemy po prostu też przeczytać, jak wiedzieć, że to już jest to miejsce, bo my często, tak jak wspomnieliśmy, to są zarośnięte rzeczy, to są gdzieś, no w przypadku kurhanów, lekkie wyniesienia ponad teren, tak, o charakterystycznym także, powiedzmy sobie, sposobie ułożenia, więc to są takie rzeczy, których my, nie mając tej wiedzy, nie jesteśmy chyba do końca w stanie zauważyć.
0: Nawet ja jako archeolog, no bo jestem absolwentką archeologii, też nie jestem w stanie wszystkiego zauważyć, zwłaszcza tak na pierwszy rzut oka, ale po to właśnie napisaliśmy tą książkę, żeby pokierować ludźmi, żeby pokazać, na co zwracać uwagę na miejscu, w jaki sposób można sobie pomóc, co jest takie charakterystyczne dla grodzisk, dla kurhanów. No i tam są też stopnie trudności tych różnych miejsc, więc jeżeli wiemy, że to jest nasza pierwsza przygoda z archeoturystyką, no to wybieramy sobie najłatwiejszy stopień trudności, podjeżdżamy sobie na parking i mamy rekonstrukcję, na przykład jak kurhanów w Lewinie. A jak wiemy, że lubimy takie terenowe wyprawy i trochę wyzwań, no to wybieramy najtrudniejszy i jedziemy i błąkamy się po lasach i szukamy jakiegoś grodziska.
1: No to proszę Państwa, zróbmy sobie krótką przerwę i za chwilę porozmawiamy na temat tych może najciekawszych chociażby, które mogą Państwa zaskoczyć. No i przede wszystkim też jak się po nich poruszać za pomocą właśnie tej nowej książki. Zapraszam serdecznie.

0: I wracamy na naszej antenie, proszę Państwa, do rozmowy na temat nowej publikacji, która dotyczy właśnie także naszej historii, bo dużo rzeczy jest w niej opisane dotyczących tej historii dawniejszej, trochę mniej znanych. No ale powiedzmy przede wszystkim właśnie, jeżeli już mówimy o tych wszystkich kurhanach, kamiennych kręgach, grodziskach, no to tutaj jest ich opisanych łącznie kilkadziesiąt różnych miejsc, oczywiście w tych odległościach, ale z takich ciekawszych, które są może ciekawe, warte zobaczenia, to na przykład co byście polecili, żeby od czego zacząć, tak prawdę mówiąc, bo tutaj oczywiście są to w różny sposób opisane te rzeczy i nie są tak charakterystycznie na zasadzie, dobra, od tego zacznijmy i rozwijajmy swoją pasję w dalszym ciągu. No to od czego byśmy zaczęli, co byście polecili, jeżeli chodzi właśnie o to, co macie tu opisane?
1: To może tak na start bym polecił kurhany w Lewinie. Oznaczyliśmy je jako łatwy stopień trudności, ponieważ podjeżdżamy zaraz pod leśny parking i widzimy na pierwszy rzut oka, że to jest to, że jesteśmy we właściwym miejscu. Kurhany i stanowisko jest ładnie oznaczone, widać wszystkie kopce oraz na tych tablicach informacyjnych, które po badaniach zostały umieszczone. Jest wszystko opisane. Według mnie to jest dobry start, żeby razem z rodziną po niedzielnym obiedzie pojechać i zagłębić się w naszą taką historię najdawniejszą. A z takich ciekawostek, cmentarzysko kurhanowe w Lewinie może nawet być jednym z takich bardziej okazałych, jeśli chodzi o depozyt, który się znajdował w środku.
0: Co to znaczy?
1: Znaleziono tam

0: Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, trochę tremę mam, miecz, prawda?
1: Tak, odkryto tam w środku pochówek mężczyzny, który miał wyposażenie, właśnie był wyposażony w uzbrojenie, chyba nawet w miecz, które jest związane ze Skandynawią, więc nie wiemy, czy to był zakup ze Skandynawii, czy człowiek był pochodzenia skandynawskiego, ale chyba bardziej pierwsza ta wersja, że to uzbrojenie właśnie było pochodzenia skandynawskiego, a człowiek był nasz, słowiański.
2: To jest to miejsce pochówku, a z innych takich ciekawych miejsc?
1: No to dla takich bardziej wytrawnych turystów, dla tych osób, które lubią chodzić po lesie i nie boją się właśnie terenu, to poleciłabym grodzisko w Żarnowcu, czy też funkcjonuje czasem jako grodzisko w Lubkowie. Ono jest na wysokiej górze, trzeba się wspiąć, można się trochę zmęczyć, trochę spocić. No i na szczycie możemy zobaczyć wały grodziska, majdan grodziska, czyli tą środkową część. I leży tam też kamień, taki duży głaz, który jest owiany legendą. Tam niektórzy chcą w nim widzieć ołtarz dla jakiejś słowiańskiej bogini, ale to już takie bardziej interpretacje nie do końca naukowe.
2: No właśnie, ale powiedzmy sobie też jedną bardzo ważną rzecz. Do tych wszystkich miejsc, no mamy tutaj i zdjęcia, i opisy, o tym właśnie, w jaki sposób dotrzeć, czy samochodem, czy w innych, stopień trudności i też QR-kody. No, czyli tak prawdę mówiąc, mamy tutaj pełny zastrzyk tego wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć, chcąc się w to miejsce udać.
1: Tak jest.
0: Dokładnie.
2: To co wam przyświecało, żeby to też w ten sposób właśnie ułożyć?
0: Poszukiwania na własną rękę są często dość trudne. Trzeba przeglądać mapy na lidarze. Udostępnia to portal, geoportal z mapami naszego regionu. Można nałożyć właśnie tą warstwę lidarową, skanującą teren. Jest to laserowe skanowanie terenu satelitarne i dzięki temu widzimy te różne formacje, jak wały grodziska, kurhany. Też kartkujemy stare gazety archeologiczne. Często są wzmianki o różnych odkryciach, które z biegiem lat zostały zapomniane. Nie było czasu, różne transformacje i jest tego tyle, że nie da rady wszystkiego ogarnąć, a właśnie w naszej książce podając, może i nawet w niektórych miejscach za dokładny opis, jak to znaleźć, jest to takie oczko do czytelników i zachęta, żeby na podstawie naszych starań poszukać nowych obiektów na własną rękę.
2: To znaczy, że wy dalej szukacie? To nie jest wszystko?
1: Nie, oczywiście, że nie. Myśmy opracowali tą książkę w taki sposób, żeby to było na taki rok takiego spokojnego, weekendowego, oczywiście nie w każdy weekend zwiedzania. Myślę, że kolejna część będzie, może kolejne części nawet. Tych miejsc jest o wiele więcej. Myśmy, pisząc tą książkę, korzystali z tych naszych udostępnianych na fanpage'u archeopowieści wypraw. No i wybraliśmy po prostu część z nich, tak żeby właśnie taki krótki przewodnik stworzyć.
2: No i to, co najważniejsze tutaj od Wejherowa. No i tutaj także będzie okazja, żeby z wami porozmawiać, bo pewnie te pytania, które ja zadaję, to są tylko jedne z wielu, które mogą do was trafić. Oczywiście pytania o tym, co jeszcze mogą te miejsca zawierać, tak? Co się stało z różnego rodzaju rzeczami, które zostały tam znalezione, z jakich też okresów to są. Tutaj też oczywiście tę część tych odpowiedzi można znaleźć, ale rozumiem, to jest tak pokrótce. Was jest wiedza dużo większa pewnie, jako pasjonatów tych miejsc i tej historii.
1: Tak, no nie chcieliśmy pisać takiego opasłego tomu, tylko właśnie kieszonkowy przewodnik, który dosłownie można włożyć do kieszeni i ruszyć w teren.
2: No to muszę zapytać się, gdzie i jak go można zdobyć, no i kiedy, gdzie będzie można się z wami spotkać, żeby o nim porozmawiać?
1: Zapraszamy na spotkanie autorskie 27 maja do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
2: No i tam rozumiem, jest możliwość tego nabycia, tak to po pierwsze i porozmawiać.
0: Dokładnie.
2: Czy w jakichś innych miejscach, no bo nie każdy będzie mógł być, to jak dorwać, że tak powiem, ten przewodnik?
1: Po spotkaniu autorskim będzie można zadzwonić do biblioteki, czy też je skontaktować i będzie można kupić też u naszego wydawcy tą książkę wysyłkowo.
2: No tak, bo przypomnijmy, że Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest wydawcą, no i to też chyba ogromne podziękowania, bo to jest świetna sprawa, że

0: że wy jako pasjonaci tej historii, tych miejsc, macie taką możliwość, żeby też naszym mieszkańcom z tą pasją się po prostu z nimi podzielić.
1: Mhm. Ogromne podziękowania dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.
2: Dla całego zespołu, bo otoczyły nas takim wsparciem, którego się naprawdę nie spodziewałem.
1: Tak. I dla pani dyrektor, i dla wszystkich babeczek z biblioteczki.
0: No to pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Zachęcamy państwa do tego, żeby zobaczyć. To jest naprawdę mały kilkudziesięciu, no 127-8 stron, no tak, ale tak się wydaje, że bardzo malutki, ale fajny opis wielu fascynujących miejsc, które być może często mieliśmy, a nawet o tym nie wiedzieliśmy, więc zaglądamy, proszę państwa, zachęcamy. A jeżeli wiecie, że gdzieś istnieją poza tym jakieś inne ciekawe miejsca, to tu macie dwójkę wspaniałych pasjonatów, którzy chętnie je opiszą, na nie trafią, no i być może takie drugie wydanie nam się kiedyś też pojawi. Za co trzymam oczywiście kciuki. A już dziękuję ślicznie Mieszko Wędrowski, tego programu Gość Dnia. Moimi państwa gośćmi byli autorzy właśnie tej książki Archeozwiedzanie, czyli krótkie wycieczki po kurhanach, grodziskach i kamiennych kręgach, czyli Zuzanna Fijałkowska i Dawid Walaszkowski. Dziękuję wam ślicznie.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.

0: Reklama. Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
7: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jaros przy mikrofonie. Weekend zbliża się wielkimi krokami. Już dosłownie minuty nas od niego dzielą, ale zanim on nadejdzie jeszcze w całej swojej okazałości, no to czas zanurkować do świata lokalnych mediów. Tutaj ze mną w studiu są Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Ryszkę z portalu nadmorski24.pl. No i zaraz się dowiemy, czym żyje region. Co tam w telewizji dzisiaj?
2: Dzień dobry. W serwisie powiemy dziś o uroczystej sesji Rady Gminy Gniewino z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podsumowano na niej 2 lata obecnej kadencji Rady oraz rok funkcjonowania gniewińskiej karty mieszkańca. Pokażemy również dzień otwarty wejherowskiego medyka. Wydarzenie odbyło się wczoraj i cieszyło się sporym zainteresowaniem. Był to czas, by rozwiać wszelkie wątpliwości i zadać pytania zarówno słuchaczom, jak i nauczycielom. W serwisie powiemy również o pożarze, do którego doszło na terenie gminy Choczewo i o wizycie seniorów z Malborka w Wejherowie.
1: To w Twojej Telewizji Morskiej, a co w portalu?
3: No u nas również o pożarze budynku gospodarczego w Biebrowie w gminie Choczewo, ale także o tragicznym finale podróży 19-latki kierującej samochodem osobowym oraz kontrolach rowerzystów przeprowadzonych przez wejherowskich funkcjonariuszy na terenie powiatu wejherowskiego. Piszemy również o zderzeniu trzech aut w Rekowie Górnym, do jakiego doszło dziś rano na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z drogą wojewódzką. No, najbliższy weekend obfituje w wiele wydarzeń w regionie, również tych o charakterze duchowym. Na wejherowską kalwarię po raz pierwszy w tym roku przybędzie 1000 pielgrzymów. Z tego, co już widzieliśmy, już zmierzają w naszą stronę. Już dziś rozpocznie się tam odpust w niebo wstąpienia pańskiego, którego harmonogram opisujemy w jednym z artykułów. Przypominamy również o Nocy Muzeów, w której pierwsze wydarzenia na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego mają miejsce już dzisiaj, także warto się zorientować, może ktoś będzie chciał już dzisiaj skorzystać. Co i gdzie odbywać się będzie z tej okazji w naszym regionie, przeczytacie rzecz jasna na stronie portalu nadmorski24.pl.
1: No to już wiemy, co tam w Twojej Telewizji Morskiej, co tam w portalu nadmorski24.pl, to ja jeszcze tylko dorzucę, że już teraz w głośnikach Timbaland and Kerry Hilson, The Way We Are.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: To je Krucci, to je Dłodzi.
3: To Kasiewsko-Stoleca.
2: Czujesz tę nutę?
3: To stwórz taką własną i zgłoś to do trzeciego konkursu na Kasiewsko-Nuta,
2: który odbędzie się 17 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Zgłoszenia są plus do 20 maja.
2: Będą nagrody dla wszystkich kategorii.
3: A zdobywca Grand Prix wystąpi podczas Światowego Zjazdu Kaszebów w Gdyni.
2: Szczegóły na naszej stronie szemud.pl.
3: Zagraj coś po kaszubsku.
2: Na Kasiewsko-Nuta.
3: Raza z ZKP Rocią.
2: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Aleksandra Pesz, gmina Centrum Kultury.
2: I dyrektor biura ZKP Łukasz Richert.
4: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplicht Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
5: Ostrzeżenia przed burzami dla niemal całej Polski. Premier Donald Tusk o możliwej redukcji wojsk USA w naszym kraju. Zajrzymy też do Krakowa, który właśnie przeszedł we władanie studentów. Miriam Lipińska. Idzie załamanie pogody. Do wieczora w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz województwa kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. W czasie burz może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też silniej wiało, w porywach do

0: 75 km na godzinę. IMGW ostrzega, że lokalnie mniejsze rzeki mogą gwałtownie przybierać i może dojść do podtopień. Polska wschodnia granica jest obecnie najlepiej chronioną granicą w Unii Europejskiej, ocenił premier Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną w Otwocku.
1: W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. My dzisiaj możemy uroczyście ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale roku 2026 nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią.
0: Według szefa rządu udało się to osiągnąć dzięki modernizacji bariery granicznej i coraz lepszemu wyszkoleniu funkcjonariuszy. Premier odniósł się też do sprawy możliwego zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Jak przekazał, jest w kontakcie m.in. z szefem dowództwa europejskiego i dostał zapewnienie, że decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak, który ucierpiał w dramatycznym wypadku podczas zawodów, został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Doznał urazu kręgosłupa i wielu złamań.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
0: Mówi rzeczniczka wielospecjalistycznego szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros. Młody sportowiec wciąż jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. W najbliższych dniach ma zostać przeniesiony na inny oddział. Zmieniamy temat. Żądamy tramwaju nad morze i taniego piwa. To tylko niektóre z napisów na transparentach tradycyjnego studenckiego korowodu, który przeszedł dziś przez Kraków w ramach juwenaliów. Na rynku głównym prezydent miasta przekazał studentom klucze do miasta.
3: Za kogo się przebraliście w tym roku?
4: No za żółwie ninja.
5: Grupowy kostium chciałyśmy i tak najwięcej osób, żeby można było dać do niego.
6: Kapsel. No
3: to... Jest wielki kapsel, ale niesiony tutaj przez dzielnych majstrów.
6: Tak.
3: A skąd ci majstrowie?
6: Z AGH, no a skąd? AGH jako energia najlepszym kołem jest!
7: Ja najlepszym kołem jest!
3: Klucze do miasta przekazane?
8: Oczywiście studenci w tej chwili przejmują. No to jest trochę ryzykowna tradycja. Zawsze się z wszystkimi służbami miejskimi zastanawiamy, czy miasto zostanie oddane w niepogorszonym stanie, ale obiecali, że tak. No i pierwszy raz od dawna na rynku, więc chyba są zadowoleni.
3: Kraków już w waszych rękach teraz.
4: Tak.
0: Ze studentami i prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim rozmawiała Paulina Nawrocka. Tegoroczna edycja juwenaliów ma wyjątkowy jubileuszowy charakter, bo odbywają się już po raz 70.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Już po raz 11 Powiatowy Zespół Szkół Policjalnych imienia Zdzisława Kietura-Kisa przygotował Dzień Seniora, na który zaprosił podopiecznych domów pomocy społecznej oraz środowiskowego domu samopomocy. Tradycyjnie już sala sportowa Powiatowego Zespołu Szkół Policjalnych w Wejherowie zamieniła się w salę balową, na której królowała przede wszystkim dobra zabawa z okazji zorganizowanego w tej placówce Dnia Seniora.
10: To bardzo wspaniała inicjatywa, jeśli chodzi o szkołę. To ogromne podziękowania dla pana dyrektora, ale też dla wszystkich uczniów, którzy tutaj są w tej szkole, że pomagają, że wiedzą, jakie to jest ważne w życiu, bo w życiu jesteśmy tyle warci, ile pomagamy temu drugiemu człowiekowi. Tak? To jest, myślę, bardzo ważna dewiza i bardzo się cieszę, że pan dyrektor, szkoła korzystają z tej dewizy i pomagają drugiemu człowiekowi, a też się cieszę, widząc podopiecznych czy to DPS-u, czy SDS-u, którzy tutaj przychodzą uśmiechnięci, radośni, mogą się na chwilę rozerwać, może zapomnieć o chorobach. Serce moje się raduje.
9: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. I tak przygotowano na ten dzień wiele atrakcji, a wszystko to rozpoczęło się od wspólnego tańca.
11: Tańce z hulanki z fawole, ale przede wszystkim stanowiska, na których będzie można skorzystać właśnie z usług, porad naszych słuchaczy i oczywiście nauczycieli naszej szkoły. No to co mamy najlepsze, czyli wszystko, czyli masażyści, kosmetyczki, floryści, kącik stomatologiczny, ponadto atrakcje w postaci możliwości zagrania czy realizowania się artystycznie.
9: Opowiada dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Policjalnych w Wejherowie Waldemar Skrzynecki. Kolejny raz więc wejherowski medyk przyczynił się do sprawienia podopiecznym całej masy wrażeń i pięknych emocji oraz okazji do integracji i wspólnej zabawy. Słowiński Park Narodowy zapowiada rozpoczęcie prac związanych z poprawą dojścia oraz przejazdu do plaży przy tak zwanej Czerwonej Szopie. Roboty mają ruszyć w poniedziałek 18 maja. Park apeluje do mieszkańców i turystów o ostrożność oraz przygotowanie się na czasowe utrudnienia. Jak informują przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego, celem prowadzonych działań jest poprawa dostępności tego rejonu zarówno

0: zarówno dla odwiedzających, jak i służb ratunkowych. Dzięki pracom łatwiejszy ma być nie tylko ruch pieszy, ale również dojazd pojazdów ciężarowych, które w razie potrzeby będą mogły sprawniej i bezpieczniej dotrzeć na teren plaży. Park zapowiada i podkreśla, że inwestycja ma znaczenie szczególnie przed rozpoczęciem sezonu turystycznego, gdy ruch w rejonie nadmorskim znacząco wzrasta. Przedstawiciele instytucji przepraszają za możliwe utrudnienia i proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzonych prac. Słupscy policjanci wzięli udział w wojewódzkich działaniach pod nazwą Jednoślad. Funkcjonariusze kontrolowali rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, motorowerów i motocykli, zwracając szczególną uwagę na trzeźwość kierujących oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Podczas akcji policjanci skontrolowali ponad 100 jednośladów. Aż 6 kierujących zdecydowało się wsiąść na rower lub hulajnogę po alkoholu. W trakcie działań doszło również do 2 zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych. W Potęgowie 13-letnia dziewczynka, jadąc do szkoły, wjechała na przejście dla pieszych i uderzyła w bok osobowego Volkswagena. Nastolatka z podejrzeniem urazu głowy została przewieziona do szpitala w Gdańsku. Drugie zdarzenie miało miejsce w rejonie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. 55-letni użytkownik hulajnogi zderzył się z osobowym Hyundaiem. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, mężczyzna został ukarany mandatem. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, choć też nie jest jakaś dramatycznie zła. Od po prostu chmurno i dość mokro. Na termometrach 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Mam nadzieję, że to nie będzie pechowa 13. Ciśnienie 1001 hektopaskali, czyli wciąż niskie, choć od wczoraj o te parę hektopaskali w górę poszło. Wiatr słaby i co najwyżej umiarkowany.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Takie piękne dziewczyny rozpoczynają dzisiejszy program Norda na fali. Wiktoria Kida za nami w Radiu Norda FM. Jesteśmy kilkanaście minut po godzinie 15. Robert Jastrzębski, dzień dobry. No to co, proszę Państwa, wchodzimy razem w tryb weekendowy i powiem szczerze, kto dzisiaj jeszcze w pracy, a kto już jedną nogą myślami przy weekendzie. No to powiedzcie szczerze, kto dzisiaj jeszcze w pracy, a kto już jedną nogą myślami przy weekendzie. Kto tam odlicza godziny do końca zmiany, a kto już planuje wieczór, dajcie znać. Bo piątek ma taką swoją magię, że wiecie, człowiek nawet korki znosi trochę spokojniej, kawa smakuje lepiej, a lista rzeczy do zrobienia nagle wydaje się mniej pilna. No to będziemy towarzyszyć Wam to piątkowe popołudnie Radio Norda FM. Do 18 jesteśmy razem. Sprawdzimy właśnie, czy są te korki w naszym regionie, jaka jest pogoda i będziemy trochę plotkować. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.

0: Do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Masz problem prawny i nie wiesz od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
3: Reklama.

0: Tak wygląda, tak brzmi weekendowe granie w Radiu Norda FM. Jeszcze raz witam wszystkich tych, którzy teraz do nas dołączyli i brawa dla wszystkich. Oficjalnie otwieramy weekend w Radiu Norda FM. Brawa dla tych, którzy dotrwali szczęśliwie właśnie do piątku, do tego ulubionego dnia. Czy to w pracy, czy w samochodzie, czy już na kanapie z planem dzisiaj nic nie robię. Jesteście bohaterami tego tygodnia. Jestem z wami do 18 na radiowym czacie. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie, co robicie, jakie plany na weekend. Nie wiem, czy dzisiejsza pogoda pozwala ruszyć nad morze, czy grillować, ale może gdzieś tam jesteście w trasie, albo po prostu odpoczywacie. Jestem razem z wami. Dzisiejsze popołudnie, wieczór zapowiada się bardzo fajnie. Przypominam, że po 18 dzisiaj Gracjan Fopkę i jego kolejne wydanie Norda Shroom, a już za chwilę w Radiu Norda FM sprawdzimy, co tam na drogach.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 60. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś rolnikiem, budujesz, remontujesz dom, mieszkanie, kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
0: Reklama.
3: W pół do czwartej po południu ponownie wjeżdżamy na pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Popołudniowy szczyt komunikacyjny rozkręcił się już na dobre. W Słupsku postoicie na Kościuszki, Kopernika, Gęcarskiej i Zamkowej. W centrum stoimy też na Jaracza i Poznańskiej. Do Kobylnicy jazda na pierwszym biegu, krajową 21. Podobnie jest na Bohaterów Westerplatte. Zwalniamy też na samej obwodnicy Słupska w Redzikowie. W Lęborku na Krzywoustego powolna jazda już od Kaszubskiej. Nie najlepiej jest też na Alei Niepodległości, Kosaka.

i Gdańskiej. Na trasie kaszubskiej jazda płynna. Na Starej Szóstce zwalniamy niestety w Gościcinie. W Bolszewie jazda w żółwim tempie na Zamostnej. Zaglądamy do mojego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowie korki na Batalionu Morskiego 3 maja i Sienkiewicza na Przemysłowej, o dziwo jak na tą godzinę przystało, nie najgorzej. Przenosimy się do Redy, zapycha się Gdańska już od Rumi. W samym Pucku stracicie dodatkowo 7 minut na Helskiej. Stoimy też na Wejherowskiej, która pełni w tej chwili objazd po jednokierunkowym zamknięciu 10 lutego. Dużo cierpliwości niestety przyda się kierowcom w Gdyni. Jazda zderzak na Morskiej i trasie Kwiatkowskiego. Janka Wiśniewskiego, spowolnienie od stoczni do wiaduktu. W Witominie zwalniamy na Małokackiej, Kieleckiej i samej Witomińskiej. W Małym Kacku ulica Wielkopolska, spowolnienie już od Łowieckiej. Na obwodnicy Trójmiasta ograniczamy prędkość od Matarni do Sowy w kierunku Gdyni. Szerokiej drogi. Wieczorem możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Możliwe mgły. Termometry wskażą minimalnie 5 stopni w Ustce i Łebie, 6 kresek w Słupsku, Lęborku, Wejherowie i Redzie, do 7 stopni w Gdyni i okolicach. Wiatr słaby umiarkowany, nad morzem porywisty z kierunków zachodnich. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Miejscami przelotne opady deszczu, ale więcej słońca też na niebie. Od 13 do 16 stopni.

0: To Lady Gaga w Radiu Norda, to jest Norda na fali. Słuchajcie, no w ten weekend naprawdę będzie co robić. Przed nami Noc Muzeów i wygląda na to, że instytucje kultury na Pomorzu postanowiły w tym roku naprawdę zaszaleć. Będą koncerty, warsztaty nocne, zwiedzanie, gry terenowe, escape roomy, klimatyczne spacery i masa atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. W Gościcinie to nawet szykują kapsułę czasu i escape room. W Pucku ponoć będzie kryminalne muzeum, a w Lęborku warsztaty garncarskie, folklor i nocne zwiedzanie zabytków. I to wszystko już jutro, czyli sobotni wieczór można będzie spędzić trochę inaczej niż zwykle. No i chyba pogoda jest idealna na to, żeby zaliczyć Noc Muzeum 2026. Więcej na ten temat można przeczytać dzisiaj na nadmorskim24.pl, a w Nordzie na fali za chwilę fala ciekawostek. Będziemy mówić o Alicji Szemplińskiej, która już jutro zaprezentuje się w finale na Eurowizji 2026.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią

0: wieloletnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów,

0: kabut.pl.
1: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
7: Reklama.
8: Fala ciekawostek.
9: Kasia Zarek-Kwicka w mediach społecznościowych skomentowała występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Doświadczona wokalistka nie kryła dumy z polskiej reprezentantki i podkreśliła jej wyjątkowy talent, jednocześnie realnie oceniając szanse Polski na zwycięstwo w konkursie. Występ Alicji Szemplińskiej z utworem Prey podczas półfinału Eurowizji w Wiedniu wzbudził ogromne emocje zarówno wśród fanów, jak i ekspertów muzycznych. Polska reprezentantka nie tylko zapewniła sobie awans do wielkiego finału, ale także zebrała wiele pochlebnych opinii. Jedną z osób, które postanowiły publicznie wyrazić swoje uznanie, była Kasia Cerekwicka. Wokalistka, która sama startowała w preselekcjach do Eurowizji w 2006 roku z hitem Na kolana, opublikowała w sieci szczery wpis. Przyznała, że dawno żaden polski występ nie wywołał w niej takiej dumy. Od czasu występu Edyty Górniak na Eurowizji nie pamiętam, żebym była tak dumna z tego, jaką jakość wokalną pokazaliśmy światu, napisała Cerekwicka w mediach społecznościowych. Choć artystka nie kryła zachwytu nad warsztatem wokalnym Alicji, zwróciła uwagę, że jej propozycja muzyczna nie należy do najłatwiejszych i nie każdemu przypadnie do gustu. Podkreśliła, że utwór nie jest typowym radiowym przebojem, który od razu wpada w ucho. Najważniejsze jednak według artystki były emocje i autentyczność, które Szemplińska zaprezentowała na eurowizyjnej scenie. Cerekwicka podkreśliła też, że po raz pierwszy od wielu lat oglądała polski występ na Eurowizji z prawdziwą satysfakcją. Bo Alicja nie wyszła tylko wykonać piosenki, ona wyszła i przypomniała, jak brzmi prawdziwy wokal. Emocje, klasa, spokój, bez przekombinowania, bez miliona efektów, sam głos i prawda, dodała artystka. Zatem trzymamy kciuki i przypominamy, że Alicja Szemplińska ponownie pojawi się na eurowizyjnej scenie już w najbliższą sobotę, 16 maja, podczas wielkiego finału konkursu.

0: tu Radio Nordo FM i zbliżamy się do godziny 16. Mamy weekend, ale halo kierowcy, uważajcie, bo mamy dla was nowe informacje. Między innymi w Kobylnicy znów będą zmiany przy przejazdach kolejowych. Otwarcie przejazdu na ulicy Witosa zostało kolejny raz przesunięte, tym razem na 27 maja. A dzień później zamknięty zostanie przejazd ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Kilińskiego, czyli kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać z objazdów. Ale w regionie utrudnień i objazdów jest więcej. Jeśli znacie takie miejsca, to piszcie na radiowym czacie albo wklejcie jakiś filmik. No i po 16 u nas kolejne regionalne informacje w Norda FM, a do raportu drogowego wrócimy jeszcze na pewno dzisiaj o godzinie 16.30.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
2: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
3: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
4: Reklama.
5: Dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna w Tatrach. Niemiecki piłkarz urodzony w Polsce, Łukasz Podolski, chce kupić Górnika Zabrze. Sprawdzimy też propozycje na noc muzeów w Warszawie i Poznaniu. Miriam Lipińska. Dwie osoby rażone piorunem na Giewoncie. Jedna z nich po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Jak przekazali toprowcy, w grupie, która w czasie gwałtownej burzy znalazła się w rejonie szczytu, było w sumie 5 osób, ale 3 nie ucierpiały. Najciężej ranny turysta został zabrany do zakopiańskiego szpitala śmigłowcem. Drugi, lżej poszkodowany, został sprowadzony przez ratowników do Doliny Kondratowej i stamtąd zostanie zabrany do szpitala. A przed burzami ostrzegają synoptycy i to nie tylko w Małopolsce, ale też w 12 innych regionach. Przede wszystkim we wschodniej połowie kraju. Amerykańskie decyzje dotyczące redukcji wojsk USA mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu odniósł się w ten sposób do doniesień amerykańskich mediów, które informowały o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy USA na terytorium Polski.
6: Chcę wszystkich uspokoić. Spodziewaliśmy się od wielu miesięcy pewnych decyzji dotyczących Europy. Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską.

0: wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapewniał, że nie ma takich planów wobec Polski. Łukasz Podolski, od kilku sezonów piłkarz Górnika Zabrze, chce kupić Górnika Zabrze. Klub jest zadłużony, a miasto nie jest w stanie go utrzymać. Uchwałę dającą zielone światło na transakcję radni mają przyjąć w najbliższą środę. Firma powiązana z Podolskim kupi większościowy pakiet akcji Górnika za 4 miliony złotych, informuje prezydent miasta Kamil Żbikowski.
1: Ta kwota wynika z jednej strony z ogromnej materialnej, ale przede wszystkim niematerialnej wartości Górnika Zabrze, marki tego klubu, kart zawodniczych.
0: Podolski będzie musiał również spłacić wielomilionowe długi klubu. Miastu przypadnie złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Będzie też nadal utrzymywać stadion. Łukasz Podolski to niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w Gliwicach. 130-krotny reprezentant Niemiec i mistrz świata z 2014 roku. Już jutro Noc Muzeów. W Warszawie jedną z propozycji będzie zwiedzanie Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek w ciemnościach. Goście dostaną jedynie latarki, mówi Aneta Popiel-Machnicka, założycielka muzeum.
2: Na pewno jest trochę mrocznie, na pewno jest trochę strasznie. Mamy scenę przedstawiającą pogrzeb nawet. Tak naprawdę jest to muzeum nie tylko dla dzieci, ale właśnie dla starszych osób, które mogą znaleźć tutaj swoje wspomnienia, swoje zabawki, o których nawet już zapomnieli, że je mieli.
0: Z kolei w Poznaniu jednym z motywów przewodnich będą nowe technologie, mówi rzeczniczka Centrum Kultury Zamek Anna Gruszka.
3: Prelekcje dotyczące tego, czy można utrzymać życie człowieka po śmierci właśnie poprzez sztuczną inteligencję. Tematy związane z naszymi takimi lękami przed sztuczną inteligencją. Chcemy opowiedzieć o tym, jakie sztuczna inteligencja tworzy z nami relacje związane na przykład z emocjami.
0: W Noc Muzeów do zdecydowanej większości miejsc wejdziemy za darmo lub za symboliczną opłatą.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowy zespół szkół policjalnych w Wejherowie zorganizował dzień otwarty. Wejherowski medyk otworzył swoje drzwi dla zainteresowanych nauką w tej placówce. Szkoła przygotowała tematyczne stoiska do dyspozycji. Byli także nauczyciele i słuchacze.
5: Przede wszystkim wychodzimy z naszą ofertą kształcenia. Chcemy przedstawić te zawody, których uczymy, ale od strony takiej praktycznej. Nie opowiadać o nich, tylko pokazać co uczymy, czego uczymy, w jaki sposób, na jakim sprzęcie.
4: Mówi dyrektor powiatowego zespołu szkół policjalnych w Wejherowie Waldemar Skrzynecki. Szkoła policjalna to droga do zdobycia konkretnego zawodu. To alternatywa dla studiów umożliwiająca szybkie wejście na rynek pracy, przekwalifikowanie się lub zdobycie uprawnień technika.
5: Przede wszystkim chciałbym zachęcić do nauki w naszej szkole, w każdym zawodzie, ale takie sztandarowe nasze to są masażyści, higienistki stomatologiczne, sterylizacja medyczna, też kosmetyczki, opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna. Zresztą zapraszam na stronę naszą, Medyk Wejherowo, tam pełna oferta jest przedstawiona ze szczegółami.
4: Dodaje Skrzynecki. Dzień otwarty był okazją, by rozwiać swoje wątpliwości i odpowiedzieć na pytania, których nie brakowało, a także do podjęcia krótkich, specjalnie na te okazje przygotowanych aktywności. Leśnicy z Nadleśnictwa Lemborg spotkali się na terenach leśnych, gdzie zastosowano naturalne odnowienie lasu. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno młodsi, jak i bardziej doświadczeni pracownicy służby leśnej, a także przedstawiciele kierownictwa i działu technicznego. Spotkanie poświęcono wymianie doświadczeń dotyczących wspierania naturalnych procesów odnowy lasu. Podczas wizyty omawiano m.in. pracę z naturalnymi odnowieniami sosny i buka. Jak podkreślają leśnicy, odnowienie naturalne polega na tym, że nowe pokolenie drzew wyrasta z nasion znajdujących się w środowisku bez konieczności sadzenia przez człowieka. Rolą leśników jest stworzenie odpowiednich warunków do wzrostu młodych drzewek oraz ich późniejsza ochrona. Nadleśnictwo zwraca uwagę, że takie rozwiązania pozwalają tworzyć bardziej odporne i stabilne drzewostany, lepiej przystosowane do lokalnych warunków. Leśnicy monitorują rozwój siewek, dbają o odpowiednie nasłonecznienie i chronią młode drzewa przed zwierzyną. Jak podkreślają przedstawiciele nadleśnictwa, nowoczesne leśnictwo to nie tylko sadzenie nowych drzew, ale również umiejętne wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Kierowcy w Kobylnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po raz trzeci zmieniono terminy otwarcia i zamknięcia przejazdów kolejowych w miejscowości. Jak poinformowano, otwarcie przejazdu przy ulicy Witosa, planowane wcześniej na 15 maja, ponownie zostało przesunięte. Powodem są problemy techniczne związane z trudnymi warunkami gruntowymi, które pojawiły się podczas realizacji inwestycji. Wykonawca prac przekazał, że wznowienie ruchu na przejeździe kolejowym przy ulicy Witosa planowane jest dopiero na popołudnie 27 maja. Dzień później, czyli 28 maja, zamknięty zostanie natomiast przejazd kolejowy.

0: przy ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kolejowej i Jana Kinińskiego. To już trzecia zmiana harmonogramu prac. Pierwotnie oddanie przejazdu przy ulicy Witosa planowano na początek maja. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów. Dzień niespecjalnie pogodny, ale też niespecjalnie zimny. Na szczęście dziś na termometrach oglądamy koło 10 w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Słupsku, Lęborku, Kamylnicy i 13 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, opady deszczu pojawiają się i to dość gęsto, często, a zresztą padać ma z czego, bo zachmurzenie, trzeba przyznać, że utrzymuje się intensywne, od umiarkowanego po nawet całkowite.
1: Norda FM.

0: Tak brzmi piątkowe popołudnie w programie Nordo na fali. Snap i Rytmi The Dancer, stare, dobre, oldschoolowe, taneczne i klubowe nagranie. No właśnie, Radio Nordo FM, słyniemy z takich hitów, których raczej nie usłyszycie w innych stacjach. A dzisiaj będzie tego więcej, bo po godzinie 18 kolejne wydanie Norda Szyru, Migracjan Fopkę pojawi się tutaj w studiu. A dzisiaj swoje święto obchodzą m.in. Zofia, Nadzieja i Izydor. Wszystkiego najlepszego. Jeśli macie wśród znajomych właśnie takie osoby o takim imieniu, to pamiętajcie, dzisiaj nie wypada odmówić tortu. A wśród nietypowych świąt mamy coś takiego jak dzień dojazdu rowerem do pracy. Czyli jeśli ktoś dzisiaj zamienił auto na rower, no to szacunek, szczególnie właśnie w taką pogodę. Korzystajcie, bo o tej porze mamy weekend, no i zostańcie z nami, będzie fajnie. Sporo weekendowej, fajnej muzyki. Będziemy też na regionalnych drogach, a po godzinie 16.30 odpalimy zagadkę dnia. I w puli nagród dzisiaj bilet do kina, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Food Works. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy zł.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców

0: Zdrowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama. Norda na fali.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasiebedze apartny język aspiewani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński.
4: Kupiacy kwiatek, chcesz?
2: Róże.
4: A co pływisz na moje droci?
2: Chabry? Miło, masz inne w zanadrzu?
4: Tulpa albo telpun.
2: Tulipan albo piwonia? Dzięki.
4: A może marzebionka cię lilewnik?
2: Stokrotka i wrzos, o, jesteś oryginalny.
4: Bez sulop.
2: Naręcze bzu? Lepiej. Daj mi niezabytka.
4: Nie zapominajkę. O czymś zapomniałem?
5: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głystk,

0: idealne na drogę, idealne do samochodu. Purple Disco Machine. Takie dźwięki gramy dzisiaj w Nordzie na fali. Jak tam kierowcy? Bo wygląda na to, że dzisiaj na drogach trzeba uzbroić się nie tylko w paliwo, ale i w cierpliwość. Będą ważne informacje drogowe. Bądźcie razem z nami. Za chwilę w raporcie drogowym powiemy o tym, że w Kobylnicy będą nowe zmiany przy przejazdach kolejowych. Bo jak się okazuje, otwarcie przejazdu na ulicy Witosa przesunęło się na 27 maja. A na trasie między Lęborkiem a Łebą w rejonie Krępy Kaszubskiej mamy zwężenia światła i ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Powodem jest budowa ścieżki rowerowej. No i tak się składa, że mamy dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. To może warto pomyśleć, żeby dzisiaj przesiąść się na dwa kółka. Co wy na to? Na radiowym czacie jakby co, jestem z wami, a u nas raport drogowy 16.30, a później odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: Słuchamy Radia Norda FM w piątek, 16.30, ostatni raport drogowy i zaczynamy od informacji o tym, że kierowcy w Kobylnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Po raz trzeci zmieniono termin otwarcia i zamknięcia przejazdów kolejowych w tej miejscowości. Jak poinformowano, otwarcie przejazdu przy ulicy Witosa planowane wcześniej na 15 maja ponownie zostało przesunięte. Powodem są problemy techniczne związane z trudnymi warunkami gruntowymi, które pojawiły się podczas realizacji inwestycji. Wykonawca prac przekazał, że wznowienie ruchu na przejeździe kolejowym przy ulicy Witosa planowane jest dopiero na popołudnie, na 27 dzień maja. Dzień później, czyli 28 maja, zamknięty zostanie natomiast przejazd kolejowy przy ulicy Kolejowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Kolejowej i Jana Kilińskiego. To już trzecia zmiana harmonogramu prac. Pierwotnie oddanie przejazdu przy ulicy Witosa planowano na początek maja. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów. Przenosimy się na drogę wojewódzką numer 214, na trasę Lęborg-Łeba. Tam też utrudnienia w ruchu. W rejonie Krępy Kaszubskiej wprowadzono tymczasową sygnalizację świetlną oraz zwężenia pasa ruchu. Powodem są prace związane z budową drogi rowerowej prowadzone wzdłuż trasy. W miejscu robót pracuje

ciężki sprzęt zajmujący część jezdni, a na odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Jak informują kierowcy korzystający z tej trasy, sygnalizacja świetlna jest ustawiana głównie w ciągu dnia, natomiast w godzinach porannych może być wyłączona. W rejonie prowadzonych prac ustawiono także znaki ostrzegawcze informujące o innych niebezpieczeństwach na drodze. Obecnie roboty koncentrują się m.in. na odcinku o długości około 2,5 km pomiędzy Krępą Kaszubską a Białogardą. W ramach inwestycji usuwana jest stara kostka brukowa, budowane są krawężniki oraz wykonywana podbudowa nowej trasy rowerowej. Według wcześniejszych zapowiedzi Zarządu Dróg Wojewódzkich prace mają zakończyć się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. To tyle w raporcie drogowym. Jeśli znacie jakieś utrudnienia, dajcie znać na radiowym czacie, a za chwilę sprawdzimy pogodę w regionie. Nie mam zbyt dobrych wieści, jeśli chodzi o pogodę na weekend w naszym regionie, bo jak tutaj zapowiadają synoptycy, ponoć będzie padać, a na wschodzie regionu możliwe burze, lokalnie z gradem. W Wejherowie 13 stopni, podobnie w Gniewinie, tak samo dzisiaj do końca dnia będzie w Gdyni. Niestety wieczorem i w nocy temperatury znacznie spadną, do tego nad morzem porywisty wiatr z kierunków zachodnich. W sobotę i w niedzielę też zachmurzenie duże i możliwe przelotne opady deszczu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: To już prawie 16.40, Robert Jastrzębski i program Nordo na fali. Meldujemy się i jesteśmy razem do godziny 18. O tej porze u nas, jak zwykle, czas na zabawę, czas na relaks, czas na uruchomienie wyobraźni, bo dzisiaj jedziemy w klimacie dwóch kółek porannego dojazdu i małej przesiadki z auta na coś bardziej ekologicznego. Zajrzyjcie na profil facebookowy Radia Norda FM. Słowa kluczowe do naszej zagadki dzisiaj to rower, biuro i dojazd. Jak zwykle trzeba odkryć, jakie jest hasło, a pierwsza wskazówka mówi, że hasło dzisiaj składa się z trzech wyrazów. Będzie więcej podpowiedzi, ale jak na razie próbujcie kombinować rower, biuro i dojazd. Komentarze wpisujemy pod postem z zagadką dnia na Facebooku Radio Norda FM i jak zwykle pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź otrzymuje nagrody, a dzisiaj to bilet do kina na dowolny seans w Filharmonii Wejherowskiej. No to życzę powodzenia, szerokości i niech wygra najszybszy komentarz. Finał naszej zabawy przed godziną 18, a za chwilę magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycję zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Pli.

A czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 81 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen.

0: Z okazji naszych urodzin.
1: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
0: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
1: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
6: Reklama.
7: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
8: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
8: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
8: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
8: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
8: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
8: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
6: Reklama.
9: Okno na kulturę.
10: Kilka chwil z kulturą na antenie Radia Norda FM. Przy mikrofonie wita was Agata Andryskowska. Miłośnicy muzyki klasycznej i wyjątkowych koncertowych emocji będą mieli okazję przeżyć muzyczne popołudnie w Lęborku. Już w niedzielę 17 maja w Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła odbędzie się koncert w ramach cyklu Koncerty w Kościołach Pomorza, Pomorskie Miasta i Miasteczka. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16. Przed lęborską publicznością wystąpią oboistka Magdalena Maniewska oraz organista Zbigniew Gach. W programie koncertu znajdą się utwory wybitnych kompozytorów różnych epok. Publiczność usłyszy m.in. dzieła Jana Sebastiana Bacha, Stanisława Muniuszki oraz Fryderyka Chopina. Organizatorzy podkreślają, że repertuar został dobrany tak, aby pokazać różnorodność muzyki klasycznej i wydobyć niezwykłe walory akustyczne zabytkowego wnętrza sanktuarium. To właśnie historyczne kościoły są jednym z najważniejszych elementów całego projektu. Cykl Koncerty w Kościołach Pomorza ma nie tylko promować muzykę organową i kameralną, ale również przypominać o ogromnym kulturze. kulturowym znaczeniu pomorskich świątyń. Dzięki takim wydarzeniom zabytkowe przestrzenie sakralne stają się miejscami spotkań z kulturą otwartymi dla wszystkich mieszkańców. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pomorski Festiwal Muzyczny, która już po raz drugi realizuje festiwal obejmujący miasta i miasteczka regionu. Tegoroczna edycja rozwija formułę wydarzenia z ubiegłego roku i jeszcze mocniej koncentruje się na prezentacji muzyki organowej.

Muzyka kameralna wykonywana w zabytkowych wnętrzach kościołów tworzy wyjątkowe połączenie sztuki, historii i architektury. Ważnym elementem koncertów są także krótkie opowieści i komentarze przybliżające słuchaczom prezentowane utwory oraz sylwetki kompozytorów. Dzięki temu nawet osoby, które na co dzień nie słuchają muzyki klasycznej, mogą łatwiej wejść w świat dawnych kompozycji i lepiej zrozumieć ich charakter. Organizatorzy podkreślają, że celem projektu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i zachęcanie mieszkańców do udziału w wydarzeniach kulturalnych odbywających się blisko domu. Koncert w Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 16. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

0: bałtyckiej fali.
1: W takich rytmach piątek wchodzi jeszcze lepiej, prawda? Purple Disco Machine w Radiu Norda FM, a do 18 jeszcze program Norda na fali. Jedni kończą pracę, inni już w drodze do domu, a ktoś pewnie właśnie teraz sobie myśli, czy dzisiaj już mogę nic nie robić? Jak nie musicie nic robić, to słuchajcie nas do godziny 18, Norda na fali, Robert Jastrzębski. Dzisiaj jest taka akcja, że z samochodu przesiadamy się na rower. Co wy na to? I wracamy do naszej piątkowej zagadki dnia. Przypomnę, rower, biuro i dojazd, właśnie to są słowa kluczowe. Za nami pierwsza wskazówka. Hasło składa się z trzech wyrazów.

0: Dokładam drugą wskazówkę, to przesiadka z auta. Dobrze słyszeliście, taka jest dzisiaj wskazówka numer 2, przesiadka z auta. No i może dzisiaj ktoś w końcu powie, że dobra, od poniedziałku będę jeździł rowerem do pracy, no a później przyjdzie ten poniedziałek i jak zwykle to samo. Ale może właśnie ten weekend to będzie dobry moment, żeby zacząć. Przynajmniej najpierw próbujcie rozpracować, jakie jest hasło. Rower, biuro i dojazd. Wracamy do muzyki, a u nas za chwilę serwis regionalny Radia Norda FM.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Miriam Lipińska. Synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami w 13 regionach. Alerty dotyczą Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, większości Warmii i Mazur oraz Kujaw, a także części Wielkopolski, Podlasia, Pomorza i Opolszczyzny. Dodatkowo RCB w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów w Małopolsce ostrzega też przed burzami z ulewnym deszczem. Burza rozszalała się po południu w Tatrach. Piorun raził dwóch turystów w rejonie szczytu Giewontu, mówi Łukasz Stępek z Topru.
1: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do szpitala śmigłowcem i jeden wprowadzony.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w pobliżu szczytu było 5 turystów, 3 nie ucierpiało. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w Wielkopolsce, a do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę na osiedlu przy lesie. Drogie paliwa powoli przekładają się na ceny w całej gospodarce. Widać to w danych GUS-u o kwietniowej inflacji. W zeszłym miesiącu ceny rosły w tempie 3,2%, a to dopiero początek, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
2: Pamiętajmy, że to jest dopiero drugi miesiąc od wybuchu kryzysu, są dane kwietniowe, ale tak, wyższe ceny paliw, wyższe ceny nośników energii, wyższe ceny podróży, więc tak, coraz bardziej ten szok się rozlewa i w kolejnych miesiącach też będzie się rozlewał jeszcze bardziej.
0: W kwietniu skutków kryzysu nie było jeszcze widać w cenach żywności, a wręcz są produkty, które mocno potaniały. To masło, ziemniaki czy oleje. Rachunki za mieszkanie w kwietniu urosły przeciętnie o 5%, w podobnej skali drożeją usługi. Z kolei paliwa w weekend minimalnie potanieją. Litr benzyny 95 będzie mógł

0: mógł kosztować maksymalnie 6 zł 37 groszy, benzyny 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Szczątki rosyjskiej rakiety mogą spaść na centralną Europę, w tym także na Polskę, ostrzega Polska Agencja Kosmiczna. Może się to stać od jutrzejszego poranka do niedzielnego popołudnia. Część rakiety nośnej wchodzi właśnie na niską orbitę Ziemi. Jej szczątki mogą spaść zwłaszcza na wschodzie naszego kraju.
1: Zakres tego miejsca, gdzie taki obiekt może spaść, jest naprawdę ogromny i tak naprawdę ostatecznie dowiemy się, gdzie on spadnie, jak już rzeczywiście spadnie. Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski, są bardzo małe, no ale nie są zerowe.
0: Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania. Rosyjska rakieta wynosiła na orbitę rosyjskich satelitów pewnego rodzaju konkurencję dla Starlinków firmy SpaceX. Ministerstwo Edukacji ogłosiło kalendarz na nowy rok szkolny, w tym terminy zimowych ferii. Odbędą się w trzech turach między 18 stycznia a 28 lutego przyszłego roku. Będą też dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce. Od 23 do 31 grudnia i od 25 do 30 marca.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Dzieci z Luzina odwiedziły Wejherowską Komendę Policji. Najmłodsi uczyli się o bezpieczeństwie. Gośćmi mundurowych były dzieci z klasy 0 szkoły podstawowej w Luzinie. Podczas wizyty dzieci miały okazję zwiedzić budynek komendy, zobaczyć pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a także przyjrzeć się z bliska pracy funkcjonariuszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się policyjne radiowozy. Na najmłodszych czekały aż 3 różne samochody, w tym również pojazd przeznaczony do transportu osób zatrzymanych. Policjanci opowiadali o przeznaczeniu poszczególnych aut, prezentowali ich wyposażenie oraz wyjaśniali, jak wygląda policyjna służba w terenie. Nie zabrakło również praktycznej nauki bezpieczeństwa w sali odpraw przy pomocy edukacyjnych zabawek i materiałów profilaktycznych. Dzieci poznawały zasady ruchu drogowego oraz uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy. Policjanci poruszali także bardzo ważne tematy związane z nadchodzącymi wakacjami, szczególnie bezpieczeństwo nad wodą oraz odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi oraz policjanci zespołu wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy odpowiadali na pytania najmłodszych. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową, symboliczną, ale ważną pamiątkę przypominającą o bezpieczeństwie. Przed zbliżającą się nocą muzeów w Lęborku odnowiono tablice informacyjne znajdujące się przy sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. To jeden z najważniejszych zabytków sakralnych miasta i jeden z punktów, które będą dostępne dla odwiedzających podczas sobotniego wydarzenia. Prace objęły zarówno poprawę estetyki, jak i czytelności oznaczeń. Odświeżone zostały tablice opisujące historię Lęborka oraz średniowiecznego kościoła. Renowację przeszła także tablica Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba, ufundowana wcześniej przez samorząd województwa pomorskiego. W ramach prac wykonano nowe zadruki zabezpieczone folią UV, a same konstrukcje oczyszczono i zabezpieczono przed korozją. Dzięki temu informacje mają być bardziej trwałe i lepiej widoczne dla mieszkańców oraz turystów. Jak podkreślają władze miasta, to niewielkie, ale istotne działanie związane z przygotowaniami do sezonu turystycznego oraz wydarzeń plenerowych. Już podczas sobotniej nocy muzeów będzie można odwiedzić m.in. wieżę Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła i z bliska poznać historię jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Lęborku. W sobotę 16 maja Słupsk stanie się areną zmagań mundurowych z całej Polski i zagranicy. W mieście odbędzie się 12. ćwierćmaraton komandosa, ekstremalny bieg, podczas którego uczestnicy pokonają ponad 10 km w pełnym umundurowaniu i z 10-kilogramowym plecakiem. Zawodnicy będą mieli do przebiegnięcia dystansem 10,55 km, czyli ćwierć klasycznego maratonu. Impreza ma wyłonić najlepszych indywidualnych i drużynowych zawodników służb mundurowych, a jednocześnie promować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Ćwierćmaraton komandosa jest jednym z etapów tak zwanego szlema komandosów. Po ukończeniu wszystkich biegów z tego cyklu uczestnicy zdobywają specjalną odznakę do munduru oraz pamiątkowy medal. W organizację wydarzenia zaangażowały się m.in. miasto Słupsk, Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoły Mundurowe Nadleśnictwa oraz służby mundurowe. Nad zabezpieczeniem uczestników będą czuwać policjanci, a na mecie na zawodników czekać będzie m.in. wojskowa grochówka. W Gdyni doszło do pożaru autobusu. Pojazd zapalił się w czasie porannych godzin szczytu. Jak portal trójmiasto.pl poinformował aspirant Marek Kobiałko z

0: Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Tuż po godzinie 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Wielkopolskiej. Pojazd realizował kurs na trasie Żukowo-Gdynia Główna. Na miejscu pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze oraz zabezpieczali teren zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że doszło do samozapłonu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze wyjaśniają obecnie okoliczności oraz dokładne przyczyny pożaru. Jest jeszcze dzisiaj szansa, że w regionie zagrzmi, ale jest ona naprawdę niska i to wyłącznie w południowej części województwa. W pozostałych miejscach po prostu dość duże zachmurzenie i opady deszczu. Miejscami może pojawić się grad, ale tutaj tak jak z burzą szanse są niskie. Dziesiąteczka na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, trzynastka w Gnieźnie, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, tutaj akurat jakichś zmian nie ma.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: dawna, to wiem.
1: To jest Radio Norda FM i do 18 program Norda na fali. I ostatnią godzinę naszego spotkania otwiera piosenka z męskiego grania. Męskie granie 2026, tym razem trio Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Świetna propozycja, która otwiera weekend w naszej stacji. A przy mikrofonie Robert Jastrzębski. Bądźcie razem z nami, bo w tej godzinie wyjaśni się wszystko, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową. Do wygrania bilet do kina i trzeba rozpracować hasło. A są takie słowa kluczowe jak rower, biuro, dojazd. Hasło składa się z trzech wyrazów i wskazówka numer 2 to przesiadka z auta. No i w końcu pojawił się u nas przedstawiciel

0: męskiej części słuchaczy, a Jacek melduje się z komentarzem o mijanie korków i powiem szczerze, każdy kierowca to rozumie. Są też kolejne propozycje, droga do pracy, szybki dojazd do pracy, rowerowy maj, czyli można powiedzieć, że rowerowy klimat w piątek całkiem nieźle wjechał. Hasło składa się z trzech wyrazów, proszę Państwa, a ostatnia wskazówka to jazda do pracy. Jazda do pracy, hasło składa się z trzech wyrazów. Nie mam więcej podpowiedzi, ale przypuszczam, że teraz to już wszystko jest jasne. W tej godzinie zajrzymy też, co tam dzieje się w regionie, jeśli chodzi o sport. Sprawdzimy, co na dużym ekranie. I przed godziną 18 polecam się w finale naszej zabawy skojarzeniowej.
1: Lorda na fali. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
1: Reklama. Świat według Romka.
6: Witaj też bardzo serdeczno, moim dobry dzień, a trzej ze mny, a jedny zybny już za nama. I co oni nama przyniosle? Kłena wemionka brrr jak ze mną, a uff jak ceplo. Jak co człowiek rozeblek, to zybny wiatr zawiel. Jak co łeblek, to slynyśku weślo. A po slynyśku deszcz. I dzynka błegu, a frigrum zaciunnę deszcz padac. I to, co tak zare, feń za zelenilo, w naim kaszepcin siece.

0: Zare, zare. Jeszcze raz. Dzynka błegły, a frigrum? No co mają frigrę do deszczu? A, to waniewita, że frigrę płynie bieni, blus letają, ale tyś blunę rozsiwają? To znaczy rozsiwają co tam? Tak do końca nie je wiedzieć co? No i to co tam rodzy blunę, a z tych blunów pady deszcz. Le nie je to taci zwyczajny deszcz, le to co tam w nim sedzy, etreje ledzy. No jo, tak nie jedni gadają, a je to le jedna z wiela spiskłewych teoriów. A je tam nie wiem, je co nie zna ja, je tam kwelteło nie byl, a je tam nic nie widzel, je blus to chill. Ale doch nie da te o tyś trzymet blus lese, jak młega so z wama tym płedzelec. No jo, plidre za nama, a co tym świece? A, w świece, to je w Polsce, zys szkaleją na kasiebów. Tym razem mają pretensje u to, że my mamy swój język. A my swoje apart języka nie mamy mieć, bo łen nie jednym szkłedzy narozem. No i do te Niemce z uto placum. Jo, poprywzy, wiem to dobrze, kwejco miesiąc je łed tych brzeczcich Niemców, decz ci dostywa ja. Jo, dobrze placum, w markach. I to w markach enerdowścich. Jo, jo, to znaczy ja. Ja to sum, jo. Ale tak zdradzi stronę zrzucę, to, że ty nie jedni ledze tak na nas kasiebów szkaleją, to znaczy, że łeni mają nas strach. Dok wiedzieć je, że człowiek, jak so ciele błei, to na to cos nie res rike wrześci jak szike, żeby to cos wenekac. No ale coś my możemy zrobić, czyjmy tył na tej ziemi, łed tesunc 500 lat już sedzimy, a nikłem my jeś nie udalo so nas kasiebów do nydzi z tego świata webic. Tej co tery? Tery do nauczyka szepszych słówków. Tak tej, trzej ze mny, a jedny zybny, to Pankracy, Serwacy, Błenifacy, a Zośka. Na wymiunka, na zmianę. Rozeblek, rozebrał. Łeblek, ubrał. Zybny, zimny, chłodny. Fliger, fligre, samolot, samoloty. Blunę rozsiewają, chmury rozsiewają. Coś tam... Coś tam, czyli coś i nic. Jeso nie zna ja, nie znam się. Blues to chill, tylko to słyszałem. Plidre, plotki, szkaleją. Tu oburzają się, mają pretensje. Apart, osobny. Deczci, pieniądze, enerdowści. Kiedyś był taki kraj, który nazywał się NRD. To jest Niemiecka Republika Demokratyczna, gdzie płaciło się wschodnio-niemieckimi markami. Wenekac – wygonić. Do nydzi – do ostatka. I to bebelo wszedkłe na zis. Czym ta so cepla, a zdrów – waj rumk.
1: Świat według Romka. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Za nami Wiktor Dyduła w Radiu Norda FM. Zbliżamy się do godziny 17.30. W Nordzie na fali jak zwykle śledzimy to, co dzieje się w regionie, jeśli chodzi o sport. A jak się okazuje, sportowe emocje u nas sięgają zenitu. Szczególnie fani piłki nożnej, dajcie głośniej, bo będzie mowa o tym, że Arka Gdynia wciąż walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. No ale sytuacja jest naprawdę trudna, bo po remisie z Górnikiem Zabrze żółto-niebiescy nadal są w strefie spadkowej i tracą 3 punkty do bezpiecznego miejsca. A teraz wszystko rozstrzygnie się w najbliższym meczu, bo już 18 maja Arka zagra u siebie z Termaliką Nieciecza. No i tutaj scenariusz jest bardzo prosty, trzeba wygrać. A co powiedział trener Banasiek na ten temat? Więcej o tym już za chwilę u nas w wiadomościach sportowych, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje sportowe w Radiu Norda FM. Arka Gdynia wciąż pozostaje w grze o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, choć jej sytuacja jest bardzo trudna. Po bezbramkowym remisie z Górnikiem Zabrze żółto-niebiescy nadal zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i tracą 3 punkty do bezpiecznej lokaty. Przed drużyną z Gdyni kluczowe spotkanie. Już 18 maja Arka zagra u siebie z Brookbet Termaliką Nieciecza. Tylko zwycięstwo daje jej pewność, że los utrzymania będzie mogła rozstrzygnąć dopiero w ostatniej kolejce. W przypadku remisu sytuacja zrobi się znacznie bardziej skomplikowana. Wtedy wszystko będzie zależało także od wyników meczów w Gdańsku, Kielcach i Lublinie. Z kolei porażka z Termaliką oznaczać będzie spadek bez względu na inne rezultaty. Trener Arki Dariusz Banasik przekonuje jednak, że to jeszcze nie jest moment na rezygnację. Jak podkreśla, dopóki są matematyczne szanse, drużyna musi wierzyć i walczyć do samego końca. A w tle zmian doczekał się także pion sportowy klubu. Pracę w Arce zakończył Veliko Nikitowicz, który został nowym dyrektorem sportowym Motoru Lublin. Dla Gdyniana najważniejsze pozostaje jednak to, co wydarzy się na boisku. Jeśli chcą zachować szansę na utrzymanie, z Termaliką po prostu muszą wygrać. W Żelkowie w gminie Główczyce odbędzie się bieg tropem kaszubskiego Stolema. Wydarzenie zaplanowano na 30 maja, a jego areną będzie zespół szkolno-przedszkolny w Żelkowie. W programie znalazł się bieg główny na 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km, a także biegi dla dzieci, młodzieży i wszystkich chętnych. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i dla całych rodzin, które chcą aktywnie spędzić czas. Trasy prowadzą przez malownicze tereny w pobliżu Otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Po sportowej części dnia zaplanowano dekoracje uczestników, a następnie festyn rodziny dla mieszkańców i gości.

0: Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 9.30, a bieg główny wystartuje o godzinie 11.00. Zapisy prowadzone są przez internet i potrwają do 25 maja. Organizatorzy zapowiadają, że na uczestników czeka nie tylko sportowa rywalizacja, ale też wyjątkowa atmosfera, nawiązująca do kaszubskich legend i lokalnej gościnności.
1: Jest jeszcze dzisiaj szansa, że w regionie zagrzmi, ale jest ona naprawdę niska i to wyłącznie w południowej części województwa. W pozostałych miejscach po prostu dość duże zachmurzenie i opady deszczu. Miejscami może pojawić się grad, ale tutaj tak jak z burzą szanse są niskie. Dziesiąteczka na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, trzynastka w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Wiatr słaby i umiarkowany, tutaj akurat jakiś zmian.

Enrique Iglesias za nami. Tak, gramy w piątek w Radiu Norda. Do muzyki za chwilę wrócimy, a tymczasem sprawdźmy jeszcze, co dzisiaj można obejrzeć na dużym ekranie w naszym regionie. Jedziemy do Słupska i w kinie Rejs Kandydaci Śmierci. Taki film dzisiaj o godzinie 18. Z kolei o godzinie 20 w Słupsku O czasie i o wodzie. Przenosimy się do Filharmonii Kaszubskiej. Tutaj dzisiaj o godzinie 19.30 Diabeł ubiera się u Prady, to na sali głównej, a na sali Casino o 19.30 Iron Maiden, Burning Ambition. I to jest pełnometrażowy dokument przedstawiający niezwykłą 50-letnią drogę zespołu Iron Maiden. Wychodzi na to, że to obowiązkowa pozycja.

0: kwestia dla fanów tego zespołu. Iron Maiden Burning Ambition również dzisiaj w Gdyni o godzinie 18. Premierowo w Gdyni dzisiaj o 20.15 Obsesja. Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 18.30 i o 20.30. Mortal Kombat 2 w IMAX-ie o 18.10, 19.45 i o 21.20. Michael o 19.15. Projekt Hail Mary o godzinie 20.00. I to tyle, jeśli chodzi o to, co można obejrzeć w regionie na dużym ekranie. Słyszymy się za chwilę w finale zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w

0: regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z

0: Liczny wypad.
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Sarah James z piosenką Somebody zamyka nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w programie Nordo na fali. Ale poczekajcie, jeszcze nie wyłączajcie radia, bo będzie fajnie. Ale o tym za chwilę, bo mamy finał piątkowej zagadki dnia. Rower, biuro i dojazd. Hasło, które składa się z trzech wyrazów: przesiadka z auta, jazda do pracy. Były różne pomysły, różne skojarzenia, ale jedna osoba była dzisiaj najszybsza i najbardziej precyzyjna. Brawa lecą do pani Anity Browarczyk. Aha, no i oczywiście dzisiejsze hasło trzeba wam zdradzić, ale to chyba już wszystko jasne. Rowerem do pracy. Rowerem do pracy, czyli sposób na korki, na świeże powietrze i na lepszy start dnia, przynajmniej w teorii. I nie na dzisiaj, nie na ten weekend, bo pogoda jaka jest, każdy widzi. No niemniej jednak Anita zgarnia bilet na dowolny seans do Filharmonii Wejherowskiej. I zostańcie z Radiem Norda FM, bo za chwilę stery przejmuje Gracjan Fopkę i kolejne wydanie Norda Shroom. Idealna zabawa na piątkowy wieczór. Ja wam życzę miłego weekendu, będzie noc muzeów, będzie się też działo w województwie pomorskim. I kibicujemy Alicji Szemplińskiej, bo przypomnę, że wieczorem w sobotę wystąpi w finale Eurowizji 2026. Trzymamy kciuki, Robert Jastrzębski. Słyszymy się w poniedziałek po 15. Trzymajcie się, cześć.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że 18 maja 2026 roku o godzinie 9 zostanie zamknięty most w Łęczycach. Piesi i rowerzyści będą mogli przedostać się przez rzekę za pośrednictwem tymczasowej kładki obok mostu. Zmiana organizacji ruchu oraz lokalizacje najbliższych parkingów dostępne są na stronie urzędu www.lęczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
0: Reklama.
3: Dwóch turystów uderzonych piorunem na Giewoncie. Nad Polską przelecą, a może nawet spadną szczątki rosyjskiej rakiety. Dwa mocne polskie akcenty w walce o złotą palmę na festiwalu w Cannes. Agnieszka Trojanowska-Bis. Burza na południu Polski zaskoczyła turystów w Tatrach. Ranne są dwie osoby, które zostały uderzone przez piorun w okolicach Giewontu. Gdy piorun uderzył około godziny 14, znajdowało się tam wówczas pięcioro turystów. Niestety dwaj zostali porażeni. Z powodu silnego wiatru był problem z dotarciem na miejsce śmigłowcem, przekazał Łukasz Stępek z Topru.
4: Ostatecznie dało się tam desantować ratowników.
3: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeden został przewieziony śmigłowcem, drugi został sprowadzony. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, mówi minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewnieni przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się, ale jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski. O decyzji tej nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed możliwym wejściem w atmosferę szczątków rosyjskiej rakiety, choć najbardziej prawdopodobny obszar upadku to okolice Afryki. Eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiński z portalu urania.pl. Obiekt Fregat, czyli górny stopień rosyjskiej rakiety, wraca na Ziemię po wyniesieniu 16 satelitów telekomunikacyjnych.
6: Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
3: Rosyjski element rakiety o masie około tony może wejść w atmosferę w czasie między sobotnim porankiem a niedzielnym popołudniem. Wśród potencjalnych obszarów zagrożenia wymieniane są także wschodnie rejony Polski. To najbardziej osobisty film, jaki zrealizowałem. Tak o filmie Ojczyzna mówi reżyser Paweł Pawlikowski. Jego obraz rywalizuje o Złotą Palmę podczas 70.

0: 9 festiwalu w Cannes. Film opowiada o losach laureata literackiej Nagrody Nobla Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy w szczytowym okresie zimnej wojny podróżują przez Niemcy. I jest czarno-biały.
1: Black and white is an honest deal with the
2: audience. Ta czerń i biel to szczera propozycja skierowana do widzów. W sztuce zawsze staramy się w pewien sposób dążyć do abstrakcji. A czerń i biel mają w sobie coś, co odrywa rzeczywistość od prozy.
0: Na statuetkę szansę ma też dramat Historie równoległe, którego producentami wykonawczymi są Maciej Musiał i zmarły wczoraj Krzysztof Piesiewicz. Ojczyzna i Historie równoległe to dwa z 22 filmów, które walczą o Złotą Palmę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowscy policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch nieodpowiedzialnych kierowców. Obaj byli w stanie wielkim za kółko wsiadać nie powinni. Do pierwszego zdarzenia doszło w Kąpinie podczas obsługi zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że kierujący Peugeotem mieszkaniec gminy Wejherowo spowodował kolizję drogową. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Przeprowadzone badanie alkotestem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sam pojazd został usunięty z drogi i zabezpieczony procesowo. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, będąc pod wpływem alkoholu. Za to wykroczenie grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych oraz tak jak i za przestępstwo sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tego samego dnia przed godziną 22 patrol ruchu drogowego w Bolszewie zatrzymał do kontroli 40-letnią kobietę poruszającą się hulajnogą elektryczną. Badanie wykazało, że znajdowała się ona w stanie po użyciu alkoholu. Choć ilość alkoholu była mniejsza niż w przypadku stanu nietrzeźwości, nadal stanowiło to naruszenie przepisów i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1000 zł. Gmina Łęczyce zakończyła realizację dużego projektu związanego z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Inwestycja pod nazwą budowa zbiorczych sieci zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyce została dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 1 700 000 zł. W ramach projektu wykonano 4 zadania obejmujące budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w Godętowie, Rozłazinie, Bożepolu Wielkim i Bożepolu Małym. Powstały m.in. nowe odcinki kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, a także przepompownie ścieków. Dzięki inwestycji możliwe będzie podłączenie do sieci wodociągowej 48 nieruchomości, natomiast do kanalizacji sanitarnej 38. Znaczna część z nich znajduje się poza obszarami aglomeracyjnymi. Jak podkreśla samorząd, celem inwestycji było zapewnienie mieszkańcom dostępu do czystej wody pitnej oraz sprawnego systemu odprowadzania ścieków. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy wyniosło ponad 1 150 000 zł. Mieszkańcy Ustki będą mogli porozmawiać o najważniejszych sprawach miasta podczas otwartego spotkania poświęconego raportowi o stanie gminy miasta Ustka za rok 2025. To odbędzie się w środę 20 maja o godzinie 17 w sali 101 Urzędu Miasta. Raport podsumowuje działalność samorządu w minionym roku. Zawiera informacje dotyczące m.in. budżetu miasta, inwestycji, działań społecznych, pracy miejskich jednostek oraz sytuacji demograficznej. W dokumencie znalazły się również porównania z poprzednimi latami, które pokazują zmiany i trendy zachodzące w Ustce. Dokument został udostępniony mieszkańcom w pełnej i skróconej wersji na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta. Mieszkańcy mogą także zabrać głos podczas debaty nad raportem w trakcie sesji Rady Miasta. Aby wziąć udział w dyskusji, należy wcześniej złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego Rady. Dokument musi zostać poparty podpisami co najmniej 20 mieszkańców i dostarczony najpóźniej dzień przed sesją do Biura Rady w Urzędzie Miasta Ustka. W Gdyni będzie pilotażowo realizowany projekt co-housingu. To model mieszkalnictwa opartego na współdzieleniu przestrzeni i budowaniu wspólnoty. W poniedziałek 11 maja podpisano porozumienie o współpracy między Gdynią a Fundacją na Miejscu, rozpoczynając tym samym działania w ramach projektu Let's Live Together, Research and Development Agreement of Service for the Implementation of Co-Housing Development in Poland. Miasto aktywnie poszukuje nowych form rozwoju mieszkalnictwa, odpowiadając na rosnące i zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Obok takich rozwiązań jak budownictwo komunalne, TBS czy społeczne

0: agencję najmu pojawiał się także co-housing. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia, a jednocześnie środki przeznaczane na ten cel pozostają ograniczone. To sprawia, że samorządy muszą szukać rozwiązań, które pozwolą skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców, jednocześnie racjonalnie gospodarując dostępnymi zasobami. W ramach współpracy zaplanowano m.in. badania jakościowe z udziałem mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli samorządu, a także warsztaty poświęcone współprojektowaniu rozwiązań architektonicznych dla co-housingu seniorów. Projekt zakłada również przekazanie miastu opracowań, webinarów i ekspertyz, przygotowanie rekomendacji dotyczących nowych form zabudowy oraz wykorzystanie wiedzy specjalistów zaangażowanych w jego realizację. Wschód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 4:40. Jak ten weekend pogodowo się zapowiada? No podobnie do tego, jak mamy teraz, czyli cały czas dość duże zachmurzenie i przelotne miejscowe opady deszczu. Temperatura wyższa niż dziś, tu dobra wiadomość. Jutro 13 zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 14 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, 13 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż, powiedzmy delikatnie, do najwyższych nie należy.
1: Norda.

Halo, halo! Siusto na zegrach, piątk, weekend, początk. Grazie, popkę, kol mikrofony. Stopy Andesonte, wydani Norda Szrym. Grajmy jak w jedno. Do samego końca.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Szryna.
2: No i jak wiedno, czego zawajma pozdrowka ma w Norda Szrym. Wiczyta na Messengera Radia Norda. Prosto, nut, nalys. Karnel Radia Norda wpisać stres. No i to idzę prosto do mnie. Na łedmie to idzę na antenę. A rozgrzewaj ter karno dibomb. Będą dziś piątka, łatim prawie. Karno dibomb spiwie w śteczkły. O ela ela. O ela ela.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
4: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.

Na zegarach 23 minuty po godzinie 6. Słuchaj, ta Norda Szerym. A za pyra minut na najantenie fala ciekawostek Robert Jastrzębski, a zaprezentuję.

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Pół siódmej, derch na antenie Rady Nord FM, to jest czas na wał ciekawostków. Fala ciekawostek, Robert Jastrzębski, chcemy lepiej słuchać.
1: Fala ciekawostek.
2: Wśród gwiazd muzyki rozprzestrzenia się Blue Dot Fever, czyli gorączka niebieskich kropek. Kolejni artyści odwołują swoje koncerty, oficjalnie tłumacząc się problemami zdrowotnymi lub osobistymi, choć prawdziwym powodem coraz częściej okazuje się słaba sprzedaż biletów i puste miejsca na widowni. Blue Dot Fever, czyli po polsku gorączka niebieskich kropek, to ironiczne określenie, które powstało w branży muzycznej i szybko przeniknęło do mediów społecznościowych. Termin ten odnosi się do planów widowni na największym portalu sprzedaży biletów na świecie, gdzie niebieskie kropki oznaczają dostęp niesprzedane miejsca na koncertach. Im więcej niebieskich kropek, tym słabsze zainteresowanie wydarzeniem. Dla artystów i promotorów widok morza niebieskich punktów na kilka tygodni przed startem trasy to sygnał alarmowy, że sprzedaż biletów idzie znacznie gorzej niż oczekiwano. Taka sytuacja często prowadzi do odwołania koncertów lub całych tras, choć oficjalne podawane są zwykle powody osobiste, logistyczne lub właśnie zdrowotne. Stąd też mówi się żartobliwie o zachorowaniu na gorączkę niebieskich kropek. W ostatnich miesiącach Blue Dot Fever dotknęła wiele gwiazd światowego formatu, które odwołały lub przesunęły swoje koncerty w Stanach Zjednoczonych. Wśród zainfekowanych znaleźli się m.in. Meghan Trainor, The Pussycat Dolls, Demi Lovato czy Jennifer Lopez. Oficjalne powody były różne, od problemów zdrowotnych przez sprawy rodzinne, po pracę nad nowym materiałem. Jednak media i fani szybko zauważyli, że wspólnym mianownikiem były słabe wyniki sprzedaży. Jednym z głównych powodów Blue Dot Fever są rosnące ceny biletów. Na wzrost cen wpływy mają także nowoczesne mechanizmy sprzedaży, takie jak Dynamic Pricing, czyli automatyczne dostosowywanie cen do aktualnego popytu. Tego typu rozwiązania stosowane przez największych operatorów biletowych sprawiają, że ceny na popularne wydarzenia potrafią gwałtownie rosnąć. Wielu fanów po prostu nie stać już na kilka koncertów rocznie.
0: Dziękujemy Robertowi, a teraz kanał na antenie przyniosłem sakunsk w ciasy do tego, co małe przódy, a tak gnał do tego, co małe w PRL, o tym zaspiewie Karno Big Cits.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: No i čas tedy na dobranocka na antenie Radio Nord FM. Čas dla najmłodszych, najslechińców. Chcemy lepiej słuchać.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Dorota Skwark, Poroże Jelonka. Jelonek podziwiał poroże swojego ojca. Nie mógł się doczekać, kiedy na jego głowie pojawią się choć małe różki, ale one, jak na złość, nie chciały wyrosnąć. Pewnego dnia jelonek spacerował po lesie. Dojrzał leżącą nieopodal ścieżki gałąź, która wyglądem przypominała poroże jelenia. Chwycił ją i pobiegł do swojej przyjaciółki Kuny. – Kuno, bądź taka dobra, przymocuj mi tę gałąź do głowy – poprosił.
1: Skoro tak bardzo chcesz być podobny do ojca, nie mogę ci odmówić, odpowiedziała Kuna i umocowała gałąź na głowie przyjaciela.
0: Malec spojrzał w lustro.
1: Może nie wyglądam jak tata, ale jestem dumny, że choć trochę go przypominam, stwierdził i pobiegł do domu, aby pokazać swoje nowe rogi.
0: Gdy rodzice zobaczyli synka, popatrzyli po sobie.
1: Nie podoba wam się moje poroże? Zasmucił się jelonek.
2: Poroże jest piękne, ale piękniejsze jest to, co do niego przyczepione, zażartowała mama.
3: I to kochamy najbardziej na świecie, dodał tata.
1: Jesteście wspaniali, zawołał malec.
3: To nie trudne, kiedy ma się synka z tak pięknym porożem,
0: stwierdził tata i wybrał się na spacer ze swoim synkiem, dumnie prezentującym gałęziowe różki na głowie.
4: To był Grygor Renoś, Bóg zapłac, a teraz Majka Jeżowska w siedcich dzecach, tych kasiepszych tyś. Zaspiwie nam na antenie Radia Nord FM. Na zegrach 7 minut do 7 wieczór.

0: Norda Szrym.
1: Nego tej zarek jest na sudmo na zygrach, a to banda ciasna informacja jest ze świata i skaczyw na antenie radia Norda FM. Bans teraz zaznama. A pogodzie sudmy ciasy medali z muzyków Norda Szrym.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.
5: Są zarzuty i wniosek o areszt po pobiciu nastolatków z Ukrainy w Warszawie. W szpitalu są już dwie osoby ranne po uderzeniu pioruna na Giewoncie. Dary przyjaźni to nowa wystawa stała w Łodzi, tak duża, że mieści się w dwóch siedzibach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie, informuje prokuratura. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób Polaków w wieku od 15 do 18 lat. Trzech nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Państwo reaguje na wszystkie takie przypadki bandytyzmu, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i zapewnia, że nie będzie tu żadnej taryfy ulgowej.
6: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie. Bicie było na tle narodowym. Widzimy, że tych przestępstw jest więcej, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie.
5: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy zaatakowali tam troje Ukraińców z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Jeden z nich z powodu odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzja o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej do Polski zapadła w ostatnich dniach, a część brygady była już w Polsce lub w drodze. Potwierdził w kongresie dowódca Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych generał Christopher Laneve. Decyzje Waszyngtonu w Polsce tłumaczone są jako reorganizacja amerykańskiej armii.
7: Ta reorganizacja będzie szerszy kontekst europejski miał.
5: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dla Polski nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
5: Ten chaos informacyjny sprzyja Rosjanom, komentuje Agnieszka Brycy z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
8: Oni się spodziewali, tak jak i sojusznicy europejscy, redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, czyli w takim chaosie decyzyjnym i w chaosie informacyjnym, to pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, czyli brak koordynacji, chaos, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, to w kroku drugim, czyli we wniosku następnym, oni będą to oceniać w taki sposób, że otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO.
5: Jak informuje agencja Reutera, Pentagon anulował plany przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Dwie osoby trafiły do zakopiańskiego szpitala po porażeniu piorunem w rejonie szczytu Giewontu. Jedna z poszkodowanych osób na chwilę straciła przytomność. W grupie było łącznie 5 turystów, ale 3 z nich nie odniosło obrażeń. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na kopule szczytowej Giewontu podczas zejścia grupy. W Muzeum Sztuki w Łodzi ruszyła dziś nowa wystawa stała Dary Przyjaźni. Prezentuje niemal 150 prac 80 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To dzieła, które autorzy przekazali do muzeum w ciągu ostatnich 2 lat. Część prac pochodzi od światowej sławy szkockiego artysty i kolekcjonera Richarda De Marco, mówi dyrektor Muzeum w Łodzi Daniel Muzyczuk.
9: Ten 96-letni wybitny kurator i artysta

0: odwiedzi nas i będzie uczestniczył w otwarciu naszej ekspozycji.
1: Wystawa prezentowana jest w dwóch siedzibach muzeum, część w MS1, a część w MS2.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyznę, który może mieć związek z oszustwem. Mundurowi opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalano, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został upubliczniony. Mężczyzna w wieku około 20 lat, szczupłej budowy ciała, ubrany był w szarą bluzę, szare spodnie dresowe oraz czarną kurtkę z kapturem. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie gdyńskiej policji pod adresem gdynia.policja.gov.pl. W Małoszycach w gminie Nowa Wieś Lęborska doszło do pożaru w piwnicy budynku mieszkalnego. Na miejsce skierowano 6 zastępów Straży Pożarnej, policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a ogień nie rozprzestrzenił się na pozostałą część budynku. Do zdarzenia doszło w środę około godziny 18:45. W akcji uczestniczyły 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lęborku, 2 zastępy ochotniczej Straży Pożarnej z Nowej Wsi Lęborskiej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Leśnice. Jak informuje policja, pożar wybuchł w piwnicy, gdzie składowane było drewno opałowe. Strażacy szybko opanowali sytuację i nie dopuścili do dalszego rozprzestrzeniania się ognia. Według wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być nieumyślne zapruszenie ognia. Spaleniu uległa część drewna znajdującego się w piwnicy, jednak nie odnotowano innych strat materialnych. Policjanci pouczyli osobę odpowiedzialną za składowanie drewna w związku z przepisami dotyczącymi sprowadzenia zagrożenia pożarowego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku rozpoczyna przebudowę oddziału hematologicznego. Umowa z wykonawcą inwestycji została już podpisana, a prace mają potrwać około 6 miesięcy. Finansowe wsparcie dla przedsięwzięcia przekazał samorząd województwa pomorskiego. Modernizacja obejmie drugie piętro budynku D, gdzie mieści się oddział hematologii. Po przebudowie powstaną m.in. 4 izolatki, pokój dwuosobowy, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, nowe łazienki oraz specjalistyczne pomieszczenia techniczne. W budynku zostaną również wykonane nowe instalacje sanitarne, system wentylacji i klimatyzacji. Szpital wykonał już ponad 260 transplantacji szpiku. Obecnie realizowane są autoprzeszczepy, czyli przeszczepy z wykorzystaniem komórek własnych pacjenta. Po zakończeniu przebudowy możliwe będą także przeszczepy od dawców niespokrewnionych. Oznacza to, że słupska placówka stanie się jednym z najważniejszych ośrodków tego typu w północnej Polsce. Plan budowy ma zostać przekazany wykonawcy 18 maja. Wartość dofinansowania z samorządu województwa pomorskiego wynosi 3,5 miliona złotych. Sąsiedzka czujność zapobiegła tragedii. Szybka reakcja powstrzymała zaczynający się pożar. Ochotnicza Straż Pożarna Bojano w czwartek 14 maja została wezwana do pożaru materiałów budowlanych składowanych pod przydomową wiatą. Jak się okazało, jeszcze przed przyjazdem strażaków ogień został ugaszony przez sąsiada, który zauważył zagrożenie i natychmiast podjął działania. Jego szybka reakcja najprawdopodobniej zapobiegła rozprzestrzenianiu się pożaru na budynek mieszkalny. Jak relacjonują ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano, to najlepszy przykład na to, że czasem liczą się sekundy, a czujność oraz odwaga mogą uratować dobytek. W akcji wzięły udział oba zastępy OSP Bojano, jednostka ratowniczo-gaśnicza Rumia oraz policja. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano.
3: Pada i pada, no i dobrze się pada, osoblewie dla łagrodników, dla spłedużów, dla wsiadczych, co zielone, co kwitnie. No ale na tym jak z dobrych wiadów, bo prognozy pokazywają, że to i dziś pomału bandy co ten deszcz kuńcił. Może już witer kłep perzineszka, gdzieś tam placa ma pokropiałe dnie z lebandy, co rosto ocepli i pewno tak pogoda sa łytrze mnie aż do początku czerwinca. No jo, w końcu lato idzie.
4: Radia Norda.

0: Było to temu w rok, było w maju.
1: W maju, witam serdecznie, maj mumeder. Grazie w opłyku mikrofonu 159 wydanie Norda 7. Jedziemy z tym, drago godzin zaczynamy. Sud mojej der.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.
0: Reklama.

Kajka i prowadzący go trzęta co cypłe. Mimo to, że deszcz padnę i pozdrowił moich bliższych, które są doma, tak napisała Justyna, bardzo fajnie, że są, że piękno. Pozdrowcie przeszłe, najserdeczniejsze pozdrowienia dla naszych dzisiejszych gości Piotra, Ady, Oliwiera, Antosia i Leosia. Ciocia Ula i wujek Henryk z Żukowa, prosimy o nadanie przed godziną 20. No właśnie, mamy 8, ale na razie powtórzymy.

0: Bałtyckiej fali.
1: Norda Szryna. Now you're
2: gone. I realize... No i koń zmienił linię melodyczną. Pozdrów się dla waj, gracja najwszedczych legińców, chłod całej kompanii z Eger. Nie Egertowa, zagryta dla mojej białci Anny i sostry Bogusie. Jak miło sam zrobiło. Nie wiem, czy mamy ten szteczny, ale ja tylko pozdrawiam bardzo serdeczno. Yo, are you ready, mas mafardych? I czekam za wami, ma pozdrówka, ma piszta Messenger, Radio Norda. Na zegrach wnętka po 8.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
2: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama.

Jeden tydzień za nami, a witro na pielgrzymkę napisał Łukasz z Dolmierzanej. O sobie ta łatwo z miejsca w Wajro, więc jest płetko po drodze pielgrzymka z Kłestyżyny, a przeszła na mumę w niebo wstąpieni. Do chaza tydzień zielony siunt, czy ty w jedno pielgrzymcie do Wajro was sam schydają? Najprawie ten nys starci są z Kłestyżyny i z Łeliwe. Mają więcej jak 300 lat. Bo przodę sobie tatowały tak, że jedna pielgrzymka szła przez cały Kasiebę, ale jedzę po drodze co do Łęciwele. Tak nie było autów, żeby jechać. Jedna wielka kompania.

A tak genau, lato 350 drag pielgrzymka z kwestii do Wejrowa, do miasta, a złoliwe 358.

0: Podległ oficjalny Wejrowe został założony 28 maja 1643 roku. No, bez Kłegły, bez Jakuba Wejhera, Wejhera po kaszepsku. To samo Hanna ma zrobić, nie my temu tyś to je Wejrowe, ani Wejherowe. To jest kwer na Wejrowe, to jest Wejer. A Wejer to jakaś przyród, jakaś przynyzwa skwer. Bo my pojedzie z dzień w siedce Wejrze, co są na kasiebach, tyś są krewny z Jakuba Wejhera. Wejera, o. W 1643 Wejrowe były założone, a 7 lat później, w 1650 roku, otrzymały i prawa miejsci. Piękna historia. Na jego gardę, jaka się pściła.
1: Słuchajcie, radia, Norda FM, Norda Szryna.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

Serdeczny pozdrow dla Adryna i jego familii z Łebienia, Tarno Ekron Deściu. Ekron Deściu, niech ten zim ze redotny, na jej tych pozdrow dla moich bliższych doma. Napisał Justyna Jeszros. Łebień Samel daje kwel rady odbierników, Bóg zapas dla Justyny z Landzechowa za dobre słowa, najlepsze rzeczy dla Justyny w siedcich Detlafów, a ty się wylinę z Leza na Baro, proszę, ja ci sztaczku od Karna Classic, tacz, ja ci gracę napisane barziwicy. Tak najlepiej napis, za co ich da tak najlepiej. Ty możesz nawet zgłaszać, że to zagra, a nie da tyle kombinować.

0: Norda Szrym.
1: Maty kweba farmę, że ja stawa tam, pisze Łukasz Dolmierza. Data znacz.

Podobastu, to jesteczkę, teren reprezentował Szwecję na łącznie Eurowizję. W ogóle mamy wiele terytacji eurowizyjnych szteczki. Przed tym szteczka był szteczku łącznie irlandzci, a i przed tym rachli był niemiecki. Lecie tak, nie mamy Eurowizja. Witro wielgi finał. Polsko tyśmo swojego reprezentanta, Alicję Siemplińską. Najsłabiej trzy razy w całej historii Polska awansowała do najlepszej dziesiątki. W debiucie w 1994 roku Edyta Górniak, później w 2003 roku Karno ich troje z Frantówką Kajne Grańce, ten naprawdę tyle czyta na antenie, no i w 2016 roku Michał Szpak. Bandy czwarty roz w dziesiątce najlepszych polska reprezentacja, trzymaj macikce. Szkoda, że po kasiepsku tam na tej Eurowizji już nikt nie zaspiewał. To by było prima, do chyba.

0: Najserdeczniejsze pozdrowienia dla naszych dzisiejszych gości: Piotra, Ady, Oliwiera, Antosia i Leosia. Te pozdrowienia ślą ciocia Ula i wujek Henryk z Ziukowa. Ptaci piękny, pozdrówcie przed Głezną 8, mamy 4 minuty do Głezny 8. Wieczór, suchota Norda, Śrym, zaś to tekne swisi formacje ze Siata i z Kasiem Bansta razem z radiem Norda FM.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Reklama.

0: No i mamy głos na 8, czas na informacje ze świata, jest Kasia na antenie radia Norda FM.
1: Po napaści na nastolatków z Ukrainy są zarzuty i wniosek o areszt. Już można szykować kciuki za Polkę w Eurowizji, jutro wielki finał. Robert Lewandowski podejmuje decyzję o przyszłości, potencjalne zarobki kuszą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch podejrzanych o pobicie nastolatków z Ukrainy w Warszawie usłyszało zarzuty i ma wnioski o areszt. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 osób od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński nie chce przesądzać, czy było to pobicie na tle narodowym, ale podkreśla, że państwo reaguje na nie zdecydowanie.
2: Nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy, którzy rozgrzewają te emocje, często zwykłymi fake newsami.
3: Trzeba powiedzieć prosto, oszołomy, tak jak pan Brown i jego konfederacja nakręcają tą całą spiralę nienawiści, która jest po prostu bardzo niebezpieczna.
1: Dodawał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, oburzony zajściem, do którego przed tygodniem doszło na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Napastnikom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wznowiony został ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica na Podkarpaciu. Po śmiertelnym potrąceniu osoby, która znajdowała się na torach przez całe popołudnie, ruch był wstrzymany. 70-letnia kobieta zginęła na miejscu. Nie wiadomo na razie, z jakich powodów znalazła się na torach. Na miejscu wypadku cały czas pracują wszystkie służby. Jest też prokurator. Obecnie ruch pociągów odbywa się już bez zakłóceń po obu torach. Pasażerowie, którzy jechali pociągiem relacji Przemyśl-Poznań, przesiedli się do pociągu relacji Przemyśl-Szczecin i kontynuują podróż. Już jutro wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey. Billboardy, ulotki oraz bardziej widoczna kampania w Krakowie to znak, że zbliża się referendum. Za niewiele ponad tydzień krakowianie zdecydują, czy obecne władze miasta powinny dokończyć kadencję. Pytanie jednak brzmi nie tylko jak zagłosują, ale też czy w ogóle pójdą głosować. Katarzyna Mynaczyk sprawdzała, co mówią mieszkańcy i czy kampania wpływa na ich decyzję.
4: Zagłosowałabym za zmianą.
5: Czyli nie sądzi pani, że prezydent jest właściwym prezydentem w Krakowie?
4: Decyzje, które są podejmowane, odbijają się negatywnym echem na mieszkańcach, chociażby ceny komunikacji miejskiej.
6: Na pewno nie zostanę w domu, pójdę głosować.
5: A co się panu najbardziej nie podoba?
6: Wie pani co, wszystko, strefy parkowania zabierają miejsca dla samochodów, wszystko zrobione pod turystów.
7: Zmiana, jakakolwiek by nie była, nie będzie na pewno lepsza.
1: Krakowskie referendum odbędzie się 24 maja. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych Lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej w grze o polskiego snajpera. Mają być już tylko 2 kluby, oba Saudi Pro League, Al-Hilal i, jak donosi przegląd sportowy, Al-Nasr, którego zawodnikiem jest wspomniany już Cristiano Ronaldo. Mówimy tu o drugim i pierwszym obecnie klubie Arabii Saudyjskiej. W każdym Lewandowski zarobi ogromne pieniądze, mowa nawet o 90 milionach euro za sezon. Kosztem tego wyboru ma być rozłąka z rodziną. Żona piłkarza wraz z córkami mają pozostać w Barcelonie.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Reda rozpoczyna działania dotyczące zdrowia psychicznego i uzależnień wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W badaniach udział wzięli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy i pracownicy miejskich instytucji. Blisko 450 uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 122 pracowników szkół, 300 mieszkańców oraz 77 pracowników miejskich instytucji. Wyniki pokazują, że młodzi ludzie coraz częściej mierzą się z kryzysem psychicznym, uzależnieniem od telefonów i internetu.

0: tu presję rówieśniczą, a także odczuwa problemy związane z przemęczeniem kadry i niewystarczającą wiedzą mieszkańców o dostępnych formach pomocy. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, to ważny krok, bo o zdrowiu psychicznym i bezpieczeństwie trzeba mówić głośno i reagować. Spotkanie było początkiem dalszych działań i rozmów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego oraz wsparcia mieszkańców miasta. 18-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego zaledwie kilka godzin po zdobyciu uprawnień do kierowania pojazdami spowodował kolizję i otrzymał pierwsze punkty karne. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem na parkingu w Lęborku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Jak informuje policja, około 18 kierowca Volkswagena podczas cofania nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył Toyoty. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały oba samochody. Na miejsce wezwano patrol policji, który ustalił, że za kierownicą Volkswagena siedział 18-latek, który tego samego dnia zdobył uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Młody kierowca nie odebrał jeszcze fizycznego dokumentu prawa jazdy. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 200 zł oraz 8 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że młodzi kierowcy objęci są 2-letnim okresem próbnym. W tym czasie przekroczenie limitu 20 punktów karnych oznacza utratę prawa jazdy i konieczność ponownego zdawania egzaminu. Policja apeluje do początkujących kierowców o szczególną ostrożność i rozwagę na drodze. Władze Ustki przygotowały kryteria, według których powstanie ranking dróg gminnych przeznaczonych do budowy lub modernizacji. Dokument został opracowany po konsultacjach społecznych i rozmowach z mieszkańcami, a teraz trafi pod obrady Rady Miasta. Ranking obejmie wyłącznie drogi, których zarządcą jest burmistrz miasta Ustka. Zostanie podzielony na 3 obszary, część wschodnią, zachodnią oraz tereny włączone do granic miasta w 2026 roku. Jak podkreślają urzędnicy, celem jest stworzenie przejrzystego harmonogramu inwestycji drogowych oraz zapewnienie realizacji co najmniej jednej inwestycji rocznie w każdym z wyznaczonych obszarów. Planowane modernizacje mają obejmować nie tylko same jezdnie, ale także chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. Przy tworzeniu rankingu pod uwagę brane będą m.in. stan techniczny nawierzchni, liczba mieszkańców danej ulicy i okolicznych terenów, połączenie z drogami wyższego rzędu, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej, wysokość wpływów z opłaty uzdrowiskowej oraz realizacja wcześniejszego harmonogramu przebudowy ulic z roku 2018. Miasto zapowiada, że analiza i aktualizacja rankingu będą prowadzone cyklicznie co 3 lata. Gdynia podpisała umowę na rozbudowę ulicy Pułkownika Dąbka. Inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych. Do postępowania przetargowego zgłosiło się 4 potencjalnych wykonawców tej inwestycji. Wszystkie złożone oferty mieściły się w założonym przez gminę budżecie wynoszącym 23 milion 185 tysięcy złotych. Po szczegółowej analizie wybrano firmę, która zrealizuje zadanie za 18 milionów 323 tysiące złotych. Do tej inwestycji gotowa jest już dokumentacja projektowa. Gmina ma także zgodę na realizację inwestycji drogowej, a wkrótce rozpoczną się roboty drogowe. W ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni powstać mają dodatkowy odcinek ulicy wraz z nowym dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, przystanek w kierunku ulicy Kwiatkowskiego nieopodal marketu, nowy chodnik i droga rowerowa po południowej stronie ulicy Pułkownika Dąbka, a także przebudowa skrzyżowań ulicy Pułkownika Dąbka z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na intensywny rozwój i zwiększone potrzeby komunikacyjne mieszkańców północnych dzielnic Gdyni, którzy codziennie dojeżdżają do pracy i placówek edukacyjnych w centrum miasta. Ponadto nowo budowana droga rowerowa dopełni końcowy gdyński odcinek międzynarodowej trasy rowerowej Eurovelo 10/13, która dotąd w tym miejscu jest wyznaczona ulicą Andersa i na tyłach stacji paliw.
1: No i chcemy raz oprzeżyć na pogodę. Termometry pokazywają kole 10 gradów na plus. Wiatr wieje w cielenku pełniowy z padnym skutku. Są 11 km na głowę na cesnieni wynesie równy 1000 ektopaskalów. No i pady parze na witer, które może kropno z tysiąc łaty, bądź coraz to bardziej sachłe. Ten front cały deszczowy idzie i wak.

Głos mojej derch, witam jeszcze raz, rozpoczynamy trzecą głos na 159. dziewiątego wydaniu głos Norda Szyrym, Tereska po francesku i zacznijmy. A później będę też po italsku. Grazie, Fabka, witam.

Górol was żawapy, ten złoty napój, bo idziemy zaraz spać. Tak na bzukadzie z Barłomina, na pewno z jakim górolem są płatków, fajn. Ty was tam do godu, tak jakoś mi ze sobą. To był remix od Andrew, no i Andrew Tyśterska na antenie Naj z Nowym Szteczka razem z DJ-a Killera, Czerwony Jagłede. A na zegrach 15 minut po 8 wieczór.

Norda Śryna. Amore damo, damo, damo, młoda damo. Młoda damo. Tysiąc

25 minut po godzinie 8. Czas zazrzeć w nurcekska siepską literaturum. Nie rys i zazyru w ten szteczk, w ten nurcek i wybieruj szteczk Jana Trepcika. Jeden z najpiękniejszych, jak ci znaja, Mływa Starków. A tak rytyka siepska Mływa. Mływa Starków to jest tytuł frantów ci. Ten na tyś uciejmy za sztucek na jantenie. Frantów ci weroni ci Korthals. Terna stłeża muzyka, napisa muzyka i weda szteczk pod tytla Mływa Starków. Do słów Jana Trepcika prawie z tej wiszta, która na Teresa recyte jako ty noprzód bandy wiszta, a ty banu te same słowa, ale i w aranżacji muzycznej. No dobra. Jan Trepcik, kasiepskie Mływa. Tcie wertne jest jak dzejów dych, co w tobie sam przezyry, bez słoda wdyr i rodnych łych, wespół z tobą wymiry. Tcie wertne jest jak najgun, do widu do słońca, ta siarok mdzyś brzemia jak złun, na wiedno, a bez końca. Skażono miłce waj cezyńc i znikwit chcył do nydzi, le ma cedumę w pałac przyńc i w piersi sadnąc rydzi. Łe Mływa Starków, nad twój zwank nic klepsi głę nicht nimy, je lybiące mumłe celank, cy stracet strach mnie zimy. Je łykłe chuce jak no brat, widzało zaciażonu, łed mało se do sterech lat, jest dla mnie namienionu. W cedach zarzekły dasia je i serce najledy, ze zgardem ece dwignie me, rozswicy dojdyś cedy. Łe Mływa Starków, mece wstrój, łebleci me błyśny, ziem dześ sklenia, jak gwiezdów trój, jak słońca, wit peśny.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Schrym.
2: Stary, dobry Karno klasyk. Frandówka, to nie przyjęć, tylko miłość, uwierz mi. To nie je przajazd, nie le miło ta, na kłe ływie, że... Na zygrach pół dzewiąty jej derk sochyta Norda Schrym. Nada Frantówka dla wsiedcich slechińców łed Adrzyna z Luburga.

A teraz taka dedykacja dla wsietcich teściów i zansków. Adam Chrola, drogi teściu mój.

0: Serdeczne pozdrowienia dla rodzinki z Ciankowuny z Dolmierza. Z Ciankowuny 1 i super prowadzącego Bóg zapłac. Pozdrowionka ślę z Niderlandów. Przy takich hitach można jechać całą noc. Oj, to mnie zawidzy. Coś jest co, tyś swechota. Nie lubię znaka siebach, ale tyś za granicą. Fajn, fajn. Tak napisała Blanka. Bóg zapłac. Pozdrawiam.
1: Norda FM. Norda Szryna.

0: Norda Shrym.
1: Scooter and Blaster Jax. Heart attack.
2: Ona zegra za 3 minuty, głos na 9. To będzie czas na najświeższe informacje ze świata i z kasie. Po głos na 9. Czas medali z Norda Shrym. Man staraza z Radia Norda FM. Co ta? Najlepszy zabawę na kasiebach, kasiepszy zabawę radiowy. Jak wiedno w kojde piąt, gracjam fopkę, kłonię sa. No i dziejmy sobie pogłędnie dziewiąty, po wiadłach. Ale już do tego czasu skuter!

Masz problem prawny i nie wiesz, od czego zacząć? Longin Skrzypiński oraz Fundacja Wspólnie do Demokracji zapraszają mieszkańców Wejherowa i okolic na bezpłatne porady prawne. Pomoc obejmuje m.in. sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, pracownicze.

0: kierownicze, karne i administracyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w godzinach od 10 do 14. Nie trzeba się wcześniej zapisywać. Obowiązuje kolejność przybycia. Przyjdź do siedziby Fundacji w Wejherowie przy ulicy Puckiej 14, mieszkania 3, lokal 11 i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej. Reklama.
1: Przed burzami wciąż ostrzega Instytut Meteorologii. W wakacje poczujemy w kieszeni efekty wojny na Bliskim Wschodzie. A na koniec zapowiedź siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ta startuje jutro w Turynie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze przez godzinę obowiązują alerty przed burzami w 13 województwach. Ostrzeżenia wydano dla Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego. Dla Małopolskiego alert przed burzami wydało także RCB. Alerty obowiązują do godziny 22. Zaczęło się przerzucanie kosztów drogich paliw na nas, czyli na konsumentów. Efekty wojny na Bliskim Wschodzie zaczynają się rozlewać po cenach w całej gospodarce, co pokazuje inflacja, przyspieszająca do 3,2% w skali roku. Główny Urząd Statystyczny podaje dziś szczegóły, w których widać, że póki co drogie paliwa i drogie nawozy na szczęście nie uderzyły w żywność, a wręcz jest sporo kupowanych codziennie produktów, które tanieją. To masło, ziemniaki, wieprzowina i oleje. Ale podwyżki widać już w kosztach utrzymania mieszkania i usługach, od lekarza przez hotel po wycieczkę zagraniczną. Przeciętnie to wzrosty rzędu 5-6%. Oraz oczywiście w transporcie zaskakuje zwłaszcza inflacyjny rekordzista, mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole.
2: Ceny przelotów samolotem i tutaj zwiększyły się one miesiąc do miesiąca o 62%. No i to już na pewno jest bezpośrednia konsekwencja wzrostu cen paliw lotniczych, wywołanym oczywiście konfliktem na Bliskim Wschodzie. Wiadomo, że ceny biletów lotniczych nie stanowią w skali całej roku jakiegoś znaczącego wydatku, no jednak biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, konsumenci akurat ten wzrost cen mogą mocno odczuć.
1: A przyspieszenie inflacji to dopiero początek, bo drogie paliwa, surowce i nawozy będą dopiero w kolejnych miesiącach pokazywały swoje mroczne inflacyjne oblicze, przekładając się na ceny. Polska armia zyskała oczy w kosmosie. Wojsko oficjalnie odebrało dziś satelitarny system rozpoznania radarowego MicroSAR. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity. Do końca roku ma ich być w sumie 9. System satelitów powstał w rekordowe 12 miesięcy. Technologia pozwala widzieć w dzień, w nocy, także przy dużym zachmurzeniu, mówi wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
3: Sprawdzaliśmy, ile czasu minie, od kiedy wojsko powie, że chce dokonać zobrazowania jakiegoś odcinka Ziemi. To było kilkadziesiąt dni. Dzisiaj to jest kilka minut. I to jest rzeczywiście ogromny skok.
1: Polskie satelity obserwują już m.in. cele w Rosji, jak bazy wojskowe. Jutro w Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem 2 polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o godzinie 17 przystąpi jutro Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu będzie obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
4: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentiną, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
1: Drugi półfinał jutro o 20.30. Zagrają w nim Warta Zawiercie i Zira Bankasi Ankara.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W Luzinie miejsce miało posiedzenie Komisji do Spraw Planowania Przestrzennego. Członkowie pochylili się nad zintegrowanym planem inwestycyjnym. Spotkanie odbyło się 14 maja o godzinie 10.10 w Świetlicy Wiejskiej w Luzinie. Członkowie komisji pracowali w 9-osobowym składzie. W trakcie posiedzenia radni w wyniku głosowania wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w obrębie geodezyjnym Kębłowo, miejscowość Kębłowo, gmina Luzino. W dalszej kolejności zapoznali się i pozytywnie zaopiniowali koncepcję projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Członkowie komisji omówili 66 wniosków dotyczących zmiany lub opracowania miejscowych planów. Rozpatrzono także korespondencję, która została skierowana na posiedzenie komisji i dotyczyła m.in. wykupu działki w Kębłowie oraz prawidłowego nazewnictwa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Luzinie. Lęborscy policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu bytowskiego podejrzanego o kradzież tablicy

0: rejestracyjnych i wykorzystanie ich do kradzieży paliwa. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego środki zapobiegawcze. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa rozpoczęła się na początku maja, gdy policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży kompletu tablic rejestracyjnych z Opla zaparkowanego na jednym z osiedli w Lęborku. Tego dnia wpłynęło także zawiadomienie o kradzieży paliwa na jednej ze stacji. Sprawca zatankował do zbiorników znajdujących się w bagażniku Mazdy ponad 50 litrów oleju napędowego wartego ponad 360 zł i odjechał bez uiszczania opłaty. Jak ustalili funkcjonariusze, samochód miał zamontowane wcześniej skradzione tablice rejestracyjne. Dzięki analizie monitoringu oraz współpracy policjantów z Lęborka i Bytowa udało się ustalić tożsamość sprawcy. 20-latek został zatrzymany we wtorek. Funkcjonariusze odzyskali również skradzione tablice, które mężczyzna porzucił w lesie w Małoszycach. Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży paliwa oraz zaboru i używania cudzych tablic rejestracyjnych. Zastosowano wobec niego policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Kierowcy w Słupsku muszą przygotować się na kolejne utrudnienia związane z budową ringu miejskiego. Całkowicie zamknięte zostało rondo na ulicy Hubalczyków, a utrudnienia występują również na rondzie przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Od środy ruch na rondzie u zbiegu ulic Hubalczyków z nowym odcinkiem ringu został całkowicie wstrzymany. Powodem są prace związane z asfaltowaniem skrzyżowania. Dojazd do ulic Jodłowej i Sucharskiego możliwy jest obecnie wyłącznie od strony ulicy Gdyńskiej. Tymczasowo zmieniono także organizację wjazdu na parking szpitala. Kierowcy mogą dostać się tam na wprost od ulicy Bułkowej. Piesi mogą jednak bez przeszkód poruszać się w rejonie skrzyżowania. Utrudnienia w tym miejscu mają potrwać do 18 maja. Równolegle prowadzone są także prace na rondzie przy ulicy Bohaterów Westerplatte przy wyjeździe ze Słupska. W tym rejonie obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Wyłączony został prawy pas ruchu w kierunku Bytowa. Jak informują drogowcy, utrudnienia na rondzie przy ulicy Bohaterów Westerplatte mają potrwać do 22 maja. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło w piątkowy poranek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 216 z ulicą Szkolną w Rekowie Górnym. O szczegółach zdarzenia mówi młodszy kapitan Maciej Kupc, oficer prasowy Puckiej Straży Pożarnej.
1: Po dojeździe pojazdów Straży Pożarnej na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na skrzyżowaniu doszło do zderzenia 3 pojazdów. W wyniku zdarzenia poszkodowana została 32-letnia kobieta z urazem nogi, która po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego została przetransportowana do szpitala w Wejherowie. Na miejscu zdarzenia pracował zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Pucku oraz druhowiec z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinie.
0: Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.
2: No i chcemy nas oprzeżyć na pługu do dziś webnoc, kiedy to są te pojednosti na te zagłędzne, to im łepsze stać padać, choć bądźmy w rozmaitych dzielach, kacie w rozmaicach może być. Webnoc termometrze pokażą nie mniej 7 gradów i to będzie kiedy 4 ren, a później będzie cały to cypli. Słońca, witro, Niemce.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

9 rozpoczynamy czwartą godzinę 155. wydaniu Norda Szrym. Grazie, Fopke, witam. Teraz my.

Czesławska, pozdrowy Krzysztof, pozdrowy Matt. Witam serdecznie, Gracjanie. Kwelknagów zrobiony, na fudrowuny to jedzmy na maka, co zjeść z Radia Norda. Pozdrawiam serdecznie, napisał Szymon. Jo, ty będziesz przeciekny, mama. Fajnie.

Wszystkiego najlepszego, odcinek spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego w dniu urodzin przysyła twoja kochana rodzinka Kasia, Mati i Kuba. Pozdrowsi dla drachów z Izby Szrym, Ania B i Piotra K i dla wszystkich slachintów napisał Andrzej Skobusewa.

Białko, myśl tej kłeło się zrobiony na witro. Naby se łykaś na ta pielgrzymka pewno. Ty każdy zbarło mi na pusta Sweet Caroline, żeby meso jak w Szkocję płycie, lebo ten górol spać nic nie chce. Sweet Caroline wabe chca, jo? Na każdy. Myśl dalej wszyscy. Nie ma sprawy, proszę bardzo.

Wybacz, Kasia, jakiś problem techniczny. Nie ma, Caroline, szła rytm. Tacie do czasu są buty. Nie ma Caroline, ale jest samuraj, o.

Proszę o pozdrowienia dla mojego męża Piotra i szwagra Marcina, z którymi spędzamy dziś wieczór przy Norda FM. Pozdrawiam serdecznie Monika Baro, jest Meryt, że jest stara zaznama. Pozdrowcie dla cały rodne drawców z Lewa, Metyła, Fajnso, Ciadzem, z lepszym prowadzącym z Norda FM. Bóg zapas, tak napisał Rafał. Maje śniecie dla tego, co te czetu, dawie się rys, napisał Andrzej. Pozdrowcie dla drachów w izbie Śrym, Enia B i Piotra K i dla wszystkich slechińców. Łeda Andrzeja Skobusewa, łyka śpisie, gracjan, sąsodze. Bez twojej audycji w Nordze było cechu, ale tyry to je jak wiedno. Bele jesme i pozdrawiam wszystkich z Dolmierza, Łukasz. Tyś se bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkich ledzy z Dolmierza, Matt. No i wszyscy ledzy, nie lubię z Dolmierza, ale z całych kasiem niech teryska telefony przerachtają, bo zare bandze konkurs na jej antenie, bo dawaj pytam z kosiepszego języka, jeźdź pozdrówci od Górola i ciedę te przejedzeć do Kazi go odwiedzec do Barłomina. Jo. Znaczy pytanie. Ty Górol musi odpowiedzieć.

Medias na konkurs na antenie Rady Nord FM, jak widno pitną wajzę znajem, no taka ciepszego języka, jego do mieć słowo po polsku, a wam je odpowiedzę ta, jak to bodzę po kasiepsku. Chcę ale przepłemnąć co rozmaity słówka, chcę mne bałe, choć beletacie, jak kres byla, agryst, riva, tarka, łesikańc, oszust, kleczka, klamka, hewinga, zatoka, krwawy, aby blutka, salceson, życi. Długie skarpety, lepin, łubin, łesieca, pesz, klewer, koniczyna, płyleca, półka, fliga, kafla, panówka, patelnia, dum, korytarz, ślaba, śliniaczek, sielin, dwieżnik, woźny, drist, śmiały, żwawy, welek, zwinny, kwirich, odważny, smydlys, ośnik do kory, łećk, szczypiorek, ślaga albo sior, nawałnica, krzakwia, śnieżyca, nyści, resztki, chrzept, grzbiet, sialbiung, kredens, pańska izba, albo paradnica, salon, tobrit, regał. To było tydzień temu, no i teraz będę słówkę na dziś. Przepływ na regle, zasadę, jedno słowo po polsku w apisie, tam je na messengera.

Radia Norda FM. Jak to bandę po kasiepsku? Wpisali tam Messenger, Radia Norda, znaczy na Facebooku wpisali tam Norda FM i ty knypsa ta, żeby do mnie wesłać wiadłe, wesłać wiadomość. No i tam pisze tak, to pierwszy, ten lepszy. I ten, kto odpowie nerechli, odpowie dobrze, dobiwo nytgroda. A słówko na dziś? Proszę mi rzec, jak po kasiepsku mdze? Tak, opowiadaj jednet i proszę mi rzec, jak po kasiepsku mdze parasol.

Wiesz, powiem ci coś, co po raz pierwszy w życiu chcę powiedzieć szczerze. Chcę na ciebie patrzeć i spojrzeniem wyznawać ci miłość. Wiem, że to czujesz i wiesz, że chcę być tobie bliski. Pytasz, co chcę w zamian? Po prostu bądź, tylko ciebie chcę.

No i moment rozrzeszenie na igłę konkursu. Pytanie było, jak po kasiewsku bandze parasol. Odpowiedź to jest siorem. To wam masz udos lytkłe. Siorem na ich to odpowiedź nyrechli. Odpowiedź za Grita. I Grita

jako bilet do kina do Filharmonie Wejrowsi, do Wejrowskiego Centrum Kultury. Na równo jaci film. Przez cały rok czasu je. Nie puera na to, żeby was zaskać ten bilet. Zarys z grytum.

0: Norda Śryna.
1: Ono zagrał Sara Głazna de Sonto Bandze, dwa sztyczki disco polowy, Karno Top One i Karnowa Bank. Tym bardziej klubowe bandze ma pewnie na grele. Bandz teraz zaznama. No i pamiętaj, że Śrym są nie kończy za Głazna. Bue, czy joj puda do domu, pojada. Tyś bandę całą Głazna disco polo odlywaj, jaś do 12.

Ze sądy na głeznach. Ze sądy na zegrach, ze sądy głezna na zegrach, tak. To miało być rzekły.

Jedzę mesy, ma klubowy, ma szteczka, ma... Znaczy ma starsi, ma klubowy, ma... 159. wydanie Norda Szerym, rozpoczynamy piątą głedzna. Grazie, Fopke, kul mikrofony.

No i pamiętaj też, jest Lota, pozdrówcie Derk, pisze to na Messengera, Radia Norda, Enio pisze joj, jemime, czadzme, fajneńku, że to jest, cesime, co jest meryt, Andrzej pisze, Enio, B, wracaj do domu, Grażyna, cieky, zmiażło i zmłekły po pielgrzymce do miasta na Kalwaria. No, jak Andrzej Giedy, jedz do dum, ty jedz do dum, Enio B. Tricky Disco. Na DSMS me dwaj w grapie ty. Napisu Swift. Góral, ale sobie na ten góral to je wiera jednak kasiaba, ale mu na nazwę skłe góral. Ha! Bo mi paga szapsku pisze.

0: Adrian Zloborga, słuchaj, prima, słuchajcie na niej najmunika, która na dziękuję za przeczytanie pozdrówków, pozdrowie Masimuna, Enia, Grytka, Andrzeja. Anita, Wiesia, Rafała, Kasia, Myrcyna, Martyna, Kazigłę, Adama Zgłodowa, Sławeka, Łykasia, Justyna, Krzysztofa, Blanka, Jacyka. I cała urma z Legińców Terny są meldejom, tyłe w naj... kosce. Pozdrówkuj.
1: Norda Shruna.

Lecz jaką dalej z wami ma pozdrówka, ma piszta, piszta, Messenger, Radio Norda. Czekam jeszcze nie full półgłędzne.

0: Myrcen Pity, jak bandze po gasiewsku, Kasia Katarzyna.
1: Yeah, spank me, big boy. Bitch.
0: Kasia to jest Kasia, Katarzyna to jest Katarzyna.

Pozdrawiam sobie gracenych moich bracynów za 6 dni. Ślub mojego syna, Mieci napisał. Gratuluję, gratuluję, Mieci, widzisz te? Ty nie jest tak młody, czy tej bandy mój syna, że nie miały głę. Jo, pojedzie pomagi, młody ma na tej nowej drodze, siedzę głę.

Adrian pisze, a może tak ciedę z całej wydali Norda Szrym zrobić blues klubowy maszteczka ma. To tak nie dosa, to tak co nie dosa, hita, ty by połowa przesta słychać. Jedny lubim to, jedny lubim tamto. Tak czy tak, moja audycja jest bardzo specyficzna, oryginalna i myślę, że dradzi ta czy nie ma, w której naprawdę je tyle rozmaitych ortów muzyki, wcale małe inni prowadzący audycje w rozmaitych radiach trzemią z tego, że ta audycja jest klubowo, ta jest diskopolowo, ta jest tam biesiadno, ta jest popłewo, ta jest rockowo, ta jest hip-hopowo, a kwel mi jest wszystko, o, jeden wialdzi aintop. No ale to są wam ma widzy. Temu dodać osoblewy i temu to jest Szrym, Norda Szrym. Plus taka jedna cała audycja na całych Kasiebach, a pewno i w całym kraju, a może i w Europie, bo to i ta po kasiebsku, po polsku, po anielsku, francesku, niemiecku, italsku, espańsku, rozmaitych innych językach, na nie wiem czy ta czy sum. I żeby po kasiebsku bałe, pamiętaj, to jest ten warunek numer jeden, temu Norda Szrym bardzo wyjątkowy.

0: Rafał pyta, czadzamy czy nie? No, ja myślę, że ja i długo. To było pytanie, czy to było potwierdzenie tego, co sadzę, Rafałku? 26 minut po godzinie 10. Jedzmy dalej, nie przestajmy.
1: Nordash Runa.

Rafu pisze, grace nie potwierdzywam, nie potwierdzywam, tak, zabawiam kasiem. Adrian pisze, że Szyrymie, najlepszy na świecie. Zanka prowadzącym, bo bez tego chłopa nic nie pomyśli, nawet najlepsza muzyka. A jest na w bandze. Nie ma ledy niezastąpionych, a bez muzyki to by nie było dosłuchani. Ale Bóg zapłac. Miło czec, taci słowa, dzanku, jacy, Adrian, kły. Pół jednosty jajder na zygrach.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Śryna.
2: Tu me dis

0: których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dzieci z Luzina odwiedziły wejherowską komendę policji. Najmłodsi uczyli się o bezpieczeństwie. Gośćmi mundurowych były dzieci z klasy 0 szkoły podstawowej w Luzinie. Podczas wizyty dzieci miały okazję zwiedzić budynek komendy, zobaczyć

Nie zabrakło również praktycznej nauki bezpieczeństwa. W sali odpraw przy pomocy edukacyjnych zabawek i materiałów profilaktycznych dzieci poznawały zasady ruchu drogowego oraz uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy. Policjanci poruszali także bardzo ważne tematy związane z nadchodzącymi wakacjami, szczególnie bezpieczeństwo nad wodą oraz odpowiedzialne zachowanie podczas letniego wypoczynku. W spotkaniu uczestniczyli dzielnicowi oraz policjanci z zespołu wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, którzy odpowiadali na pytania najmłodszych. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową, symboliczną, ale ważną pamiątkę przypominającą o bezpieczeństwie. W Gdyni doszło do pożaru autobusu. Pojazd zapalił się w czasie porannych godzin szczytu. Jak portal trójmiasto.pl poinformował aspirant Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, tuż po godzinie 8 policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Wielkopolskiej. Pojazd realizował kurs na trasie Żukowo-Gdynia Główna. Na miejscu pracowali strażacy, którzy prowadzili działania gaśnicze oraz zabezpieczali teren zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że doszło do samozapłonu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze wyjaśniają obecnie okoliczności oraz dokładne przyczyny pożaru. Wejherowscy policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch nieodpowiedzialnych kierowców. Obaj byli w stanie, w jakim za kółko wsiadać nie powinni. Do pierwszego zdarzenia doszło w Kąpinie podczas obsługi zdarzenia drogowego. Policjanci ustalili, że kierujący Peugeotem mieszkaniec gminy Wejherowo spowodował kolizję drogową. Funkcjonariusze sprawdzili jego stan trzeźwości. Przeprowadzone badanie alkotestem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy, a sam pojazd został usunięty z drogi i zabezpieczony procesowo. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej, będąc pod wpływem alkoholu. Za to wykroczenie grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych oraz, tak jak i za przestępstwo, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Tego samego dnia przed godziną 22 patrol ruchu drogowego w Bolszewie zatrzymał do kontroli 40-letnią kobietę poruszającą się hulajnogą elektryczną. Badanie wykazało, że znajdowała się ona w stanie po użyciu alkoholu. Choć ilość alkoholu była mniejsza niż w przypadku stanu nietrzeźwości, nadal stanowiło to naruszenie przepisów i zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1000 zł. W Gdyni będzie pilotażowo realizowany projekt Cohousingu. To model mieszkalnictwa opartego na współdzieleniu przestrzeni i budowaniu wspólnoty. W poniedziałek 11 maja podpisano porozumienie o współpracy między Gdynią a Fundacją na Miejscu, rozpoczynając tym samym działania w ramach projektu Let's Live Together Research and Development of Service for the Implementation of Cohousing Development in Poland. Miasto aktywnie poszukuje nowych form rozwoju mieszkalnictwa, odpowiadając na rosnące i zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Obok takich rozwiązań jak budownictwo komunalne, TBS czy społeczne agencje najmu pojawiał się także cohousing. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia, a jednocześnie środki przeznaczone na ten cel pozostają ograniczone. To sprawia, że samorządy muszą szukać rozwiązań, które pozwolą skutecznie odpowiadać na potrzeby mieszkańców, jednocześnie racjonalnie gospodarując dostępnymi zasobami. W ramach współpracy zaplanowano m.in. badania jakościowe z udziałem mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli samorządu, a także warsztaty poświęcone współprojektowaniu rozwiązań architektonicznych dla cohousingu seniorów. Projekt zakłada również przekazanie miastu opracowań, webinarów i ekspertyz, przygotowanie rekomendacji dotyczących nowych form zabudowy oraz wykorzystanie wiedzy specjalistów zaangażowanych w jego realizację. Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie poszukują mężczyznę, który może mieć związek z oszustwem. Mundurowi opublikowali jego wizerunek. Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalano, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został upubliczniony. Mężczyzna w wieku około 20 lat, szczupłej budowy ciała, ubrany był w szarą bluzę, szare spodnie dresowe oraz czarną kurtkę z kapturem. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Redłowie. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na internetowej stronie gdyńskiej policji pod adresem gdynia.policja.gov.pl.
sąsiedzka czujność za

0: zapobiegła tragedii. Szybka reakcja powstrzymała zaczynający się pożar. Ochotnicza Straż Pożarna Bojano w czwartek 14 maja została wezwana do pożaru materiałów budowlanych składowanych pod przydomową wiatą. Jak się okazało, jeszcze przed przyjazdem strażaków ogień został ugaszony przez sąsiada, który zauważył zagrożenie i natychmiast podjął działania. Jego szybka reakcja najprawdopodobniej zapobiegła rozprzestrzenianiu się pożaru na budynek mieszkalny. Jak relacjonują ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano, to najlepszy przykład na to, że czasem liczą się sekundy, a czujność oraz odwaga mogą uratować dobytek. W akcji wzięły udział oba zastępy OSP Bojano, jednostka ratowniczo-gaśnicza Rumia oraz policja. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano. Gdynia podpisała umowę na rozbudowę ulicy Pułkownika Dąbka. Inwestycja ma kosztować ponad 18 milionów złotych. Do postępowania przetargowego zgłosiło się czterech potencjalnych wykonawców tej inwestycji. Wszystkie złożone oferty mieściły się w założonym przez gminę budżecie wynoszącym 23 185 tysięcy złotych. Po szczegółowej analizie wybrano firmę, która zrealizuje zadanie za 18 323 tysiące złotych. Do tej inwestycji gotowa jest już dokumentacja projektowa. Gmina ma także zgodę na realizację inwestycji drogowej, a wkrótce rozpoczną się roboty drogowe. W ramach rozbudowy układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka w Gdyni powstać mają dodatkowy odcinek ulicy wraz z nowym dodatkowym wiaduktem, buspas na nowym wiadukcie, przystanek w kierunku ulicy Kwiatkowskiego nieopodal marketu, nowy chodnik i droga rowerowa po południowej stronie ulicy Pułkownika Dąbka, a także przebudowa skrzyżowań ulicy Pułkownika Dąbka z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na intensywny rozwój i zwiększone potrzeby komunikacyjne mieszkańców północnych dzielnic Gdyni, którzy codziennie dojeżdżają do pracy i placówek edukacyjnych w centrum miasta. Ponadto nowo budowana droga rowerowa dopełni końcowy gdyński odcinek międzynarodowej trasy rowerowej Eurovelo 10x13, która dotąd w tym miejscu jest wyznaczona ulicą Andersa i na tyłach stacji paliw.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. W sobotę żużlowcy Wybrzeża Gdańsk po raz drugi w tym sezonie zaprezentują się na stadionie imienia Zbigniewa Podleckiego. Rywalem gdańszczan będzie Trans MF Landshut Devils, a początek spotkania zaplanowano na godzinę 17. Goście z Niemiec awizowali najmocniejszy skład. Wśród nich jest m.in. dobrze znany w Gdańsku Kim Nilsson, a także Lars Skupień, który w tym sezonie zadebiutuje w barwach Landshut. W składzie nie znalazła się natomiast Hanna Grunwald, co oznacza, że na razie nie dojdzie do historycznego występu pierwszej kobiety w ligowym meczu żużlowym na gdańskim torze. W drużynie Wybrzeża trener Lech Kędziora ma niewielkie pole manewru. Pewni miejsca w składzie są liderzy zespołu, czyli Jacob Torsel, Timo Lahti i Tim Sorensen, a także Krystian Pieszczek, Miłosz Wysocki. W formacji juniorskiej natomiast Mikołaja Kroka awizowana Kacpra Wardulińskiego. W składzie znalazł się też Eryk Kamiński, co może oznaczać, że jest gotowy do jazdy po ostatnim upadku. Przed ligowym spotkaniem gdańscy juniorzy startowali w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu, gdzie zajęli czwarte miejsce. Zdobyli zaledwie 6 punktów, a zawody dodatkowo utrudniały problemy sprzętowe. Z kolei w lidze duńskiej dobrze spisali się Tim Sorensen i Timo Lahti. Sorensen zdobył 14 punktów dla GSK Liga, a Lahti wywalczył 11 punktów i 2 bonusy dla Nordisk Elite Speedway. Słabiej wypadł Jacob Torsel, który zakończył swój występ z dorobkiem 7 punktów. Mecz Lechii Gdańsk z Legią Warszawa zapowiada się wyjątkowo i to nie tylko ze względu na sportową stawkę. Spotkanie na Polsat Plus Arenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Już kilka dni przed pierwszym gwizdkiem do wejścia na stadion uprawnionych jest ponad 32 tysiące osób. To ważny mecz dla biało-zielonych w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Jeśli Lechia wygra z Legią, wydostanie się ze strefy spadkowej bez oglądania się na innych rywali. Po raz pierwszy w tym roku na stadion będzie można dojechać bezpłatnymi pociągami SKM. Specjalne składy pojadą z Gdańska Głównego do stacji Gdańsk Stadion Expo przed meczem i po jego zakończeniu. Z tej możliwości skorzystają kibice uprawnieni do wejścia na stadion. Przed spotkaniem piłkarze Lechii odbędą też rozruch na nowej murawie Polsat Plus Areny. To istotna zmiana, bo w ostatnich tygodniach zespół wielokrotnie zwraca uwagę na stan nawierzchni. Dodatkowo gdański klub ma też powód do dumy poza ligą. Bramkarz Lechii Alex Poulsen znalazł się w kadrze Nowej Zelandii na Mistrzostwa Świata 2.

2026. Tym samym został drugim piłkarzem Lechii w historii, który pojedzie na Mundial. Początek meczu Lechia Gdańsk, Legia Warszawa w niedzielę o 17:30. Sporo emocji czeka kibiców podczas meczu Gryfa Wejherowo z Pogonią Lęborg. Podopieczni Mateusza Czai będą zapewne robić wszystko, by utrzymać się nad strefą spadkową. Do utrzymania potrzebują 3 punktów. Pierwszy gwizdek na stadionie na Wzgórzu Wolności zabrzmi w sobotę o godzinie 17:00. Rezerwy Arki zmierzą się w sobotę na wyjeździe w Bożym Polu Wielkim z Sokołem. Początek spotkania o 15:00. Godzinę później Gryf Słupsk rozpocznie spotkanie z Wieżycą Pelplin. Przypomnijmy, że Gryfici zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli. Po 29 rozegranych spotkaniach mają na koncie 55 punktów za 16 wygranych, 7 remisów i 6 porażek, z bilansem bramek 45 strzelonych i 27 straconych. Derby Gdańska czekają nas w sobotnie południe. Punktualnie 12:00 na stadionie przy ulicy Budowlanych Jagóra podejmie lidera tabeli, czyli Gdanie Gdańsk. Koszykarze Energii Trefla Sopot przegrali z Dzikami Warszawa 92-107 w pierwszym meczu ćwierćfinałowej serii play-off Orlen Basket Ligi. Tym samym żółtoczarni stracili przewagę własnego parkietu. Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej walki. Po pierwszej kwarcie był remis po 23, ale już przed przerwą goście z Warszawy zbudowali kilkupunktowe prowadzenie. Sopocianie nie potrafili zatrzymać bardzo skutecznej ofensywy rywali, którzy trafiali aż 17 rzutów za 3 punkty przy 56% skuteczności. Po zmianie stron Dziki jeszcze powiększyły przewagę i przed ostatnią kwartą prowadził już 76-65. Gospodarze próbowali wrócić do gry, ale warszawianie kontrolowali wydarzenie na parkiecie i nie pozwolili sobie odebrać zwycięstwa. W barwach Energii Trefla najwięcej punktów zdobył Dylan Adewusu, 19, Grant Sheffield rzucił 16, a Kasper Surong 14. W zespole z Warszawy najskuteczniejsi byli Darnell Edge z dorobkiem 23 punktów i Talik Chavez, który zdobył 22. Kolejne spotkanie w tej serii odbędzie się w sobotę o godzinie 20:15, ponownie w hali stulecia Sopotu. Arka Gdynia wciąż pozostaje w grze o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, choć jej sytuacja jest bardzo trudna. Po bezbramkowym remisie z Górnikiem Zabrze żółto-niebiescy nadal zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i tracą 3 punkty do bezpiecznej lokaty. Przed drużyną z Gdyni kluczowe spotkanie. Już 18 maja Arka zagra u siebie z Brookbet Termaliką Nieciecza. Tylko zwycięstwo daje jej pewność, że los utrzymania będzie mogła rozstrzygnąć dopiero w ostatniej kolejce. W przypadku remisu sytuacja zrobi się znacznie bardziej skomplikowana. Wtedy wszystko będzie zależało także od wyników meczów w Gdańsku, Kielcach i Lublinie. Z kolei porażka z Termaliką oznaczać będzie spadek bez względu na inne rezultaty. Trener Arki Dariusz Banasik przekonuje jednak, że to jeszcze nie jest moment na rezygnację. Jak podkreśla, dopóki są matematyczne szanse, drużyna musi wierzyć i walczyć do samego końca. A w tle zmian doczekał się także pion sportowy klubu. Pracę w Arce zakończył Veliko Nikitowicz, który został nowym dyrektorem sportowym Motoru Lublin. Dla Gdyniana najważniejsze pozostaje jednak to, co wydarzy się na boisku. Jeśli chcą zachować szansę na utrzymanie, z Termaliką po prostu muszą wygrać. W Żelkowie w gminie Główczyce odbędzie się bieg tropem kaszubskiego Stolema. Wydarzenie zaplanowano na 30 maja, a jego areną będzie zespół szkolno-przedszkolny w Żelkowie. W programie znalazł się bieg główny na 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km, a także biegi dla dzieci, młodzieży i wszystkich chętnych. Organizatorzy podkreślają, że to propozycja zarówno dla doświadczonych zawodników, jak i dla całych rodzin, które chcą aktywnie spędzić czas. Trasy prowadzą przez malownicze tereny w pobliżu Otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Po sportowej części dnia zaplanowano dekorację uczestników, a następnie festyn rodziny dla mieszkańców i gości. Biuro zawodów zostanie otwarte o godzinie 9:30, a bieg główny wystartuje o godzinie 11:00. Zapisy prowadzone są przez internet i potrwają do 25 maja. Organizatorzy zapowiadają, że na uczestników czeka nie tylko sportowa rywalizacja, ale też wyjątkowa atmosfera, nawiązująca do kaszubskich legend i lokalnej gościnności. Norda, Norda.